0: okres żałoby. W Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie powstaje grupa dla osób, które straciły bliską osobę i potrzebują pomocy. Na smutek i żałobę nie ma leku, ale pomaga obecność drugiego człowieka, mówi Klaudia Janik, która zainicjowała powstanie grupy.
1: Też takim ważnym zasobem grupy są po prostu inni ludzie i to doświadczenie, że ktoś rozumie, o czym ja mówię, jest też bardzo ważny dla tych osób.
0: Grupa zacznie działać od września. Wystarczy zgłosić się telefonicznie do szpitala. Serce Parku Śląskiego znów bije pełnym rytmem. Po 3 latach remontu kanał regatowy ponownie otworzył się dla mieszkańców i turystów. Prace były dużym wyzwaniem. Przez ten czas część parku ogrodzono, co dla spacerowiczów oznaczało utrudnienia. Dziś kanał znów zachwyca. Co zmieniło się po remoncie, sprawdził nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
2: Odnowiono wyspę w centralnym punkcie kanału, która od dekady była zamknięta i zniszczona. W przyszłości ma tam powstać scena na wydarzenia artystyczne. Wyremontowano również dno i brzegi kanału, zbudowano nowe mostki i posadzono nową zieleń, mówi prezes Parku Śląskiego Paweł Bilingowski.
3: Więc jakby ten kanał rzeczywiście będzie z dnia na dzień upiększany?
2: Po kanale będzie też można pływać. W przyszłym sezonie letnim pojawią się tam m.in. rowery wodne. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W Parku Śląskim trwają też remonty głównych alei, odświeżane jest rosarium, budowana jest też trzecia linia kultowej Elki, czyli kolejki linowej. O czujność i przede wszystkim trzeźwość. O to w trakcie długiego weekendu apeluje policja, bo to alkohol często towarzyszy tragediom nad wodą i na drodze, mówi Andrzej Fiołek, rzecznik prasowy komendanta głównego policji.
4: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
0: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość. Zakopane pęka w szwach. W ten weekend pod Tatrami turystów jest więcej niż w Sylwestra, nawet o 20%. Hotele i pensjonaty są pełne, tłumy widać na ulicach i szlakach. Pełne są nie tylko hotele i pensjonaty, ale także domki letniskowe i kempingi, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, obiektów mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków typu brda, do tego także kampingu, no coraz mocniejsza turystyka kamperowa, to powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
0: Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny długi sierpniowy weekend przyniesie kolejny frekwencyjny rekord. 6 goli, plejada gwiazd i super mecz. To już za nami. Świętuje AC Milan, który rozegrał o spotkanie po mistrzowsku, wbijając Manchesterowi 4 gole. Sam dał sobie wbić 2. Zmagania piłkarzy obserwował z trybun Mateusz Ligenza.
6: To nie było zwykłe spotkanie towarzyskie. To był super mecz rodem z Ligi Mistrzów. Obie drużyny nie oszczędzały się. Grały o wszystko na pełnej mocy i w jakościowym zestawieniu. Plejada gwiazd na murawie. Czerwone Diabły na początku galowo. Maguire, 2 minuta i wyszli na prowadzenie. Wyrównał Chukwueze. Ale przed przerwą powinno być 2-1 dla Manchester United. Tyle, że Fernandes zmarnował rzut karny. Po zmianie stron szybko podwyższył Dorgu. Ale wówczas pojawił się na murawie najsłynniejszy chorwacki piłkarz Luka Modric. Dostał gigantyczne wsparcie ze strony publiczności i to pociągnęło zespół Sisse, Ramos, Loftus-Cheek i Milan wygrał 4-2 i to on będzie miał lepsze wspomnienie.
0: Za tydzień Milan w pierwszej kolejce Serie A zagra z Torino, a Czerwone Diabły na inaugurację Premier League zmierzą się z Hull City. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 3:00.
7: Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań surfera w Zatoce Puckiej. Wyłowione wczoraj w rejonie chałupy ciało to poszukiwany 40-latek, poinformowała policja. Mężczyzna zaginął we wtorek podczas pływania na desce surfingowej. Od tego dnia służby przeczesywały wodę i brzeg. Po odnalezieniu ciała nadzór nad sprawą przejęła prokuratura. Jest finał prokuratorskiego śledztwa w sprawie zarejestrowanego w Krakowie Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Prezes stowarzyszenia i dwoje jego współpracowników usłyszeli zarzuty oszustwa i brania pieniędzy. Według prokuratury wyłudzili od darczyńców 3 miliony złotych na rzekome wsparcie chorych dzieci. Jak działali oszuści, wyjaśni reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Towarzystwo przez 9 lat prowadziło w całej Polsce zbiórki datków do puszek na chore dzieci. Śledztwo zostało wszczęte 3 lata temu po zawiadomieniu złożonym przez jednego z dziennikarzy, mówi prokurator Mariusz Boroń.
5: Zauważył, iż na puszkach widnieją wizerunki dzieci, które są w ogólnie dostępnej bazie internetowej.
4: O, śledczy zatrzymali w tej sprawie prezesa Bartosza S., który też jest dziennikarzem, i dwoje jego współpracowników. Prawie 3 miliony złotych wydali na swoje potrzeby. Podejrzani nie przyznają się do winy, zostali tymczasowo aresztowani. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Oszustom grozi do 10 lat więzienia. Po 8 dniach paraliżu samoloty znów startują i lądują na lotnisku w Katanii na Sycylii. Port był zamknięty z powodu aktywności Etny, która wyrzucała z siebie potężne chmury dymu i pyłu. Jak przekazują władze Sycylii, był to najpoważniejszy od 20 lat kryzys w ruchu lotniczym. Utrudnienia dotknęły ponad 100 tysięcy pasażerów. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam o 4:00.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z
6: i już. Sensacyjne doniesienia w sprawie afery podkarpackiej wywracają do góry nogami w zasadzie dotychczasową narrację i każą zadać pytanie, czy polskie państwo chroniło właścicieli podkarpackich agencji towarzyskich i pozwalało im przez lata prowadzić przestępczą działalność, dlatego że ci byli współpracownikami służb. Gdzie jest ta nieprzekraczalna granica? O tym właśnie dzisiaj w Podejrzanych Politykach będziemy rozmawiali, a naszym gościem jest Piotr Niemczyk, jeden ze współzałożycieli Urzędu Ochrony Państwa, wieloletni ekspert sejmowej speckomisji, a obecnie niezależny ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panom. No właśnie, panie Piotrze, media, dokładnie Onet i Goniec, abyśmy tutaj byli precyzyjni, ujawniły nowe fakty dotyczące słynnej afery podkarpackiej, no i wynika z nich tak w skrócie, że policja wykorzystywała agencje towarzyskie ukraińskich gangsterów do pracy operacyjnej. Pracujący pod przykrywką funkcjonariusze legendowali się w tych lokalach i przez kontakt z braćmi Rysicz uwiarygadniali się w środowisku przestępczym. Z kolei dwaj wspomniani bracia prowadzący sieć agencji towarzyskich nie byli jedynie przestępcami, a wieloletnimi współpracownikami CBŚP. Wysuwa się z tego taki ponury chyba jednak wniosek, że polskie służby de facto pozwalały na prowadzenie działalności przestępczej. Czy to informacja, która powinna szokować, czy wprost przeciwnie?
8: Znaczy, mnie to nie zszokowało, dlatego że podejrzewałem, że tak było mniej więcej od czasu, kiedy ta sprawa się zrobiła głośna, tak gdzieś przed 2020 rokiem, bo tam zdaje się zabójstwo Damiana Kosteckiego, Dawida Kosteckiego spowodowało, że tak powiem, nagłośnienie tej sprawy, ponieważ to on pierwszy zwrócił uwagę na, powiedziałbym, jakieś niewyjaśnione albo właśnie wyjaśnione powiązania pomiędzy właścicielami tych agencji towarzyskich a policją. Więc ta sprawa, no, to, prawdę mówiąc, wygląda na to, że ktoś bardzo się postarał, żeby ta sprawa nie nabrała wtedy żadnego tempa. Natomiast po wyrokach, no, panowie Rysiczowie, czy jak to się odmienia nazwisko, byli dwukrotnie skazywani przez sądy i za każdym razem te wyroki były symboliczne. Tak? Nawet tam w jednym przypadku uwzględniono areszt, w którym oni byli bądź nie byli, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że oni w tym areszcie rzeczywiście siedzieli. I teraz jest tak, no sąd, jeżeli sędzia jest odpowiedzialny, to tak bardzo wyraźne złagodzenie wyroku może wystąpić w zasadzie w dwóch przypadkach. Czyli jeżeli mamy czynny żal, no albo też dalej idącą współpracę już w śledztwie, czyli świadek koronny, albo tajny współpracownik, prawda? Bo bycie tajnym współpracownikiem służb specjalnych czy policyjnych jest w Polsce kontratypem, który powoduje, że takiej osoby się nie pociąga do odpowiedzialności. Tylko że to nie jest takie proste, dlatego że to, że ktoś jest tajnym współpracownikiem, nie znaczy, że mu wszystko wolno. Prawda? No, że nie może jednak zabić kogoś. Nie może być szefem zorganizowanej grupy przestępczej. To są takie kryteria, które też wyłączają możliwość bycia świadkiem koronnym. Więc ewidentnie widać, że te relacje były bardzo naciągane. Ja rozumiem, że to bardzo długo nie mogło wypłynąć i w tej chwili dziennikarze musieli się bardzo postarać, żeby znaleźć, rozumiem, źródła, które im odpowiedzialnie potwierdzą, że rzeczywiście wiedzieli, że oni byli tajnymi współpracownikami. Bo co innego jest się domyślać, prawda? Tak jak można było od 20 lat już się domyślać, że tam jest coś na rzeczy, ale jednak potwierdzenie, że ktoś jest tajnym współpracownikiem naraża takiego funkcjonariusza, bo to raczej funkcjonariusz musi być, na odpowiedzialność karną, więc do takiej informacji jest, a do dokumentów już na pewno trudno dostać, więc rozumiem, że to, że się tego nie dało, takiej kropki nad i postawić, jest zrozumiałe. Natomiast pytanie, jak ta współpraca wyglądała, bo skądinąd wiedząc, że ten policjant Eś, który był jakoś tam mózgiem po stronie policyjnej, koordynował tą współpracę, nie tyle wykorzystywał tą wiedzę do zwalczania przestępczości, ale zdaje się po prostu do korzyści materialnych, więc tak naprawdę pytanie, czy to on tym braciom zlecał zbieranie informacji i za to płacił, czy wręcz przeciwnie, dostawał pieniądze za to, że im, że tak powiem, ułatwiał działalność, utrudniał jakiekolwiek śledztwo przeciwko nim i jeszcze do tego zwalczał konkurencję, prawda? Więc biorąc pod uwagę reputację tego pana i jego tam współpracowników, którzy mają zarzuty o różne, że tak powiem, nielegalne działania w obrębie policji, możemy się zastanowić, czy fakt zarejestrowania tych braci jako tajnych współpracowników nie był formą przykrycia ich relacji, które miały zupełnie inny charakter. Tak bym się bał, bo tak mi logika podpowiada i znajomość, że tak powiem, branży.
9: Czyli to może być jeszcze inna sfera, jeżeli chodzi o tę aferę, czyli ta przykrywkowość stworzona fikcyjnie.
8: Tak. No, tak się robi, tak? Bo zresztą to zresztą, nie wiem, historia zwalczania zorganizowanej przestępczości i historia zwalczania szpiegostwa pokazuje, że bardzo często, jeżeli ktoś jest, dał się skorumpować, to tą osobę, która go korumpuje, czy osoby, które korumpują, rejestruje jako swoich tajnych współpracowników. I wtedy, jak ich ktoś zobaczy, że tam gdzieś siedzą w knajpie i coś, że tak powiem, szepczą sobie do ucha, albo przekazują sobie pieniądze, no to wtedy można to łatwo wyjaśnić. Prawda? I to jest zresztą takie, no, bardzo, bardzo popularne narzędzie do właśnie budowania pewnych relacji policyjno- przestępczych.
9: Bo też wszystkie operacje, które były prowadzone przez podkarpacki CBŚ, czyli Centralne Biuro Śledcze Policji, przebiegały nadspodziewanie łatwo, skutecznie i to mogło budzić wrażenie. I no, dzisiaj policjanci, którzy uczestniczyli w tych akcjach, czy mieli o nich informacje, twierdzą, że to wszystko był efekt tego, że no, mieli informacje ówcześni przykrywkowcy właśnie od braci Rysiczów. Czy to jest taka powszechna czy znana praktyka w służbach?
8: No, ja nie wiem, czy coś można określić jako powszechne, kiedy jakby ogromna część takich zdarzeń jednak jest ukryta, że tak powiem, pod zamrok, za kurtyną tajemnicy. Natomiast mi się wydaje to bardzo typowe. Dlatego, że interes zorganizowanej grupy przestępczej jest taki, żeby po pierwsze policja im dała spokój, tak? I tolerowała różne ich tam, że tak powiem, przestępcze działania. Po drugie, zwalczała konkurencję. No i zresztą kiedyś jeszcze tam w amerykańskich czasach, kiedy te takie drastyczne, powiedziałbym, agresywne metody działania, ekspansyjne metody działania policji wchodziły w życie, to się wtedy zastanawiano, czy to jest słuszne, że policja toleruje, że się tam gangi wzajemnie wyniszczają, prawda? I na dłuższą metę okazało się, że to się nie opłaca, dlatego że to gangi siebie wyniszczają i przez moment ubywa przestępców, natomiast generalnie jedna grupa się wzmacnia i potem staje się taką mafią, że ją dużo trudniej zwalczyć niż te wszystkie mniejsze razem wzięte wcześniej. I tu mamy właśnie podobną sytuację. Znaczy, jeżeli, powiedzmy, ten model mógł tak wyglądać, tak, że ci bracia ukraińscy informowali policję o działalności konkurencji, konkurencja była likwidowana, by ci ludzie ponosili konsekwencje karne, o czym zresztą właśnie opowiadał Dawid Kostecki, prawda? I dlatego już drugi raz o tej postaci wspominam. Natomiast tworzone, że tak powiem, grupę mafijną, która miała różnego rodzaju możliwości, dużo większe niż gdyby była tylko jedną z wielu grup przestępczych zajmujących się, czy właśnie przestępczością związaną z czy z innymi rzeczami, bo tam zdaje się nie tylko chodziło o te grupy, nie tylko o prostytucję, nie tylko handel kobietami, ale również inne rzeczy, tam nie wiem, to co się dzieje w rejonach przygranicznych, tam przemyt narkotyków, papierosów, broni, różnych rzeczy, więc to się działo, skądinąd jakby ja pamiętam, jak byłem dosyć blisko różnych spraw związanych ze zwalczaniem przemytu papierosów, to ten pan komendant też, już wtedy były policjant, okazało się, że on był też zaangażowany we współpracę z grupami przestępczymi, które w dużej skali przemycały papierosy z Ukrainy, więc jakby ta interdyscyplinarność po stronie przestępców okazuje się przechodzi również na funkcjonariuszy, którzy rzekomo z nimi walczą.
9: Bo to, że polskie służby, czy policja, czy Centralne Biuro Śledcze, CBA w jakiś sposób współpracują, czy korzystają z informatorów, którzy się wywodzą ze świata przestępczego, to chyba nikogo nie zaskoczy. Natomiast pytanie jest, jak daleko te granice można przesunąć, bo w przypadku afery podkarpackiej w grę wchodziło to, o czym pan mówił, czyli prostytucja, czyli czerpanie korzyści z nierządu, z handlu ludźmi. Te przestępstwa były dosyć poważne i to jest pytanie właśnie, jak daleko służby w korzystaniu ze współpracowników mogą się posunąć?
8: No, jak daleko się mogą posunąć, to jest trudny temat, dlatego że gdybyśmy zaczęli o tym rozmawiać, co wolno takiemu przykrywkowcowi, czy tajnemu współpracownikowi, który chce korzystać z tego przywileju kontratypu, no to by, jakbyśmy powiedzieli, że on może zastrzelić jedną osobę, ale już dwóch nie może, no to zaraz by wszystkie grupy przestępcze, sprawdzając swoich kandydatów, mówiły, to masz zastrzelić dwie osoby, tak? Albo nie wiem, nie wolno tam jakiejś operacji z narkotykami przeprowadzić. No to natychmiast by tak robili. Więc wiem, że policyjni przekrychowcy są szkoleni także w ten sposób, żeby unikać takich sytuacji, w których mogliby o ten krok za daleko zrobić, prawda? Bo jak to zrobią, to są też pod szantażem, tak? I nigdy nie wiadomo, w którą stronę ta lojalność dzieje. Natomiast no rzeczywiście, no instytucja tajnego współpracownika, informatora policji jest tak stara jak policja, prawda? I wiele operacji policyjnych by się kompletnie nie udało. No tylko, że czasami jest tak, że w tych relacjach to przestępcy mają przewagę, tak? Mają większe budżety, lepsze samochody, dostęp do, przepraszam, zniżek, rabatów w agencjach towarzyskich. No, trudno mi sobie wyobrazić i wyliczyć te wszystkie korzyści, które taki funkcjonariusz skorumpowany mógłby, że tak powiem, skorzystać, tak? Ale niestety ta relacja, to trzeba być bardzo, że tak powiem, bardzo twardy kręgosłup moralny trzeba mieć, żeby ni tym pokusom nie ulegać.
7: Jakkolwiek to pytanie naiwnie by w tej chwili nie zabrzmiało, ale bardzo zależy mi, żeby je zadać. Bo w jednym z filmów Patryka Wegi, na pewno pan oglądał, notabene służby specjalne tytuł, pada takie zdanie: dla ochrony ludzi państwo musi czasem sięgać po metody sprzeczne z demokracją. No i pytanie, czy rzeczywiście tak jest?
8: Wie pan, to jest zdanie, które jest prawdziwe, ale tylko w takim kontekście działań zagranicznych. Znaczy to rzeczywiście służby wywiadowcze właściwie nie mają regulacji, które ograniczają możliwość popełniania przestępstw przez funkcjonariuszy. Jeżeli chodzi o służby wewnętrzne, służby policyjne, służby odpowiadające za porządek w państwie, no to ich zadaniem jest między innymi ochrona demokracji, prawda? Jak zobaczymy ich zadania i ochronę konstytucji, to czasami tego w życiu nie widzimy, wręcz przeciwnie, czasami nam się wydaje, że to władza wykonuje działania antydemokratyczne, a policjanci wykonują te polecenia. Ale w ich statusie, w ich w przepisach dotyczących ich działania, absolutnie mają obowiązek przestrzegać prawa i chronić demokrację. Natomiast wywiadowcze służby nie. Wywiadowcze służby, przepraszam, tajne przeszukania są czymś normą, tak? Czyli tak naprawdę włamanie. No, powiedzmy, nie okradają tego swojego figuranta, chociaż czasami okradają, jak to są zdemoralizowani funkcjonariusze, tak? Jeżeli zobaczymy na przykład, ile na świecie zostało, że tak powiem, wykonanych zabójstw na zlecenie służb specjalnych, tak? Znaczy, pewnie nawet nie kojarzymy tego tak, no ale w gruncie rzeczy zabicie Osamy Bin Ladena było po prostu zabójstwem bez sądu, bez niczego, jednak na zle to wywiad amerykański ustalił miejsce jego pobytu, a komandosi amerykańscy to wykonali. Jak popatrzymy na przykład, co się działo z fizykami z irańskiego programu atomowego, tak? Którzy nagle ginęli w zupełnie dziwnych sytuacjach, gdzie dosyć wiadomo było, jaki wywiad i dlaczego liczył, chciał ich zlikwidować. Więc w takim niestety wymiarze międzynarodowym te hamulce są. Natomiast wewnętrznym jednak, znaczy przepraszam, w wymiarze międzynarodowym takich hamulców nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o służby wewnętrzne, absolutnie tak.
7: No i nie jest to domena tylko państw niedemokratycznych, ale te demokratyczne, które się kreują jako taki wzorzec postępowania obrońca praw człowieka, fundamentów właśnie demokracji, także sięgają po takie metody.
8: Niestety tak. Niestety tak. Dlaczego mówię niestety? Bo z jednej strony to poprawia skuteczność działania służb i jakoś tam w sumie może skuteczność, jakby skuteczność działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Ale jednak takie działania, co ma sumarum, demoralizują, one relatywizują. Zresztą, co tu mówić? No, to na szczęście jest historia sprzed tam kilkudziesięciu lat, więc może teraz można trochę otwarciej o tym mówić. Na przykład to, co robili Brytyjczycy w Irlandii Północnej, tak? Znaczy też na swoim terytorium skądinąd, prawda? Ale jednak te działania, które miały eliminować niektórych przywódców Iranu, były, że tak powiem, dalekie od takich, które byśmy uznali za praworządne.
9: Co nam pokazuje historia afery podkarpackiej? Czy to, że może nie ma odpowiedniego nadzoru nad działaniami, czynnościami operacyjnymi służb?
8: To jest chyba trochę bardziej skomplikowane i tu bym chciał zwrócić uwagę znowu na sprawę Dawida Kosyckiego, dlatego że sprawa Dawida Kosyckiego była prowadzona w ten sposób, to wiem, słuchając różnych komentarzy na ten pełnomocnika rodziny Jacka Dibuła, któremu wierzę, bo to jednak jest dobry prawnik, który jednak pilnuje, uważa na co mówi. I on mówi, że właśnie ta sprawa była tak prowadzona, że od początku wyglądało na to, że chodziło o ukrycie okoliczności tego prawdopodobnie zabójstwa, prawda? Bo prokuratura się zaprzecza temu, ale jest wiele okoliczności, które wymagają wyjaśnienia, a nie zostały wyjaśnione i to wygląda jak mataczenie śledztwa, a nie jak wola porządnego tego sprawdzenia. I to jest tak, moim zdaniem funkcjonariusze, nawet jeżeli tam gdzieś mieli, przepraszam, mówiąc brzydkim językiem, tam nawiązującym do rosyjskiego, kryszę gdzieś w Komendzie Głównej Policji, to mimo wszystko tam można się obawiać jakiejś ingerencji ze strony polityków, prawda? Jeszcze wyższego szczebla, dlatego że jeżeli prokurator, nawet wysokiego szczebla, jakoś źle prowadzi śledztwo, to ktoś, kto odpowiada za w ogóle funkcjonowanie prokuratury, mówi nie, to śledztwo trzeba poprowadzić w innym kierunku, może trzeba zmienić prokuratora, może trzeba zrobić wytyczne. Tutaj wygląda na to, że jeżeli były jakieś instrukcje, nie wiem, czy były, ale tak bym się bał, bo ta dowolność, że tak powiem, pracy z dowodami tu świadczy o tym, że, no, że ktoś wiedział, że nie będzie żadnych konsekwencji z tego, że to śledztwo zostanie źle poprowadzone. Że tam gdzieś jakaś polityka, ktoś odegrał ze szczebla politycznego podejmował decyzję, niekoniecznie tylko na szczeblu takim policyjnym.
9: Bo po tych publikacjach też pojawiło się taka informacja, wyjaśnienie ze strony prokuratury, że część spraw jeszcze się toczy, część osób została w jakiś sposób skazana za te działania podczas afery podkarpackiej, w tym bracia Rysicze, no ale to te kary, tak jak wspominaliśmy, były śmiesznie niskie. Natomiast w przypadku śmierci Dawida Kosteckiego to postępowanie, śledztwo zostało umorzone 20 kwietnia 2020 roku. Natomiast to, co wskazuje prokuratura i to, na co też pan zwraca uwagę, że ta śmierć nadal jest niewyjaśniona, nadal jest zagadka, w jaki sposób ona nastąpiła. I prokuratura informuje, że to postępowanie jest objęte analizą obecnie pod kątem tego, czy materiał dowodowy został prawidłowo oceniony, czy został dobrze zgromadzony, czy jest kompletny i czy ewentualnie nie można by było podjąć tego śledztwa na nowo. nowo.
8: No tak, słyszę o tym, no bo też takie są daleko idące pełnomocników rodziny Dawida Kozyckiego. I chyba słusznie. Natomiast zastanawiam się, na ile to jest realne, jeżeli błędy popełnione na samym początku, bezpośrednio po zdarzeniu, po wykryciu, że Dawid Kozycki nie żyje, no były tak duże, że nie sposób teraz pewnych rzeczy odtworzyć. No jeżeli nie przeszukano tych, że tak powiem, współmieszkańców celi, prawda? No w przypadku tego rodzaju śmierci, no kto jest w pierwszej kolejności podejrzany? No oni, prawda? Tymczasem w ogóle nad tym tak jakby służba więzienna i policja, czy prokuratura, która tam przybyła na miejsce zdarzenia, w ogóle nie wzięła tego pod uwagę, tak? No... Znaczy, ja sam kiedyś siedziałem w więzieniu, tak? I pamiętam różne opowieści o tym, jak się załatwia w więzieniu porachunki, prawda? I jednym z takich metod było to, że się zakłada komuś pętlę na szyję, a potem ci ludzie z tej samej celi siadają na nim, tak? Żeby ten ciężar, że tak powiem, udoszenia. I na przykład mi ten model działania, o którym mi kiedyś opowiadali poważni przestępcy, wygląda na realny, prawda? A tam nikt nie sprawdził ani tej pętli, którą on miał założoną na szyję, ani tych charakteru, tych różnych obrażeń, które miał na ciele. No i porządnie nie przesłuchał tych współwięźniów. No, a to wydawałoby się jest klucz do tej całej sprawy.
9: Trudno też, żeby 7 lat po tej śmierci nagle nastąpiły jakieś nowe okoliczności. Czy udało się część rzeczy odtworzyć?
8: Znaczy, i chyba to śledztwo miałoby jedną szansę, bo już też autopsja, zwłok, prawda, ekshumacja, to te wszystkie rzeczy, wydaje się, że to już że to nie przyniesie rezultatu za dużego czasu. Ale jednak ci współwięźniowie, tak? Jeżeli by się znajdzie argumenty, którymi się otworzy ich pamięć, to mogłoby się okazać, że sobie mogą różne rzeczy mogą przypomnieć. I to byłaby szansa dla tego śledztwa. Tylko pytanie, czy się znajdzie takie argumenty, bo jeżeli oni milczą, żeby coś ukryć, to znaczy, że jakby zostali na tyle dobrze przekupieni albo na tyle mocno zastraszeni, że pytanie, czy uda się ten proces odwrócić.
7: Wspominany Dawid Kozycki w swoich zeznaniach obciążał znanych polityków, urzędników państwowych, twierdząc, że byli oni nagrywani w agencjach towarzyskich prowadzonych przez braci Rysicz. No, prokuratura twierdzi jednak, że nie zabezpieczono żadnych nagrań i nie ma dowodu, że takowe w ogóle powstały i być może mamy tutaj do czynienia z jakąś legendą miejską, plotką. Jak w świetle tych faktów, tych relacji tłumaczyć wszystko to, co wokół tej sprawy się działo? O co tak naprawdę mogło w tym wszystkim chodzić?
8: Znaczy to ja się zgadzam. Zresztą też jakby wcześniej tutaj w swoim wywodzie widziałem, że ja tu jednak znalazłem jakieś odciski palców kogoś ze szczebla politycznego, a nie tylko tam z kierownictwa policji, prawda? Bo ci ludzie, można poprowadzić jakąś drugą wersję, tak? Jakiś plan B śledztwa, żeby sprawdzić, czy ci, którzy podejmowali działania, wykonywali je prawidłowo, a to się nie dzieło. Natomiast zastanawiam się, na ile tej sprawie pomogło, czy zaszkodziło, że tak powiem, ta wersja z tym, że tam są filmy kompromitujące różnych polityków. Znaczy, z jednej strony, znowu, jakby tam wiedza o różnych, że tak powiem, działaniach, czy szpiegowskich, czy zorganizowanej przestępczości, którymi się interesowałem przez lata, potwierdza, że takie rzeczy się robi, tak? Że, znaczy, agencje towarzyskie, jeszcze, nie wiem, za czasów II wojny światowej, a pewnie i wcześniej były wykorzystywane właśnie do tego, do takich metod zbierania materiałów kompromitujących po to, żeby kogoś mieć pod szantażem. Natomiast czy w tym przypadku tak rzeczywiście było? Moim zdaniem jest bardzo trudno, bo okazuje się, że człowiek, który, że tak powiem, ujawnił ten wątek, no okazał się mało wiarygodny, nawet znaczy jest skazany w tej chwili za jakieś mataczenie, za opowiadanie tam jakichś historii bez pokrycia. Natomiast znowu, ja tak sobie myślę, że jeżeli te filmy rzeczywiście były robione, to co się z nimi działo, jest jedną z najważniejszych tajemnic w tej całej sprawie. Prawda? Że jeżeli zorganizowana grupa przestępcza prowadziła takie materiały po to, żeby przekazywać jakiejś służbie, no, nawet tam się gdzieś mówi, że było podobno ostrzeżenie ze strony rosyjskiej, ukraińskiej, że ci panowie Rysiczowie mają jakieś powiązania z rosyjskimi służbami, to wszystko mogą, że są bajki, prawda? Ale to niestety są bajki, które mogą być prawdopodobne. Więc myślę sobie, że te opowieści o tych filmach może nawet bardziej zaszkodziły wyjaśnieniu tej sprawy niż pomogły. Także dlatego, że nie wiem, politycy, którzy na
7: tych firmach mogliby być, tak? Bo trafiali do tych agencji towarzyskich, co chyba jest jakoś nawet potwierdzone. Niepotwierdzone są te zdjęcia tylko. No, chcieliby pewnie zrobić wszystko, żeby tej sprawie ukręcić łeb, prawda? Więc może pod tym kątem to tej sprawie zaszkodziło. Natomiast tak naprawdę chyba nikt nie ma interesu, żeby to dobrze wyjaśnić, bo nawet jeżeli polskie służby miałyby interes, żeby to dobrze wyjaśnić, to po pierwsze nie bardzo wiadomo, na czym to się może skończyć. Może się skończyć, że nie wiem, ich szefowie po prostu nagle zostaną tym obciążeni, co będzie dla nich mocno kłopotliwe, ale też i pokażą swoje niedoróbki, tak? Bo taki to jednym zadaniem tych służb policyjnych, specjalnych, różnych, jest właśnie, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać. Więc jeżeli gdzieś tam przez miesiące czy lata się nagrywa ludzi, no to znaczy, że ktoś coś tam nie dbał.
8: A ten kontekst rosyjski, o którym pan wspomniał, no niby bajka, a być może wcale nie zupełnie, jest, wydaje się, o tyle istotny dzisiaj, że jeżeli rzeczywiście służby rosyjskie są w posiadaniu jakichś kompromatów z tych agencji towarzyskich na konkretne osoby mające wpływ na polskie życie publiczne lub takie osoby, które miały w przyszłości, no to jest oczywiste, że te osoby mogą być dzisiaj obiektem szantażu.
7: Tak, oczywiście, to jest fatalna informacja, to jest fatalna. Znaczy, na szczęście, jeżeli mniej więcej wiadomo, kto tam bywał, no to jest jakaś, powiedzmy, można jakimiś metodami kontrwywiadowczymi zobaczyć, czy ta osoba nie kontynuuje jakichś właśnie dziwnych podejrzanych kontaktów, tak, które mogły być rezultatem tego rodzaju materiałów naciski. No, ale tak czy owak, to jest fatalna informacja, to bardzo niepokojąco.
9: Bo też afera podsłuchowa z 2015 roku w zasadzie no, wywróciła rząd obecny, no, ówczesny Platformy Obywatelskiej. I obecny, tak. Natomiast no, sprawa afery podkarpackiej też i czas, kiedy ona była odkrywana, też mogłaby zaszkodzić wielu politykom o to, o czym pan wspomniał. I pytanie właśnie, czy nie wiem, może należałoby powołać jakiś zespół prokuratorów, skoro po blisko 10 latach od jej początków nadal ona budzi takie duże zainteresowanie i takie duże kontrowersje.
7: No, to jest pytanie do mnie tylko do prokuratora generalnego, prawda, który pewnie dużo więcej wie na ten temat, który jeżeli że tak powiem, pewnie nie on, bo trudno sobie wyobrazić, żeby prokurator generalny ministra sprawiedliwości miał czas, żeby czytać wnikliwie tam ileś tysięcy stron akt. Ale jeżeli ma zaufanie do prokuratorów, którzy te sprawy weryfikują, no to on powinien dojść do wniosku, że jednak skala naruszeń różnych procedur powoduje, że właściwie to śledztwo trzeba zrobić na nowo i powtórzyć. No ale ja tego nie wiem. Natomiast mam niestety wrażenie, że wiele plotek, tak jak ta plotka o tych filmach, które rzekomo różni ludzie mieli tam w kasach pancernych i oglądali, a zdaje się, że tak naprawdę nic nie widzieli, ale mniejsza o to, że ona też zaszkodziła, prawda? Bo w takim szumie, prawda, jak się tu mówi, że tutaj filmy i handel kobietami, jeszcze nie wiadomo co, jaka korupcja, no to nagle się okazuje, że tych wątków się robi dużo, z których niektóre są, że tak powiem, lipne, tak? I wtedy policja się gubi, bo nagle, że tak powiem, to się na przykład w szpiegostwie nazywa puszczaniem zająca, czyli puszcza się fałszywy trop, żeby odwrócić uwagę od człowieka, który rzeczywiście robi złe rzeczy, tak? Więc tutaj mi się wydaje, że taki mechanizm mógł zadziałać także z udziałem polityków, którzy nagłaśniali różne rzeczy niepotrzebnie.
9: To zmieniamy temat z afery podkarpackiej. Przechodzimy do bardziej bieżących tematów. Sejm nie zgodził się na wotum nieufności wobec ministra, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiemu. Opozycja zarzucała mu, że w zasadzie no, w służbach panuje chaos, minister Kierwiński rządzi nieudolnie. No i to wszystko w zasadzie jest pokłosiem tych niedawnych doniesień o alarmach, o fałszywych alarmach, czy to w siedzibie Telewizji Republika, u Tomasza Sakiewicza, u Sławomira Cęckiewicza, u matki prezydenta Nawrockiego. Czy faktycznie minister Kierwiński dobrze kieruje służbami, czy tam jest jednak coś do poprawy, tak jak to twierdzi opozycja?
7: Ja się zupełnie nie zgadzam z opozycją. Uważam, że to instrumentalne traktowanie tych różnych fałszywych alarmów to jest kompletna lipa, bo fałszywe alarmy były, są i będą, a w przypadku tych ostatnich akurat trudno mieć pretensje do policji, bo zdaje się, że większość tych sprawców, tych fałszywych alarmów została ustalona i że tak powiem, przynajmniej nie będzie się im pozwalało kontynuować tego rodzaju alarmy. Ja pamiętam, alarmy w Polsce były od początku lat 90. Takie były fale, że nie wiem, po kilkaset szkół w szkołach w Polsce, że tak trzeba było zamknąć z powodu ostrzeżeń, bo klasówka była, tak? albo jakieś egzaminy i wtedy niektórzy uczniowie, którzy nie chcieli tych egzaminów zdawać, że tak powiem, zgłaszali fałszywe, ale pamiętam, to było w latach 90 prawie nagminne. Natomiast czy ja nie miałbym pretensji do ministra Kierwickiego? Miałbym, tak? Bo dlatego, że uważam, że ta policja wymaga reformy. Ta policja jest tak zdemoralizowana tymi 8 lasami PiSu, kiedy de facto gwarantowano im bezkarność za wykonywanie poleceń, które były nielegalne, tak? Jeżeli zobaczymy na przykład w ilu przypadkach sądy uniewinniły osoby, które zostały doprowadzone przez policję, dlatego, że uczestniczyły w jakichś politycznych protestach, prawda? Uczestniczenie, to konstytucja nam daje prawo, prawda? Nie może policjant uchylić tego. Więc mnie to dziwi, tak? Że na przykład wobec tych policjantów się nie wyciąga konsekwencji. Nie dlatego, żeby jakoś szczególne sankcje, no bo to często jest tak, że oni rzeczywiście myśleli, że te polecenia są całkowicie legalne, chociaż jest taki przepis w ustawie o policji, że mogą odmówić wykonania polecenia, które jest nielegalne. Ale chciałbym zobaczyć takie konsekwencje wobec tych policjantów, ich przełożonych, którzy, że tak powiem, przekraczali uprawnienia, którzy poświadczali nieprawdę w dokumentach. Tego nie ma niestety i obawiam się, że wiele spraw, które w tej chwili nie mogą być wyjaśnione przez policję, są także dlatego, że policja różne ukrywa swoje, że tak powiem, cienie swojej działalności i takie ich poczucie, że tak powiem, że są państwem w państwie, się utrwaliło, a nie powinno.
8: A może zawsze tak było?
7: W różnym stopniu. Tak, to prawda. Rzeczywiście nie sposób kontrolować każdego policjanta, który może brać łapówki za przekroczenie prędkości. To się zgadza. Ale jeżeli jednak jest tak, że kierownictwo policji i biuro spraw wewnętrznych, czyli ta policja w policji jednak działa w miarę sprawnie i jest przekonana o tym, że powinna wykonywać dobrze swoje obowiązki, to wygląda lepiej. Natomiast jeżeli policjanci uważają, no dobra, my pójdziemy, żeby wyciągnąć policjanci wobec jakiegoś konsekwencji wobec jakiegoś policjanta, ale on to wszystko potem ukręcił, bo zna jakiegoś posła, albo właśnie zasłużył się jakimś działaniem, które miało charakter raczej polityczny niż porządkowy, no to im się nie chce tego wykonywać. No, dlatego to wymaga w ogóle moim zdaniem poważnej reformy policji, a nie widzę jej początku.
9: No, a w którym kierunku ta reforma powinna pójść? Bo ja tak sobie zastanawiam się, że za każdym razem, kiedy przychodzi nowa władza, to wymieniają się komendanci, zastępcy komendantów, no całe te struktury, które są na samej górze. Być może, nie wiem, wprowadzenie jakiejś kadencyjności byłoby tutaj rozwiązaniem, pozwoliłoby na takie bardziej swobodne działanie policji, znaczy swobodne, czyli nie mówię, że dowolne, tylko bardziej bez nacisków politycznych.
7: No, policja ustawowo powinna być wolna od nacisków politycznych, natomiast rzeczywiście, znaczy z jednej strony mnie to trochę nie dziwi, nawet uważam, że politycy mają prawo zmieniać kierownictwo policji, dlatego, że to politycy kształtują politykę karną, prawda? Jeżeli uważają, że większym zagrożeniem jest, nie wiem, działalność zorganizowanych grup przestępczych, czy, nie wiem, handel narkotykami, zresztą często się pokrywa, no to powiedzmy, że mogą określać priorytety. No jeżeli funkcjonariusz się z tymi priorytetami nie zgadza, no to jednak demokratyczny wybór polityka jest taki, że to raczej jemu się, że tak powiem, przyznaje rację, prawda? A nie funkcjonariuszom, nawet jeżeli to jest poparte wieloletnim doświadczeniem. W związku z czym to jest taka reguła demokracji. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z tym, że nie wiem, policja regularnie poświadcza nieprawdę w dokumentach, tak? I na podstawie tych dokumentów potem są wykonywane wyroki sądu, no to już nie jest żadna polityka karna, to nie ma nic wspólnego z żadnymi politycznymi priorytetami, to jest po prostu to tolerowanie głęboko zakorzenionych nieprawidłowości, tak? I to jest taka sytuacja, że jeżeli zacznie się okazywać, że to dotyczy dużej grupy ludzi, no to z tego będą jakieś poważniejsze konsekwencje polityczne, prawda? Też i społeczne, prawda? Więc nie widzę takiej woli w obecnym kierownictwie.
8: Opozycja grzmi teraz, że zarządów Donalda Tuska trwają prześladowania wolnych mediów, poza wspomnianą telewizją Republika i Tomaszem Sakiewiczem, czy nowym korespondentem zagranicznym tej stacji, panem Zbigniewem Ziobro. Dochodzi sprawa dziennikarza Leszka Kraskowskiego, który został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy
7: miesięcy za nielegalne posiadanie broni oraz groźby pod adresem komendanta powiadowego policji w Piasecznie. Czy pan podziela w jakimś stopniu te obawy artykułowane przez opozycję?
8: Znaczy, to trochę mi to przypomina taki, przepraszam, żart, że diabeł ubrał się w orlat i nam szedł dzwoni, prawda? Więc ta opozycja ma tyle na sumieniu, obecna opozycja tyle na sumieniu, jeżeli chodzi o deprawowanie policji, wykorzystywanie jej do jakichś swoich partyjnych celów, że to są ostatni ludzie, którzy mogą na takie rzeczy zwracać uwagę. I nawet mam wrażenie, że jeżeli niektóre z tych zarzutów są jakoś tam prawdziwe, tak, no to i tak jest w skali do tego, co oni sami robili, coś w ogóle nieporównywalnego. Natomiast nie wiem, no wspomniał pan o sprawie Leszka Kraskowskiego. No ja mam wrażenie, że ten areszt jest na wyrost, tak? Znaczy, ja nawet go chyba kiedyś poznałem, tak? Zresztą niewielu dziennikarzy, co do których nie mam może tylu pretensji, co do Leszka Kraskowskiego, bo on rzeczywiście zdarzało mu się konfabulować. Ale wydaje mi się, że ten facet nie stwarzał realnego zagrożenia, faktycznie, prawda? Więc jeżeli gdzieś mu się tam wypchnęła jakaś groźba karalna, to moim zdaniem to było w jakimś wzburzeniu emocjonalnym, a nie dlatego, że on rzeczywiście mógł takie plany nosić, więc nie rozumiem tego aresztu.
9: Bo tam też prokuratura w tym swoim wyjaśnieniu podnosi ten wniosek, że tam jeszcze się pojawiły jakieś groźby wobec rodziny, chyba tam o stanie zdrowia też wspomina, więc tak jakby próbuje wytłumaczyć ten tymczasowy areszt. Natomiast no właśnie pytanie, czy on nie jest nadmiarowy, bo wiemy, że areszty tymczasowe w Polsce to jest sprawa, która jest no, regularnie przeginana.
8: Wie pan, tylko że popatrzmy, ile w Polsce jest przypadków przemocy domowej, tak? Gdzie to nie są tylko groźby karalne, gdzie to są po prostu regularne po prostu znęcanie się nad członkami rodziny i policja wtedy nie widzi powodów do tymczasowego aresztowania, tak? Policja, prokuratura, te organy ścigania, prawda? Więc nagle jakiś człowiek, tylko dlatego, że nagle się pokazał na świeczniku politycznym, nagle się wobec niego wyciąga najpoważniejsze sankcje, jakie można w śledztwie wyciągnąć wobec podejrzanego, kiedy ja nie wiem, no może należałby go, powinien go zbadać przede wszystkim biegły psycholog i zobaczyć, ile tych jego gróźb karalnych, bo były, no rzeczywiście były chyba. To jest wynik jakiegoś zburzenia emocjonalnego, a ile rzeczywistych planów. I obawiam się, że taka diagnoza psychologiczna powiedziała, że no jednak nie jest to jakiś facet, który przygotowuje prawdziwy zamach na funkcjonariusza.
9: No pytanie też, czy gdyby te groźby nie były skierowane wobec komendanta, tylko wobec jakiejś innej osoby, czy tak samo to taka
8: tak,
9: samo
8: to, była to było reakcja. Wobec żony i dzieci, prawda? W jakimś blokowisku, no to okazałoby się, że to no nic, no to takie zwykłe tam wzburzenie tam rodzinne, nieporozumienia, ale...
9: Wiemy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zostanie zlikwidowane. Tego oczekiwała i to planowała obecna koalicja, natomiast prezydent zawetował ustawę. Czy według pana powinno CBA zostać zlikwidowane, czy powinno zostać w jakiś sposób reformowane? Bo wiemy też, że wokół tego biura no, pojawiały się różnego rodzaju kontrowersje i w przeszłości, i całkiem niedawno.
8: No i ja muszę powiedzieć, że ja się zajmowałem Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, kiedy byłem ekspertem Komisji do Spraw Specjalnych i bardzo starannie śledziłem co tam się dzieje. Więc ja mam takie poczucie, mimo że, nie wiem, kiedy szefem był Paweł Bujtunik, uważałem, że ono wykonuje swoje zadania w zasadzie prawidłowo. Tylko, że Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło około 200 spraw rocznie. Tak? Nie mówię o sprawach karnych, bo mówię też i o sprawach operacyjnych i o różnego rodzaju wszczętych śledztwach, które niekoniecznie miały finał sądowy. Ale to było około 200 spraw rocznie. Policja ma kilkanaście tysięcy takich spraw rocznie. Tak? Więc jeżeli możemy sobie wyobrażać, że Centralne Biuro Antykorupcyjne może rozwiązać problem korupcji w Polsce, to zapomnijmy o tym, prawda? Bo mówię, no bo oni prowadzą około 200 spraw, a policja kilkanaście tysięcy, chociaż był nawet taki moment, że kiedyś jakieś było takie wzmożenie, jakaś akcja była, tam politycy PiS-u oczekiwali rezultatów, więc tam nagle się zrobiło tych spraw, nie wiem, 70 czy 80 tysięcy. No to taka skala jest, powiedziałbym, no oczywiście, że to są jakieś tam, nie wiem, łapówki wobec policjantów z drogówki, czy łapówki za to, żeby tam komuś, nie wiem, skrócić kolejkę do przedszkola czy do szpitala, prawda? Więc to są często bardzo drobne sprawy, no, ale tyle ich jest, prawda? I te 200 spraw nie odróżniało się też tak bardzo jakościowo, dlatego że, jak pamiętam, najczęściej podejrzanymi w tych sprawach, zresztą niekoniecznie korupcyjnych, bo podejrzewam, że 60% spraw, które prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne, wcale nie było związane z korupcją. Było związane z nieprawidłowościami gospodarczymi i w tle można było podejrzewać tą korupcję, ale nie było na to żadnych dowodów, tak? Może głupota urzędnicza też mogła być przyczyną jakiegoś błędu. Ale znowu, Czy ja byłbym zwolennikiem rozwiązania całkowicie? Nie, dlatego że uważam, że gdyby zredukować uprawnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego do tego, żeby na przykład sprawdzało wiarygodność oświadczeń majątkowych polskiej klasy politycznej, parlamentarzystów, urzędników z tak zwanej Jarki, prawda? Kilkaset osób. Rzeczywiście, gdyby oni sprawdzali i na przykład zrobili to w drodze losowania, tak? Bo jakbyśmy zobaczyli przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, kogo sprawdzało Biuro Antykorupcyjne? Posłów opozycji. Prawie wyłącznie, prawda? Albo samorządowców związanych z partiami opozycyjnymi. Więc to była taka narzędzie policji politycznej. Więc gdyby zrobić to właśnie w taki sposób, żeby było trudno mieć podejrzenia o stronniczość, to wydaje mi się, że to miałoby sens, bo wtedy posłowie by wiedzieli jednak, mieli poczucie, że ktoś ich kontroluje i to, co oni wypisują często w oświadczeniach majątkowych, nie wiem, mieszkanie, które jest warte parę milionów, a oni piszą, że jest warte 200 tysięcy, prawda? No, to akurat jest najdrobniejsza wada, bo moim zdaniem poważniejsze są, nie wiem, ukrywanie majątku, przepisywanie na członków rodziny. Więc gdyby się tymi zajęła, to byłoby dobrze, tak? Ale też nawet niekoniecznie powinni mieć do tego uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przecież niech nie podsłuchują, niech po prostu sprawdzają wiarygodność tych spraw. Natomiast jednak stworzenie pionu koordynującego działania antykorupcyjne w policji ma głęboki sens, dlatego że korupcja dotyczy w ogóle każdej działalności przestępczej.

0: agenta obcego wywiadu jest po prostu właśnie korupcja, dawanie mu lewej kasy, prawda? No to ta Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy podstawowa służba kontrwywiadowcza też powinna mieć do tego dobry wgląd i w razie czego przejmować ważne sprawy. Natomiast zwracam, że jeżeli chcemy zrobić porządek z korupcją w Polsce, to musimy mieć w policji kompetentny tego pion i nie udawajmy, że jakieś specjalne byty prowadzące 200 spraw rocznie coś tu załatwią.
1: W ostatnich tygodniach mamy jednak mniej doniesień o aktach sabotażu czy zatrzymaniach szpiegów. Czy to może oznaczać, że nasze służby wygrywają tę walkę, czy faktycznie jest ich mniej, a może to jakaś cisza przed burzą?
0: Ja myślę, że to polskie służby, ja nie wiem, czy aż tak można by mieć optymistą, żeby powiedzieć, że wygrywają. Ja zauważyłem, że po pierwszych sprawach związanych z takimi różnymi aktami dywersji, polskie służby dosyć szybko zrozumiały, jaki jest model działania. I w momencie, kiedy widzą kogoś, kto ten model działania, że tak powiem, powiela, to go mają na celowniku i dosyć szybko mogą je ustalić, czy on coś rzeczywiście szykuje, czy nie. No to proszę zwrócić uwagę, to jest skojarzenie na przykład tych akcji werbunkowych rosyjskich za pośrednictwem Telegramu i skojarzenie to z osobami, które na tym Telegramie są, a potem wykonują różne rzeczy w realu, prawda? Więc mi się wydaje, że ten model został dosyć dobrze rozpoznany i dlatego tego jest mniej. Ale też niestety martwię się, bo ci ludzie, którzy byli zatrzymywani, to jakby z punktu widzenia ich wartości szpiegowskiej, to są ludzie o bardzo niskich w ogóle kwalifikacjach. No to jest ktoś, kto może, nie wiem, ewentualnie liczyć pociągi, które jadą z Przemyśla w kierunku granicy polsko-ukraińskiej, żeby tam zakładać, że to jest jakieś zaopatrzenie wojskowe, prawda? Natomiast jednocześnie oczekiwanie od takich ludzi, żeby oni wykonywali akcje dywersyjne, czy chociażby, nie wiem, malowali antyukraińskie napisy na murach, no jest, powoduje szybkie spalenie takich ludzi. Więc jeżeli oni dostają takie zlecenia, to ja mam wrażenie, że rosyjskim służbom absolutnie na tym nie zależy, żeby nie zostali złapani, a może wręcz przeciwnie, zależy, żeby byli złapani. No bo to chyba już nawet użyłem tutaj takiego roślin hodowania zająca, prawda? Bo to jest, jeżeli ktoś stwarza takie wrażenie, że jest groźnym szpiegiem, to wiąże siły i środki kontrwywiadu, żeby to wszystko sprawdzić i, że tak powiem, udowodnić mu winę, prawda? A w tym czasie jakieś inne osoby, które są lepiej zakonspirowane, mogą sobie spokojnie działać, prawda? Więc ja się obawiam, czy nie mamy do czynienia z takim mechanizmem. Ale muszę powiedzieć, ja mam szapoba, znaczy ja, to jak szybko sobie polskie służby poradziły, to jest kwestia miesięcy, w organach ścigania i zwalczania przestępczości to jest naprawdę bardzo krótki czas, że w gruncie rzeczy rozpracowano i tych takich przypadków już jest dużo mniej niż było.
2: To małe sprostowanie jeszcze, bo sprawdziłem w międzyczasie, czy faktycznie to CBA tak mało spraw prowadzi, trochę więcej jednak ich jest tam około 400-500 rocznie, a w 2023 roku nawet było 750, to jakiś rekord był, ale to rok wyborczy, to można...
0: Ale coś panu powiem, to niech pan policzy, sprawdzi, jak to jest liczone, dlatego, że jeżeli rozpoczynamy jakieś postępowanie sprawdzające, tak, i rejestrujemy to jako jedną sprawę, potem z tego postępowania sprawdzającego się robi postępowanie tam czynności operacyjno-rozpoznawcze, to już jest drugie postępowanie. Potem mamy, stawiamy, nie wiem, przygotowujemy akt oskarżenia i to już jest, robimy śledztwo i to już jest trzecie postępowanie. Niech pan sprawdzi, czy te dane są tak policzone, bo ja te sprawy liczyłem w ten sposób.
2: Ja opieram się na danych,
0: na oficjalnych statystykach. Być może mam nieaktualną wiedzę i przeoczyłem jakieś rzeczy w czasie, kiedy nie byłem tym ekspertem, ale tak jak ja sobie patrzyłem na to, jak te sprawy rzeczywiście są prowadzone, to ta sprawa w ciągu roku może trzy razy zmienić jakąś tam swoją kwalifikację i może być w związku z tym statystyki co na trzy razy.
1: Tak czy siak w stosunku do tych spraw, które pan ma w imieniu policyjnych, to i tak jest potężna dysproporcja.
0: 750 nawet, jeżeli to było. To... Rzeczywiście każda, że tak powiem, unikalna, no to i tak jest kropla w morzu.
2: Zostawiamy CBA, o aneks dotyczący likwidacji wojskowych służb informacyjnych jeszcze chcieliśmy pana zapytać, bo nadal nie wiemy, czy prezydent go odtajni. Już była taka sugestia ze strony kancelarii prezydenta, że tak będzie. Nawet szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz się z tego faktu cieszył. Natomiast chwilę później przestał być szefem BBN-u. No i o co w tym wszystkim może chodzić? Czy ten aneks powinien ujrzeć światło dzienne?
0: No, nie tylko Cęckiewicz odszedł ze stanowiska, ale jego zastępca, który był odpowiedzialny za przygotowanie tego, że tak powiem, raportu do publikacji, bo on miał tam być o tyle przygotowany, że tam niektóre dane miały być zanominalizowane, prawda? Ten generał Kowalski zdaje się wydawałoby się w sposób naturalny, to powinien on być awansowany, a jednak nie został, prawda? Znaczy, ja się boję, znaczy inaczej, myślę, że klasa polityczna

0: która ma wpływ na prezydenta, on się przecież wywozi z określonego środowiska, sama już tego nie chce. W związku z czym to mogło być, wydawało się, że to może być potrzebne do nim, odwrócenia uwagi od czegoś czy coś, ale podejrzewam, wszystko co słyszałem o tym, tak, ale też i starannie przeczytałem te raporty wcześniej z likwidacji, prawda? To jest przede wszystkim bardzo źle zrobiony raport. Znaczy oni tam pokazują przykłady jako formy nielegalnej działalności czy niemoralnej działalności, na przykład założenie firmy przykrycia. Tylko, że założenie przy firmy przykrycia to jest czymś zupełnie naturalnym w służbach specjalnych. I oczywiście można jej zarzucić, tylko trzeba rzeczywiście wykazać, że na przykład ona była, służyła, nie wiem, wyciąganiu lewej kasy przez funkcjonariuszy, tak? Albo finansowaniu jakiejś działalności przestępczej w ramach jakichś tam skomplikowanych interesów, a niekoniecznie z korzyścią dla państwa polskiego. Więc gdyby oni takie przypadki potrafili znaleźć, to ja bym uznał, że rzeczywiście ten raport jest w miarę dobrze zrobiony. Z tego raportu, tych raportów niewiele wynika. Więc ja sobie myślę, że to, co oni na tyle byli niepewni tego prawdziwości, że musieli tego wyłączyć do osobnego dokumentu, no to świadczy o tym, że to są już takie plotki i takie jakieś nieudokumentowane historie, że pewnie będzie dwa razy więcej procesów o zniesławienie niż było po publikacji pierwszych raportów EWSI, a tych procesów było, nie wiem, pewnie z kilkadziesiąt.
1: No, to komu na tym zależy?
0: Ja myślę, że już tych nikomu nie zależy. Bo myślę, że gdyby prezydentowi naprawdę na tym zależało, to by już to ujawnił. Mhm. Znaczy, bo też on to wysłał do marszałków Sejmu i Senatu, prawda, w ramach konsultacji, tylko że on nie jest związany tą opinią. Zresztą zdaje się, że oni wcale nie chcą tej opinii wydać, bo no też tak, nie chcą mu ułatwiać pracy. Ale gdyby mu na tym zależało, to on nie musi na to oglądać. Może to ogłosić, tak? I to jest tylko formalistyczna wymówka, że ponieważ tej opinii nie dostał, to nie może.
2: Czyli Sławomir Senckiewicz jako współautor tego aneksu, można powiedzieć, jest jedyną osobą, której zależy na tym, żeby on ujrzał światło dzienne?
0: Ja też bym powiedział, że nie zależy, dlatego że myślę, że gdyby Sławomir Senckiewicz naprawdę wiedział, że tam są jakieś, uważał, że tam są jakieś ważne dynamit, to by prawdopodobnie on nie ma takich hamulców, to by w życiu publicznym wielokrotnie powtarzał, trzeba odtajnić ten raport, bo tam są materiały, które, że tak powiem, otworzą nam oczy na różne rzeczy. On tego nie robił, prawda? No cały czas gdzieś trzymali ten argument o tym raporcie gdzieś, że tak powiem, w szafie i od czasu do czasu go tam się używało, ale zdaje się, że nikomu tak naprawdę na tym nie zależy. I ja myślę, że to będzie bardziej kompromitacja tej ekipy niż jakaś ważna wiedza dla polskiego społeczeństwa.
1: Panie Piotrze, mam jeszcze dwie minutki, dosłownie to szybki powrót do historii, do 92 roku, bo wtedy Lech Kaczyński zarzucał panu, że wydał pan taką instrukcję, która miała pozwalać UOP-owi na inwigilację środowisk polskiej prawicy, przede wszystkim polityków Porozumienia Centrum, czyli no tego, nazwijmy to, pierwszego PiSu. Ostatecznie sąd uznał, że to było nieprawdą. Jak pan to ocenia z dzisiejszej perspektywy, tę historię?
0: Zapomniał pan dodać, że to ja podpisałem tą instrukcję. Prawda? Znaczy akurat dobrze wiem, co tam jest siłą rzeczy. Nie ma tam żadnych metod inwigilacyjnych ani wobec prawicy, ani wobec lewicy, ani wobec nikogo, tak? Ani związków zawodowych. Rzeczywiście tam jest napisane, że Biuro Analiz Informacji ma zajmować się obserwacją życia społecznego po to, żeby widzieć patologie, których być może inaczej by się nie dowiedziało, ale za pośrednictwem środków masowego przekazu, metodami białego wywiadu, metodami, że tak powiem, otwartych źródeł, a nie inwigilacji. W związku z czym te twierdzenie, że ona pozwala na inwigilację, jest czystą konfabulacją i zostało to poparte kilkoma wyrokami sądu, bo ja także w tych przypadkach, w których ktoś uciągał taki argument o tym, że jestem człowiekiem głęboko zdemoralizowanym, to ja mu jednak wytaczałem proces o to. I te procesy wygrywałem, więc trochę mnie martwi, że pan mi dał tylko 2 minuty na obronę.
1: A o co chodziło pana zdaniem Lechowi Kaczyńskiemu wtedy, że wyszedł z czymś takim?
0: Znaczy ja myślę, że już nie, ja kiedyś pewnie miałem jakąś głębszą hipotezę na ten temat bardziej, ale już niekoniecznie pamiętam jej założenia. Znaczy ja myślę, że to był taki moment polityczny, dla którymi chcieli pokazać, że są, że to w jakiś sposób represjonowani politycznie i tyle. A skąd inny?
2: Bo można powiedzieć, że historia trochę zatacza koło, bo dzisiaj też Prawo i Sprawiedliwość, ten obóz prawicowy mówi, że ono też jest inwigilowane przez służby. Te przykłady dotyczące fałszywych alarmów, cały czas ataki na rząd Donalda Tuska i mówienie o tym, że służby są w różnego różnego rodzaju sposoby wykorzystywane, żeby tylko utrudnić życie prawicy.
0: Wie pan, jak ktoś chce uderzyć psa, to kij zawsze znajdzie. Moim zdaniem fałszywe alarmy teraz, a kiedyś, to są zupełnie różne rzeczy, a wtedy, kiedy były ich setki tygodniowo, jakoś nikomu nie przychodziło do głowy, że to jest forma, że tak powiem, represji politycznych. Znaczy, wie pan, potem patrząc, jakie oni metody stosowali, prawda, może mają tak, że oni swoją miarę przykładają do wszystkich innych czynności, prawda, a oni nie mieli żadnego, przepraszam, poczucia obciachu, kiedy używali Centralne Biuro Antykorupcyjne, czy także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy przede wszystkim Pegasusa do tego, żeby kontrolować polityków opozycji. Więc myślę, że jeżeli oni uważają, że to jest normą, no to może uważają, że też i wobec nich się stosuje takie metody. A podejrzewam, że nie, bo mam takie wrażenie, że jednak obecne kierownictwo służb specjalnych jest dużo bardziej przywiązane do praworządności niż te poprzednie. Więc jakoś uważam to za taką argumentację polityczną, a nie popartą faktami.
2: Piotr Niemczyk, jeden ze współzałożycieli Urzędu Ochrony Państwa, ekspert sejmowej speckomisji, a obecnie niezależny ekspert do spraw bezpieczeństwa, był naszym i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: Do zobaczenia.
0: Dziękuję panu za zaproszenie, dziękuję Państwu za uwagę.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Szefowie polskich służb specjalnych wciąż bez stopni generalskich. Wnioski o ich nominacje utknęły w kancelarii prezydenta. Chodzi o szefów Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rządzący złożyli wnioski o przyznanie im awansu jeszcze w maju, ale do tej pory nie zostały rozpatrzone przez prezydenta. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Rządzący nie chcą komentować postawy prezydenta i liczą, że szefowie służb otrzymają jeszcze nominacje generalskie. W pełni na to zasłużyli, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia.
1: Minister wskazuje też na trudne czasy, w jakich szefom służb przyszło pełnić swoje obowiązki z trwającą wojną hybrydową i wrogimi aktami dywersji. Jan Kielak, Radio Z.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że prezydent nie ma ustawowego terminu na rozpatrzenie wniosków generalskich. Nie wyklucza jednak, że prezydent je podpisze. Pod zarzutem planowania zamachu w Warszawie wpadł Rosjanin. Mężczyzna na zlecenie rosyjskich służb specjalnych miał za zadanie dokonać egzekucji na obywateli Ukrainy i USA. Premier Donald Tusk przestrzega, że z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia częściej.
3: Niestety musimy przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie.
0: Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. W akcji uczestniczyli kontrterroryści i funkcjonariusze ABW. Rosjanin usłyszał zarzuty, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Kraje bałtyckie wprowadziły wzmożoną ochronę infrastruktury krytycznej. Chodzi o elektrownie czy ważne połączenia sieci energetycznych. Polska nie wyklucza rosyjskich prowokacji pod fałszywą flagą i użycia ukraińskich dronów. CIA ostrzega nasz region przed nasilonymi działaniami ze strony Moskwy. O tym, jak chronione są u nas kluczowe obiekty, powie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Instytucje cywilne odpowiadające za przesył gazu czy prądu współpracują ze służbami i wojskiem. Sieci elektroenergetyczne mają podpisaną umowę ze Sztabem Generalnym Wojska o współpracy na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa energetycznego państwa, wyjaśnia minister energii Miłosz Motyka.
5: Śmigłowce, patrole, zwiększona ochrona, ale także tam, gdzie jest to konieczne, siatki antydronowe. Naprawdę Polska jest znacznie lepiej przygotowana.
4: Wzmożona jest także ochrona m.in. budowanego terminalu gazowego w Gdańsku czy gazoportu w Świnoujściu.
0: Z kolei Bloomberg ostrzega Europę przed eskalacją rosyjskich ataków hybrydowych. Eksperci apelują, aby każdy zastrzegł swój numer PESEL. To po wielkim wycieku danych osobowych z serwisu MyDoktor. Powinni to zrobić także ci, którzy z niego nie korzystali, mówi Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
0: Zastrzeżenie najszybciej zrobimy za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Szacuje się, że w wyniku ataku z serwisu wykradziono dane 19 milionów Polaków. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał drogę w Gliwicach. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła mężczyźnie areszt. Śledczy zmienili decyzję, bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich wycenił naprawę drogi na ponad 300 tysięcy złotych, co śledczy przyjęli jako zniszczenie mienia o znacznej wartości, a grozi za to nawet 10 lat więzienia. Według nowej wyceny prokuratury straty spowodowane przez rolnika nie przekraczają 200 tysięcy złotych, dlatego zarzut został złagodzony. Zniknęła też podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji. Rolnik z Gliwic uważa, że miasto buduje drogę na jego ziemi, urzędnicy zaprzeczają. Za przekroczenie prędkości o ponad 70 km na godzinę 7,5 tysiąca złotych kary. Za przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym 6 tysięcy. To opisywane przez media założenia szykowanej zmiany taryfikatora mandatów. Nie ma w tej chwili takiej rekomendacji, odpowiada pytany o to wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
7: Te analizy jeszcze się nie zakończyły, więc w tej chwili odpowiedź jest taka, że nie ma decyzji o tym, by podnosić te stawki, chociaż mamy świadomość, świadomość, że szczególnie ta dolna granica, jeżeli chodzi o mandaty, jest już mocno nieadekwatna.
0: Mroczek przyznał jednak, że jedną z pilniejszych spraw jest podniesienie kar dla kierowców popełniających wykroczenia na przejazdach kolejowych, bo takich sytuacji jest bardzo dużo, a o podwyższenie mandatów prosiło Ministerstwo Infrastruktury. Uwaga kierowcy w Szczecinie, z powodu imprezy Żagle wiele ulic centrum miasta jest wyłączonych z ruchu. Chodzi przede wszystkim o ulicę Jana Skolna, Wały Chrobrego i Łasztownię. Wjechać tam mogą tylko osoby z przepustkami, mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.
8: Kolejne zmiany, tak aby cały rejon wydarzenia był zamknięty, a przejazd był możliwy wyłącznie za okazaniem przepustek.
0: Ruch w mieście wróci do normy w poniedziałek. Susza dziesiątkuje uprawy w Polsce. Z najnowszego raportu Instytutu Gleboznawstwa w Puławach wynika, że kataklizm objął już prawie cały kraj. Najgorzej jest na północy, wschodzie i południu kraju. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Skutki suszy widać gołym okiem choćby w sadach czy na polach. Gleba jest jak papier, dlatego niektórzy rolnicy nie mają wątpliwości, że nawet deszcz już nie pomoże. Jak mi opowiadają, warzywa są poniszczone.
10: Kukurydza i buraki wyglądają tak, że pola są łaciate.
9: A ten sezon jest wyjątkowo dokuczliwy dla całej Europy. Według ekspertów mniej urodzajne plony będą tańsze, a to oznaczać może wyższe ceny na naszych półkach. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Na poprawę się nie zanosi. Według prognoz sucho i bez deszczu może być nawet do września. Pijany mężczyzna uciął sobie drzemkę na filarze mostu nad Wisłą w Knybawie pod Tczewem. Zalarmowani przez świadków strażacy przyjechali na miejsce i początkowo go nie znaleźli. Dlatego rozpoczęli poszukiwania przy użyciu łodzi i drona. Niedługo potem natrafili na mężczyznę, który spał na otoczonej przez wodę betonowej podstawie filaru. Strażakom nie udało się na razie ustalić, jakim cudem się tam znalazł.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Jedno zdanie wypowiedziane podczas policyjnej kontroli może kosztować cię pieniądze, mandat, punkty, a może nawet przegraną sprawę w sądzie. O tym, co mówić, czego nie mówić, w dzisiejszym odcinku w Razie W porozmawiamy o sytuacjach prozaicznych, być może o sytuacjach na drodze. Dzień dobry, w studiu razem ze mną adwokat Łukasz Pawelski. Dzień dobry panu.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: No to od razu przejdźmy do konkretów. Często dochodzi do nieprawidłowości podczas kontroli drogowych?
13: Z mojego doświadczenia zawodowego powiem, że bardzo często. Natomiast prawdziwa skala, ilość tego jest zakłamana, bo często kierowcy przyjmują mandaty nie chcąc po prostu konfliktować się i wykładać środków, które by były potrzebne na właśnie podważenie takiego.
12: Czyli machają ręką.
13: Dokładnie tak.
12: No to zacznijmy od początku. Jak powinno wyglądać zatrzymanie przez policję w ruchu drogowym? Czyli jedziemy sobie autem, widzimy suszarkę popularną, wiemy, że przekroczyliśmy prędkość, albo nawet nie wiemy. Co powinno się wydarzyć krok po kroku?
13: No oczywiście po tym, jak policjant wskaże nam, że powinniśmy się zatrzymać, powinniśmy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, to my musimy ocenić, gdzie jest bezpieczne miejsce. Jeśli sytuacja wymaga od nas tego, że musimy troszeczkę odjechać, to proszę się nie obawiać, że jakby będziemy oskarżeni o ucieczkę i tak dalej. Wystarczy włączyć na przykład światła awaryjne, zasygnalizować, że troszeczkę dalej podjedziemy, no bo często też się zdarza tak, że kierowcy w tym stresie popełniają kolejne wykroczenie, gdzieś stawiają samochód, parkują w miejscu, które no, stwarza zagrożenie później na drodze, więc to jest przede wszystkim zadbajmy o własne bezpieczeństwo. Potem, gdy już pan policjant do nas podejdzie, najpierw powinniśmy zgasić silnik. Przestrzegam przed od razu wyciąganiem telefonu do nagrywania, ponieważ będzie to ewentualnie też jakby świadczyło o tym, że na przykład używaliśmy telefonu podczas jazdy. Tak? Ten telefon można na przykład wyjąć już, kiedy wyjmiemy kluczyki albo wyłączymy silnik i policjant do nas podejdzie, uprzedzimy go jakby lojalnie, tak kulturalnie, że zamierzamy nagrywać tą interwencję.
12: Ale rozumiem, że tak, czekamy w samochodzie, to po pierwsze, po drugie nie odpinamy pasów.
13: Tak, oczywiście. Czekamy w samochodzie, nie odpinamy pasów, możemy oczywiście uchylić szybę, bo jakby to wymaga kontaktu. Można trzymać ręce na kierownicy, kiedy jest na przykład ciemno, to możemy zapalić światło w kabinie, wtedy ten policjant widzi, co robimy i czuje się bezpiecznie też i w związku z tym nie ma jakby nerwowych sytuacji. Następnie, gdy podchodzi do nas policjant i to jest właśnie pierwsze starcie z policjantem, starcie to może nie jest odpowiednie słowo, ale taki pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Pada pytanie, dzień dobry, przedstawia się, ten funkcjonariusz powinien się przedstawić. Czy wie pan, za co pana zatrzymał? No i tutaj 90% kierowców popełnia błędy, bo przyznaje się, tak, albo jechałem za szybko, no tak, nie przyjechałem na czerwonym i tak dalej.
12: No to tak zgodnie z sumieniem zazwyczaj odpowiadają.
13: Zgodnie z sumieniem, natomiast zgodnie z prawem każdy z nas ma prawo, nie musi dostarczać dowodów na swoją winę. W związku z tym możemy po prostu skorzystać z tego dobrodziejstwa i powiedzieć, nie wiem, proszę mi powiedzieć. Często się zdarza tak, że myślimy o jednym wykroczeniu, a przyznajemy się do drugiego.
12: Na przykład?
13: Na przykład policjant, powiedzmy, zauważył, że nie mamy świateł zapalonych, tak, i zatrzymał nas, a my mówimy, tak, przyjechałem na czerwonym. No to już jest troszeczkę sytuacja niekorzystna dla nas.
12: Jasne, czyli czekamy na moment, w którym policjant powie, dlaczego nas zatrzymał.
13: Tak, oczywiście.
12: Bo musi to powiedzieć.
13: Tak, policjant zatrzymując nas musi podać podstawę tego zatrzymania.
12: Okej. No i mówi, że przekroczyliśmy prędkość. Mhm. I co wtedy?
13: To zależy od tak naprawdę sposobu, w jaki to zostało ustalone. No bo tutaj jakby ta sytuacja, którą opisujemy, ona jest charakterystyczna, powiedzmy, dla tej takiej ręcznej suszarki, która w cudzysłowie suszarki, czyli to jest urządzenie, które mierzy prędkość. Wtedy mamy prawo tak naprawdę poprosić, część tych urządzeń nagrywa na przykład, możemy poprosić po prostu policjanta o okazanie na przykład nagrania. Tam jest bardzo ważne, że na tym monitorku, tam jest taki krzyżyk i ten krzyżyk powinien, ten celownik powinien być skierowany w naszą stronę. Jeśli mamy zdjęcie, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy na zdjęciu jesteśmy tylko my, czy jest tylko, czy też jest jakiś inny pojazd. Trzeba zwrócić uwagę na to, czy to zdjęcie nie jest zoomowane, czyli mamy dwa obrazy, znaczy dwa samochody, a zoom jest tylko na jeden samochód, tak? No są takie niuanse. Można też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób policjant stał względem osi jezdni, w jakim miejscu, no bo to jest tak naprawdę już taka podstawowa fizyka, natomiast bardzo ważna, bo ten pomiar powinien być na względnie prostym odcinku i ten punkt pomiarowy powinien być bezpośrednio skierowany na pojazd. Natomiast, no, jeśli poruszamy się po łuku, jeśli wjeżdżamy albo zjeżdżamy z jakiegoś wzniesienia, no to siłą rzeczy ten pomiar może być zakłamany i może być niemiarodajny. A jeśli wystarczy, że dostarczymy wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia tego pomiaru, no to już jest to podstawa ewentualnie, żeby później uchylić się od tego mandatu.
12: Ale rozumiem, że to wszystko jest nam potrzebne, gdybyśmy się nie decydowali przyjmować mandat.
13: Tak.
12: Czyli do walki w sądzie.
13: Tak, dokładnie tak.
12: Natomiast warto powiedzieć policjantowi, przepraszam, śpieszyłem się, czy niekoniecznie?
13: Nie. Jakby odradzam, ponieważ śpieszyłem się, to jest trochę tak, często ludzie używają takiego argumentu właśnie, że w pracy i tak, znaczy śpieszyłem się do pracy, do lekarza i tak
12: Zamyśliłem
13: dalej.
12: Zamyśliłem się i tak dalej.
13: To świadczy tak naprawdę tylko o tym, że nie zachował pan ostrożności. Oczywiście to wszystko wymaga zawsze indywidualnego wyczucia i często policjanci pouczają i jakby też nie karają. Natomiast ostatnio odnotowuje taki wzrost jakby bezwzględności, jeśli chodzi o karanie kierowców.
12: Co może wynikać z?
13: Mandaty to też źródło dochodu Skarbu Państwa.
12: Okej. Czy kierowca ma obowiązek odpowiadać na pytania policjanta, poza taką podstawową identyfikacją, nazwijmy to?
13: To znaczy, kierowca powinien być trochę jak bankomat albo taki automat do wydawania napojów, Coca-Coli, chipsów. Czyli odpowiadamy tylko i wyłącznie na to, o co nas policjant poprosi. Tak? Czyli na przykład, dzień dobry, jaka jest tam, czy wie pan, za co pana zatrzymałem? Nie wiem, proszę mi powiedzieć. Proszę pana, w takim razie przekroczył pan prędkość. Nie wiedziałem. I odpowiadamy na zasadzie pytanie-odpowiedź. Każde zagadywanie, każda próba jakby negocjowania może prowadzić do konfliktu i unikałbym tego, ale też i może stanowić poważne zagrożenie, kiedy powiemy nieroztropnie pewne słowa, które mogą się kojarzyć z propozycją korupcyjną, tak?
12: Jakoś się dogadamy,
13: tak? I to jest sytuacja, w której już z wykroczenia zwykłego zaczyna nam się robić problem na poziomie już postępowania karnego w ramach przestępstwa korupcji.
12: A czy powinniśmy nagrywać interwencję policji?
13: Możemy nagrywać interwencję policji. Czy powinniśmy? Uważam, dla własnego bezpieczeństwa prawnego, dowodowego jak najbardziej. Oczywiście pamiętajmy o tym, że, i to jest bardzo ważne, że nagrywanie to nie to samo, co upublicznianie. Teraz jest właśnie głośna sprawa, gdzie policjant uzyskał zadośćuczynienie za publikację wizerunku jego przez osobę, która nagrywała interwencję. Ja na swoim kanale też o tym przestrzegałem, ale dalej część społeczeństwa uważa, że ma do tego prawo. Natomiast rzeczywiście policjanta możemy nagrywać interwencje w sposób nieprzeszkadzający mu, to jest bardzo ważne, czyli unikałbym wkładania telefonu w głowę, gdzieś tam stania na tym funkcjonariuszu tuż za nim, ponieważ no to może być podciągnięte pod utrudnianie jakby czynności. Natomiast dla własnego bezpieczeństwa zawsze powinniśmy nagrywać.
12: Okej, okay. No i załóżmy, widzimy to przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę, czy tam o 50. Policjant poucza nas o możliwości nieprzyjmowania mandatów, wtedy skieruje wniosek do sądu, ale najczęściej na tym się nie kończy, bo często bywa tak, że funkcjonariusze mówią, no ale wie pan, w sądzie to będzie gorzej. Jak na to reagować i co pan w ogóle o tym myśli?
13: Znaczy, ja uważam, że policjant to jest urzędnik też poniekąd. On po prostu chce mieć sprawę zamkniętą. Jeśli przyjmiemy mandat, to on tą sprawę będzie mógł szybko zamknąć, będzie miał odnotowane w statystyce to, że ukarało kierowcę. Natomiast w sytuacji, w której my odmówimy przyjęcia tego mandatu, on będzie musiał skierować wniosek o ukaranie do sądu, ewentualnie później się pojawić w tym sądzie. Dla niego to jest cała masa pracy, która następnie nastąpi. I to jest taka właśnie próba zachęcenia nas do tego, żebyśmy skorzystali. Ja osobiście uważam, że jeśli mamy wątpliwość, że jeśli uważamy, że pomiar był nierzetelny, jeśli, no mówiąc kolokwialnie, to też jest nasza strategia życiowo-procesowa, jeśli wiemy, że mamy na przykład już taką ilość punktów, że grozi nam to utratą prawa jazdy, wtedy bym podejmował ryzyko i jakby nie przyjmował mandatu. Natomiast w sytuacji, w której wiemy, że to jest sprawa oczywista, że to wykroczenie nie jest kosztowne aż tak bardzo pod względem punktowym i finansowym i na dodatek, gdybyśmy próbowali podważyć ten mandat w sądzie, to wówczas te koszty byłyby niezwykle większe niż by to wynikało z tego mandatu. No, przykładowo, jedziemy na wakacje do rodziny, po drodze zostajemy zatrzymani i dostajemy mandat, nie wiem, 500 zł, 200, 300 zł, tych punktów 6 powiedzmy, no to są, to jest wartość, która tak naprawdę jest, powiedzmy, do zaakceptowania. No mówiąc kolokwialnie, brutalnie, taka jest ekonomia prawa. Natomiast no, w sytuacji, w której grozi nam utrata prawa jazdy, albo wiemy, że ewidentnie ten pomiar był nierzetelny, no to wtedy bym odmawiał przyjęcia. No proszę pamiętać o tym, że jeśli popełnimy wykroczenie, powiedzmy, na Podkarpaciu, to najpewniej sprawa trafi na Podkarpacie. W związku z tym będziemy musieli znowu pojechać tam do sądu, zeznawać, wcześniej na policję prawdopodobnie. Oczywiście można próbować prowadzić czynności, być przesłuchiwanym przez naszą miejscową komendę, komisariat. Natomiast no, są to koszty, które często przekraczają koszty samego mandatu. Natomiast w sytuacji, w której walczymy w cudzysłowie o życie, te prawo jazdy, kiedy nie zgadzamy się z tym pomiarem, kiedy ten koszt, no na przykład w przypadku recydywy, jest wysokość tego mandatu jest bardzo duża, no to wtedy uważam, należałoby jak najbardziej bronić swoich praw.
12: No to mamy konkretną sytuację, mam 15 punktów karnych, zatrzymuje mnie policja, chce mi dołożyć kolejne 10, co wiąże się z tym, że zabierze mi prawo jazdy. Jeśli przyjmę mandat, jeśli się na to zgodzę, wówczas tracę prawo jazdy z automatu, tak?
13: Tak.
12: Okej, okay, a jeśli nie przyjmę, tylko będzie ten wniosek do sądu, to co się dzieje wtedy?
13: Sprawa trafia do sądu i w sądzie, o ile zostanie pan uniewinniony od tego czynu, który panu zarzucają, wtedy te punkty oczywiście panu nie skakują na konto, nie dostaje pan mandatu. Natomiast w sytuacji, w której pan ostatecznie zostanie skazany, to wówczas mamy do sytuacji, którą część kierowców nie rozumie. To znaczy punkty, które dostajemy w momencie wykroczenia, w momencie, gdy nie przyjmujemy mandatu, one są w takim rejestrze tymczasowym. One wiszą nad nami. I teraz w momencie, kiedy część osób tego nie rozumie, że w momencie, kiedy ten wyrok jest skazujący, to liczy się stan nasz punktowy w tym momencie, kiedy popełnialiśmy przestępstwo. Czyli jeśli pan redaktor miał 15 punktów wcześniej i w tym momencie popełnił wykroczenie i ostatecznie znowu dostał 10 punktów.
12: No ale to, te 15 punktów już w międzyczasie się skasowały.
13: Tak, tak. I to nie ma znaczenia tak naprawdę. Okay. Część osób właśnie myśli, że to jest tak, że może zagrać na czas, te punkty mi się skasują, tutaj sobie zredukuję szkoleniem dodatkowym w Wordzie i tak naprawdę wyjdę z tego obronną ręką. No nie, to tak nie jest. To tak działa w ten sposób, że niestety te punkty liczą się w momencie wykroczenia i wtedy tracimy. Co też jest bardzo ważne, czasem proszę pamiętać, że właśnie tak tracimy to prawo jazdy, bawimy się w postępowanie, troszeczkę czasu też nam upływa, natomiast często jest tak, że czasem nawet opłaca się bardziej stracić to prawo jazdy, szybko załatwić sobie kolejny egzamin i wrócić normalnie na drogę. Natomiast czasami te punkty tak wiszą nad nami i no i cóż, no one cały czas są. I co ciekawe, one kasują się nawet gdybyśmy byli, mieli taką sytuację, że mamy, nie mamy tych 24 punktów. Mm-hmm. Znaczy 25. I na przykład mamy 8, pan redaktor dostaje 10, no to te 10 kasuje się dopiero po roku od daty uprawomocnienia tego wyroku. Więc tak jakby te punkty przeciągają się jeszcze strasznie w czasie.
12: Czyli tak czy tak tracę prawo jazdy, jeżeli przegram w sądzie, natomiast dzieje się to po prostu trochę później.
13: Tak, no i niektórzy tak się godzą i to jakby zrozumiałem. Często jest tak, że będzie miał pan redaktor, czy każdy z nas wtedy czas na przygotowanie się do tego, prawda? Do jakby zaplanowania swojego życia w taki sposób, żeby później do czasu jakby zdania po nas kolejny egzaminu poradzić sobie.
12: A czy jak stracę prawo jazdy na drodze w danym momencie, mam jakiś czas, żeby dojechać do domu, czy tak, już tak. musi ktoś przyjechać?
13: Nie, policjanci zatrzymując panu prawo jazdy wydają pokwitowanie, wtedy pan może spokojnie dojechać do domu.
12: Okej. Okay. Czy przyjęcie mandatu na drodze, na poboczu zawsze oznacza zamknięcie sprawy, czy mogę jeszcze później walczyć w sądzie, bo sobie przypomnę, a to jednak na przykład była burza, padał deszcz i ten pomiar nie był taki, jaki być powinien?
13: Oczywiście są sytuacje, zazwyczaj jest tak, że przyjęcie mandatu to jest game over. Natomiast są sytuacje, w których można jakby podważyć to przyjęcie mandatu. Mamy na to 7 dni. Tam są ustawowe jakby przesłanki. Między innymi jedną z nich jest jakby to, że czyn nie stanowił wykroczenia. W praktyce jest ciężko. Natomiast rzeczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś na przykład w szoku przyjął ten mandat albo popełnił błąd co do prawa. W związku z tym szybko na przykład po konsultacji mamy 7 dni na przyjęcie tego, od przyjęcia tego mandatu, żeby ewentualnie uchylić się od tego, od przyjęcia tego mandatu. I wtedy sprawa trafia do sądu z powrotem, więc...
12: Jakie błędy najczęściej popełniają kierowcy podczas kontroli drogowej? Czy można to jakoś pogrupować, te błędy?
13: Za dużo mówią, to jest pierwszy błąd. Są nerwowi. W sensie to jest normalne, ale te reakcje są nerwowe. I to jest najważniejsze. Ewentualnie też po prostu brak, taki błąd niewiedzy wynikający z tego, co powinno być, a co nie powinno być. Uważam też, że jednym z największych błędów jest próba konfliktowania się, albo, znaczy nie próba, albo po prostu konflikt z funkcjonariuszem, bo pamiętajmy, moje filmy są dosyć takie nastawione na, powiedzmy, antypolicję, ale mam bardzo dużo znajomych w policji, emerytowanych, czynnych funkcjonariuszy i każdy z nas jest człowiekiem. I próba konfliktowania się, szafowania przepisami w trakcie kontroli, to nie uprawiałbym tego rodzaju działalności ani próby wyjścia z sytuacji. To też są osoby, też mają swoją pracę, to też są, powiedzmy, na poły urzędnicy, którzy po prostu muszą wykonać swoją pracę, więc to też bym unikał. Konfliktowanie się powoduje to, że właśnie policjanci zaczynają wtedy a to sprawdzać wyposażenie pojazdu, a to czy lampeczka nad rejestracją nie jest zaklejona. No to jest bardzo wiele. A czy bieżnik na przykład jest odpowiedni, a czy szyby nie są zbyt ciemne w pojeździe. No i wtedy się zaczyna, tak? I wtedy z prostego wykroczenia możemy dostać jackpota. Mhm.
12: A argument o tym, że znam komendanta?
13: Nie, to jakby unikałbym bardzo takiego.
12: To w latach 90. w starych polskich filmach.
13: Tak, tak, to łowi pan i tak dalej. No to są, to są argumenty na poziomie właśnie tego jakoś się dogadamy.
12: Ale ciągle się zdarzają.
13: No tak, natomiast no, proszę pamiętać, że powoływanie się na wpływy to też jest przestępstwo.
12: Okej. Okay. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o kontrolę drogową w takim znaczeniu, że policjant nas zatrzymuje?
13: Znaczy myślę, że bardzo ważny jest w kontekście tej kontroli drogowej, bo my teraz poruszamy się w kontekście takiego stacjonarnego pomiaru prędkości. Tak. Ale też bardzo ważne są te grupy speed, czyli te wideorejestratory w takich mobilnych pojazdach, w mobilnych pojazdach policji. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje taki pomiar. Ten pomiar jest tak naprawdę pomiarem prędkości pojazdu policyjnego. Mhm. Czyli my poruszając się powiedzmy 100 na godzinę, gdy dostrzega nas policja, ona podjeżdża pod nas i teoretycznie powinna trzymać dystans na odległości ustawiony według pomiaru tam w urządzeniu, najczęściej to jest 100-200 metrów, czyli przez ten dystans powinna za nami równo jechać, niczym na sztywnym holu. Jeśli mamy sytuację, w której policja, ten radiowóz nieoznakowany, zachowuje się w sposób taki, że przypomina jakby taką jakby był na gumce holowany, czyli widzi pana redaktora poruszającego się z prędkością 100 km na godzinę i nagle przyspiesza, żeby dojechać do pana redaktora i żeby mieć ten pomiar, a potem zwalnia, no to tu już jest nieprawidłowy pomiar, tak? O ile nie utrzymają tej odległości przez 100 metrów.
12: I to można łatwo zauważyć na filmie, który oglądniemy.
13: To można łatwo zauważyć na filmie, ale policjanci też są cwani i na przykład polecam zwrócić uwagę na zoom. Czyli na przykład w momencie tam na tych wideorejestratorach, na tych nagraniach widać impulsy. To jest jakby wartość, która jakby pojazd dostaje i jak poruszają się koła. Natomiast też jest kwestia takiego na jakby informacji o tym zoomie, który jest. Więc jeśli to jest tak, że najpierw pan redaktor porusza się, ten pojazd jest... Znaczy chodzi o zmianę wielkości pojazdu na tym monitorku. Mhm. Jeśli ten pojazd jest nagle w cały czas w taki sposób utrzymany, no to świadczy to o tym, że dochodzi do manipulowania kamerą, czyli po prostu jakby ta prędkość jest utrzymana dzięki właśnie urządzeniom optycznym. Natomiast ona powinna być wynikać z sposobu poruszania się pojazdu drugiego, który sprawdza naszą prędkość. I co jest bardzo ważne w tym wypadku, proszę pamiętać o tym, że ta prędkość jest zależna chociażby od ciśnienia opon w tym radiowozie, ponieważ radiowozie nieoznakowanym w tym pojeździe do bez sprawdzenia prędkości, ponieważ no, im mniejsze koło, tym szybciej musi się poruszać, żeby utrzymać tą prędkość. W związku z tym to ma znaczenie olbrzymie.
12: A co jest łatwiej podważyć, taki filmik z wideorejestratora, czy pomiar z tej, potocznie mówiąc, suszarki?
13: I tak naprawdę i jedno, i drugie. Czyli proszę pamiętać, że na przykład ten wideorejestrator, to jest bardzo ważne, żeby sprawdzić te zalecenia i instrukcje producenta, natomiast one tam już same w sobie pokazują na tych urządzeniach, na tych monitorkach, że to jest margines błędu na przykład 3%. Przy prędkości 100 km na godzinę, czy tam większej, to już jest całkiem spora wartość i może decydować o tym, czy pan redaktor traci prawo jazdy, czy nie. Jeśli chodzi oczywiście o te ręczne, powiedzmy, radary i fotoradary ogólnie, no to bardzo ważna jest kwestia też również instrukcji. I na przykład tutaj wchodzą w grę bardzo ważne czynniki, jak czynniki atmosferyczne. Czyli proszę sobie wyobrazić, że na przykład fotoradary mają określony zakres temperatury, w którym mogą operować. I to jest bardzo ważne w kontekście no, pewności tego pomiaru. Wszelkie warunki atmosferyczne, mgła, deszcz, śnieg, to wszystko to, co może rozpraszać wiązkę i wpływać na pomiar, jest istotne z punktu widzenia pana redaktora jako potencjalnego obwinionego, żeby podważać wiarygodność pomiaru. Nie musimy udowadniać, że on został przeprowadzony w 100% źle, tylko my musimy wskazać, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, że pan redaktor jechał z taką prędkością i to wystarczy.
12: Tutaj możemy odesłać na pański kanał na YouTubie, bo tam szczegółowo pan tłumaczy, jakie obostrzenia mają policjanci, jakie obowiązki, jeśli chodzi o te sprzęty do pomiaru. Natomiast ja chciałem jeszcze teraz porozmawiać chwilę o fotoradarach. Co zrobić, gdy dostaniemy zdjęcie z fotoradaru?
13: To zależy. Jeśli pan redaktor na tym zdjęciu jest uśmiechnięty i widać pana redaktora w pełnej krasie, to tak naprawdę możemy tylko podważać prawidłowość pomiaru. Jeśli pan redaktor nie rozpoznaje siebie na tym zdjęciu, no to oczywiście następnie staje pan przed wyborem na zasadzie przyznać się, czy nie podać kierowcy, który prowadzi. W jednym przypadku dostaje pan punkty i płaci karę, w drugim pan mandat i w drugim pan przypadku nie dostaje punktów, ale płaci większy mandat.
12: Jeśli nie wskaże kierowcy.
13: Tak. I to jest bardzo ważne w kontekście tego, że zapominamy i pojawia się bardzo ważne zagadnienie, ono do końca jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, wynikające z artykułu 183 Kodeksu Postępowania Karnego. Mamy jako potencjalni obwinieni prawo jakby odmówić składania wyjaśnień, ale nie musimy dostarczać dowodów na swoją winę, ani też na swoich bliskich. I w związku z tym, jeśli chcemy uniknąć albo po prostu pobawić się z wymiarem sprawiedliwości, mówiąc kolokwialnie, to nie mówimy, że nie pamiętam, kto jeździł, jechał tym pojazdem, tylko odmawiam wskazania kierowcy z uwagi na artykuł 183. Zasłaniam się tą możliwością udzielenia odpowiedzi na pytanie, które może prowadzić do mojej odpowiedzialności lub do odpowiedzialności karnej moich bliskich. W związku z tym powstaje pewien klincz, no bo tak naprawdę ani pan nie odmówił podania kierowcy, a jednocześnie pan skorzystał ze swojego uprawnienia. I to myślę, że wkrótce też będzie kwestia, która będzie wymagała jakiegoś rozstrzygnięcia takiego instytucjonalnego.
12: A dlaczego to jest lepsze niż odmówienie wskazania kierowcy?
13: Bo to daje panu szansę na obronę przed jakimkolwiek mandatem. To znaczy, słusznie moim zdaniem, daje panu solidną podstawę do tego, żeby ewentualnie w sądzie bronić się, że wskazywać na pewną lukę w systemie, która gdyby pan wprost pokazał, odmówił, no to wtedy dostałby pan mandat. Natomiast gdyby pan powiedział, że pan nie odmawia, ale jednocześnie zasłania się tym artykułem 183, to zyskuje pan szansę na to, żeby ewentualnie później sąd uznał, że rzeczywiście to nie była odmowa, a w związku z tym nie można ustalić kierowcy i ten mandat nie trafi na pana konto.
12: A co w momencie, jeśli wskażemy fikcyjną osobę?
13: Czyli mówi pan redaktor, że...
12: Fikcyjną, czyli mówię na przykład wskażemy obcokrajowca od jakiegoś Ukraińca na przykład, który kiedyś dawno temu układał nam kafelki w łazience i znamy jego imię i nazwisko.
13: To jest bardzo niebezpieczne, jeśli wskazujemy na przykład obcokrajowca, ponieważ wprost można sprawdzić, jeśli ten obcokrajowiec wjechał do Polski, na przykład wyjechał z Polski, czy rzeczywiście ta osoba... Czy ta osoba rzeczywiście figuruje jako przebywająca na terytorium Polski w tym czasie? Ja osobiście bym unikał takich zabaw. Bardziej rekomendowałbym zasłonienie się brakiem obowiązku wskazywania dowodów na własną winę.
12: A jakie błędy na zdjęciu, które dostajemy, powinny zwrócić naszą uwagę?
13: Wszelkie piksele, wszelkie rozmazania, gdy na zdjęciu jest samochód pana redaktora i jeszcze jeden pojazd, gdy widzimy warunki atmosferyczne niekorzystne, mgłę, to są wszelkie takie informacje, które mogą prowadzić do tego, żeby podważyć. Natomiast zdarzają się sytuacje, też klienci do mnie przychodzą, kiedy na przykład na jednym zdjęciu jest widoczna rejestracja, na drugim nie. I jednocześnie wtedy mimo wszystko to akurat Inspekcja Transportu Drogowego kieruje wniosek o ukaranie. No to jest kwestia wybronienia, natomiast no, jeśli wizerunek będzie się zgadzał i sylwetka pojazdu raczej będzie ciężko do wybronienia, aczkolwiek jest to jakiś argument.
12: No i jeszcze jeden temat, który namnożyło się wiele mitów i budzi emocje, czyli odcinkowe pomiary prędkości. Budzi emocje dlatego, że te odcinkowe pomiary prędkości, jest ich coraz więcej w Polsce. Jak dokładnie działa tego typu pomiar prędkości i czy on jest w ogóle legalny? Bo wiele osób podważa legalność tych pomiarów w internecie.
13: Zacznijmy od tego, że jak on działa. To znaczy, on mierzy czas, sprawdza czas, w którym pan redaktor wjechał na dany odcinek, potem sprawdza czas, w którym pan redaktor opuścił ten odcinek, mając dane dotyczące długości tego odcinka, oblicza czas, a w związku z tym wylicza panu redaktorowi tą średnią prędkość.
12: Czyli od razu uwaga, jeżeli na tym odcinkowym pomiarze prędkości jadę 200 na godzinę, ale zatrzymam się na stacji benzynowej i wrócę na drogę i nadal będę jechał 200 na godzinę, to rozumiem, że nie mam żadnych konsekwencji z tego powodu.
13: Jeśli ta średnia prędkość pana redaktora nie przekroczy tej dozwolonej na odcinku, absolutnie nie. I to jest właśnie cały paradoks tego odcinkowego pomiaru prędkości. Tak, rzeczywiście pojawiają się wątpliwości na zasadzie takiej, że w polskim systemie prawnym, w ustawie o prawo ruchu drogowym, czy kodeksie wykroczeń, żeby można było mówić o czynie, on musi być dokładnie opisany, kiedy i przez kogo. W jakim miejscu. Natomiast pytanie zasadnicze jest, czy wskazanie odcinka jest wystarczające. I tak rzeczywiście, jak pan redaktor powiedział, mamy sytuację, w której pan redaktor wjeżdża, na przykład przejeżdża szybko, albo na przykład zwalnia później i jakby nie wiemy, na którym momencie doszło do tego przekroczenia. Mało tego, no to też jakby jest taka forma promocji bardziej takich cwanych zachowań niż realnego wpływania na bezpieczeństwo. Zadam kolejne pytanie. Co w sytuacji, w której na drodze akurat wykorzystamy, jest możliwość jakiejś pasa awaryjny, przesiądziemy się z kierowcą, tak? Kto popełnia wówczas wykroczenie? I to jest bardzo ważna kwestia. Podnoszone to jest natomiast w orzecznictwie na razie, ta linia jest taka, że jednak te mandaty są przyznawane. Największa szansa wynikająca właśnie z tego dla kierowcy, z tego odcinkowego pomiaru prędkości, no to jest właśnie wykorzystanie ewentualnie niedoskonałości systemu na zasadzie błędnego oznakowania, no bo, bo teraz tam znaki się zmieniają, ale też i kwestia właśnie braku możliwości wskazania to, co mówiliśmy wcześniej, czyli tego kierowcy. Czyli się okaże, że na tym odcinkowym pomiarze prędkości, bo one bardziej się skupiają na pojazdach i na rejestracjach niż na samym kierowcy, no to wtedy mamy szansę, żeby właśnie uniknąć się odpowiedzialności, zasłaniając się chociażby tymi kwestiami związanymi z brakiem konieczności wskazywania dowodów na siebie. Natomiast...
12: Ale wtedy zawsze płacimy mandat. Wyższy mandat, nie dostajemy punktów.
13: To znaczy nie. Jeśli pan redaktor powie, nie wskazuje, bo nie pamiętam, dostaje pan mandat. Ale jeśli pan powie, odmawiam jakby wskazania, ponieważ to by ewentualnie prowadziło do mojej odpowiedzialności karnej lub odpowiedzialności karnej mojej kogoś bliskiego dla mnie, to wtedy uważam, że ma pan szansę na to, żeby ewentualnie się przed sądem obronić, co do możliwości przypisania panu winy, bo ani nie będzie można ustalić sprawcy, obwinionego, winnego. Natomiast też jednocześnie nie będzie można panu redaktorowi wprost zarzucić tego, że pan nie podał osoby kierowcy, bo pan jakby skorzystał z tego sprawa. I stąd jest taki klincz, który on wkrótce prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięty gdzieś tam na poziomie Sądu Najwyższego. Natomiast rzeczywiście to jest coraz częściej wykorzystywany trik na tą kwestię karania za brak podania kierowcy. No bo nikt z nas nie ma obowiązku dostarczać dowodów na swoją winę.
12: Czyli rozumiem, że to działa tylko w takim przypadku, jeśli widzę siebie na zdjęciu, rozpoznaję, każdy może rozpoznać, że jestem to ja, tutaj już wyjścia nie mam.
13: No tak, teoretycznie tak. No ale jeśli ma pan brata bliźniaka, to też pojawia się kwestia, czy to pan prowadził, czy bran.
12: Ale rozumiem, że takie odcinki, te odcinkowe pomiary prędkości są legalne.
13: Znaczy, trzeba odróżnić kwestie wątpliwości prawnych, które moim zdaniem są słuszne i tego, w jaki sposób powinien być skonstruowany system prawny, od tego, jak wygląda orzecznictwo. I to są trochę niestety dwie różne rzeczy. I rzeczywiście dużo osób, które do mnie się zgłasza, mają takie poczucie niesprawiedliwości w tym, że jakby słusznie wskazują na argumenty związane właśnie chociażby z zasadami używania tych fotoradarów, okresów obowiązywania. Natomiast sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, tylko to akurat sąd, powiedzmy, formułuje te zdania. No, to jest kwestia, która ociera się o to, jakby o samo podejście do prawa, czyli tego, czy liczymy i patrzymy na to, co jest w przepisach i uważamy, że mamy rację, ale ostatecznie tak może pan redaktor zostać skazany. A wtedy tylko tak naprawdę pojawia się frustracja. Ja jakby doradzam skupianie się i zarówno na przepisach prawa i praktyce. I oczywiście to jest tak, że może się zdarzyć, że teraz będziemy wszyscy podnosić ten argument, że ten odcinkowy pomiar prędkości, on nie jest poprawny, nie jest zgodny z prawem. I może zdarzyć się 10 tysięcy wyroków, w którym kierowcy będą obwinieni. Natomiast w pewnym momencie ta linia może się zmienić i ona zawsze się zmienia na zasadzie takiego pewnego, no, kucia żelaza, powiedzmy, tak? To tak samo jak było z wyrokami w sprawach frankowych kredytów. Na początku kto poszedł do sądu, w 90% przegrywał. Dopiero teraz później ta linia się ukształtowała.
12: Ruszyła lawina i teraz
13: dokładnie
12: raczej wygrywają.
13: Tak. Natomiast ja uważam, że będąc obwinionym podnosiłbym, czy reprezentując swoich klientów, podnoszę każdy możliwy zarzut, który daje szansę na obronę.
12: Podsumujmy sobie zatem naszą rozmowę szybkimi pytaniami. Czy policjant zawsze musi podać, pokazać powód zatrzymania?
13: Tak.
12: Czy kierowca ma prawo nagrywać kontrolę drogową i jak to robić z głową?
13: Tak, ma prawo nagrywać kontrolę drogową. Poczekałbym z nagrywaniem do momentu podejścia policjanta, którego bym zanim bym nagrał, uszedł, że szanowny panie, lojalnie uprzedzam, że interwencję będę nagrywał, w związku z tym sięgam po telefon.
12: A jeśli policjant powie, nie zgadzam się?
13: No, jakby to, on może to powiedzieć, ale nie ma do tego prawa.
12: Okej. Okay. Jakie dokumenty policjant musi mieć przy kontroli i kiedy można te dokumenty zakwestionować?
13: To znaczy, pyta pan redaktor o dokumenty
12: co
13: nasze.
12: Co nam musi okazać policjant?
13: Przede wszystkim no, na nasze żądanie policjant powinien pokazać legitymację służbową. Równocześnie podczas pokazywania wyników pomiaru powinien panu udostępnić świadectwo legalizacji urządzenia, ale też i takich wtórnych legalizacji, też również dokumentację związaną z użytkowaniem tego urządzenia. Bardzo ważne jest, żeby sprawdzać numery seryjne tych urządzeń, bo zdarza się, że po prostu na komendzie panuje bałagan i te urządzenia z dokumentacją są zamieniane, więc to chociażby z takich dokumentów.
12: Czyli jeżeli nastawiamy się na to, że raczej będziemy kwestionować ten pomiar, to musimy skontrolować policjanta.
13: Oczywiście,
12: de facto.
13: Oczywiście. Mhm. Bo wtedy pan zyskuje argumenty ewentualnie później w procesie.
12: Co powinien zrobić kierowca w pierwszych 30 sekundach kontroli?
13: Przede wszystkim zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, tak jak rozmawialiśmy. Mhm. Następnie zgasić silnik, uchylić szybę, poczekać na policjanta. Jeśli jest ciemno, to zapalić światło w kabinie może. To wpłynie pozytywnie na wzajemność.

0: uprzedzał o planowanych działaniach, które będę robił. Czyli jeśli będę planował nagrywać, to będę nagrywał. Jeśli będzie akurat to nagrywał mój pasażer, to powiem, szanowny panie, mój pasażer zamierza nagrywać przebieg interwencji, kontroli.
1: Okej. Okay. No to na koniec, jakie trzy rzeczy każdy kierowca powinien wiedzieć, zanim wsiądzie za kierownicę? Oczywiście w kontekście kontroli.
0: No to trudne pytanie jest tak naprawdę, ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że kierowca i państwo nie macie obowiązku dostarczać dowodów na swoją winę. W związku z tym im mniej powiecie, tym lepiej dla was. Po drugie, funkcjonariusze policji to też urzędnicy, oni będą was nakłaniać do tego, żebyście zgodzili się na mandat przyjęcie, ponieważ chcą jak najszybciej zamknąć sprawę. I po trzecie, to jest kwestia świadomości tego, że posiadanie racji nie zawsze się opłaca.
1: Adwokat Łukasz Pawelski, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W razie W.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Najmocniejsza karta polskiej armii na defiladzie. Z okazji Święta Wojska Polskiego można było wczoraj podziwiać śmigłowce, myśliwce, czołgi, drony, wyrzutnie rakiet, a nawet szwadron kawalerii. Wśród tysięcy ludzi, którzy obserwowali defiladę na żywo, był reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Zaczęło się w samo południe, tuż po tym, gdy na trybunie honorowej pojawił się prezydent Karol Nawrocki.
2: Czołem! Żołnierze!
1: W jego przemówieniu wiele było wezwań do jedności i zakończenia politycznych sporów.
2: Kończą się tam, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, gdzie zaczyna się żołnierz polski i wojsko polskie.
1: A jak szanse na narodową zgodę ocenili obserwujący defiladę?
3: Sytuacja zagrożenia tak, ale na co dzień nie. Wydaje mi się, że historycznie to pokazuje, że jak jest problem, to jakoś jednak nie zaczyna bardziej.
1: Prawdziwość tej teorii.
0: Tuż przed defiladą w Warszawie, na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni, odbyła się parada morska okrętów i samolotów marynarki wojennej. Incydent z dronem na lotnisku w Lipsku zmienia reguły gry. Niemiecki wywiad zyska nowe uprawnienia. Agenci będą mogli dokonywać aktów sabotażu, prowadzić operacje ofensywne i szpiegowskie. Takich uprawnień służba nie miała od czasów II wojny światowej. Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski ze szczegółami tych zmian.
4: Historyczna reforma wynika z rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i spadku zaufania do danych wywiadowczych płynących do Niemiec z USA pod rządami Donalda Trumpa. Przez lata w obawie przed powtórką z historii sprzed II wojny światowej, niemieckie agencje wywiadowcze miały o wiele mniejsze uprawnienia niż podobne służby na świecie. Teraz jednak mają uniezależnić się od danych wywiadowczych z innych krajów i dostać cały zakres nowych możliwości i działać także w ofensywie, a nie tylko w obronie.
0: Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez parlament, mają wejść w życie w przyszłym roku. SpaceX nie wykluczy Polski ze wspólnego europejskiego obszaru satelitarnego internetu. Firma Ilona Muska zareagowała na żądanie ministra cyfryzacji. Sprawę zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Polscy użytkownicy internetu satelitarnego nie będą gorzej traktowani, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Poprzednia decyzja skomplikowałaby korzystanie z systemu Starlink w momencie podróży po Europie poprzez wzrost opłat. Dlatego interwencja rządu była konieczna, dodaje Gawkowski.
6: Pokazuje, że platformy duże, cyfrowe, wydaje im się, że rządzą światem, że nie liczą się żadne standardy prawa międzynarodowego, że nie ma w tym rozsądku i roztropności.
5: Z kolei szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski podziękował Muskowi na X za to, że Polacy jako obywatele Unii Europejskiej nie będą dyskryminowani.
0: Według Radosława Sikorskiego Polska rocznie płaci 50 milionów dolarów za usługi firmy SpaceX. Największy szpital w Częstochowie ma plan, jak wyjść z długów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, czyli popularna parkitka, od lat zmaga się z zadłużeniem i komornikami. Placówka miała czas na przygotowanie programu naprawczego do 15 sierpnia i jak ustalił nasz reporter Szymon Kastelik, dokument jest już gotowy.
7: Plan zakłada spore cięcia kosztów i trafił już do NFZ-u oraz władz województwa, które muszą go zatwierdzić. Rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka zapewnia, że pacjenci nie muszą obawiać się ograniczenia zabiegów ani wizyt.
8: Przede wszystkim nie kosztem pacjenta, przede wszystkim nie kosztem świadczenia usług medycznych.
7: Cięcia mają dotyczyć głównie administracji, usług zewnętrznych i na przykład sprzątania. Szczegóły, na czym dokładnie szpital zaoszczędzi, będą znane po zatwierdzeniu planu. Częstochowa, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zadłużenie parkitki wynosi 170 milionów złotych. Rusza kolejna fala remontów za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 500 szkół i przedszkoli w Polsce przeszło już termomodernizację. Kolejne 500 placówek czeka to wkrótce. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podkreśla, że to realne oszczędności dla samorządów, ale też zapewnienie komfortu uczniom i nauczycielom.
9: Bo to jest nie tylko zapewnienie ciepła w tych szkołach, w klasach, oddziałach, ale także zapewnienie chłodu dzieciom w upalne dni. Rolety przeciwsłoneczne, styropian na ścianie sprawia, że tego typu obiekty dużo wolniej się nagrzewają.
0: Rząd na cały program wyda z unijnych środków ponad 2 miliardy złotych. TPN ostrzega przed korkami na tatrzańskich szlakach. Słoneczna pogoda sprzyja wyprawom w góry. Turyści muszą liczyć się z zatorami na szlakach Narysy, na Orlej Perci, Giewoncie czy Szpiglasowej Przełęczy, mówi Tomasz Zając, przewodnik z TPN.
10: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir-vivre, czyli No nie przepychamy się. Jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
0: Jeśli ktoś chce uniknąć tłumów, niech wybierze się na przykład do Doliny Lejowej czy Małej Łąki albo na Trzydniowiański Wierch. Wielkie miasta mogą stracić możliwość pobierania opłaty turystycznej, alarmują aktywiści z Krakowa. Chodzi o zmiany, które odkryli w projekcie ustawy zamieszczonym na stronach Rządowego Centrum Legislacji. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
11: Zgodnie z projektem opłatę miały pobierać gminy, które mają odpowiednie walory klimatyczne lub krajobrazowe. Ale nieoczekiwanie Ministerstwo Finansów zamieniło słowo lub na słowo oraz, wyjaśnia Maciej Fijak z Miejskiego Ruchu Społecznego Akcja dla Krakowa.
12: Było tam słowo lub, że można wybrać jedno albo drugie. Dzisiaj jest to oraz, czyli spełniać trzeba oba te warunki.
11: A Kraków mógłby zyskać od 100 do 200 milionów złotych rocznie z opłaty turystycznej, wyliczają aktywiści, a pieniądze przeznaczyć na przykład na rozwój transportu publicznego i dodatkowe sprzątanie miasta. Przemek Taranek, Radio Z.
0: W ubiegłym roku Kraków odwiedziło ponad 16 milionów turystów. Tajemnice dna Bałtyku do odkrycia. Płetwonurkowie dostali dostęp do jeszcze większej liczby wraków, które mogą legalnie eksplorować. Na dnie w większości spoczywają statki zatopione podczas II wojny światowej. O szczegółach Maciej Bąk.
13: Na listę wraków udostępnionych do nurkowania trafiło 19 nowych obiektów. Łącznie jest ich już 64. Wśród nich są m.in. niemiecki transportowiec Bremerhaven, samolot Junkers Ju-88, który spadł do Bałtyku, holownik z Danii Volmer czy dwa torpedowce. Część obiektów zgłosiła na listę Narodowe Muzeum Morskie. Były też takie, o których udostępnienie prosili sami nurkowie. Wśród nowo dodanych wraków są też takie dopiero niedawno odkryte dzięki badaniom hydrograficznym prowadzonym przez Gdyński Urząd Morski. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: W ubiegłym roku na wrakach na polskim wybrzeżu Bałtyku nurkowało ponad 3,5 tysiąca osób. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6 zapraszam w imieniu Iwony Kutyny. Dobrego dnia, do usłyszenia.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Z, muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian,
1: mega,
0: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry bardzo, to jest niedziela, 16 sierpnia, to już prawie 6, Iwona Kutyna w studiu Wiadomości.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry, słuchamy.
7: Obchody Święta Wojska Polskiego i cztery filary bezpieczeństwa. Krótsza trasa zaprzęgów do Morskiego Oka to już od września. Wielkie widowisko Manchester zmierzył się z Milanem na polskiej ziemi.
5: Szósta.
7: Ogień jest zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się. Ponad 200 strażaków gasiło pożar składowiska odpadów w Chlewnicy w gminie Potęgowo na Pomorzu. Płonęły 4 hale i budynek administracyjny. Podczas akcji lekko poszkodowanych zostało 7 strażaków. Rano prace mają być wznowione. Były morskie, powietrzne i lądowe defilady, ale także mocne przemówienia. Wojsko Polskie miało swoje święto. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory, mówił podczas wystąpienia prezydent Karol Nawrocki, choć chwilę potem wbił mocną polityczną szpilę.
8: Musimy mieć, drodzy Państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieku wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf. Bóg, honor i ojczyzna. Potrzebujemy międzynarodowej współpracy, potrzebujemy rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, potrzebujemy sojuszników, ale tu jest Polska i polski żołnierz.
7: Na te słowa odpowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Dlaczego na tegorocznym święcie Wojska Polskiego stoimy pod hasłem Polska safe, bezpieczna Polska? Zasadne pytanie. To ja odpowiem po polsku. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
7: Jak wyliczał wicepremier, dziś w służbie jest 220 tysięcy żołnierzy, ale w ambitnych planach ma być nawet 300 i dodatkowo 200 tysięcy w rezerwie. Samoloty znów startują i lądują na lotnisku w Katanii. Na Sycylii port był zamknięty z powodu aktywności Etny. Jak przekazują władze, był to najpoważniejszy od 20 lat kryzys w ruchu lotniczym. Utrudnienia dotknęły ponad 100 tysięcy pasażerów. Duże zmiany na drodze do Morskiego Oka. Od września o ponad połowę skrócona zostanie trasa konnych zaprzęgów. Dojadą tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Nie będzie natomiast zmian w połączeniach realizowanych przez 4 elektryczne busy, które wożą turystów pomiędzy Zakopanem i Morskim Okiem. O szczegółach nasz reporter Przemek Taranek.
10: Skrócenie trasy to realizacja porozumienia zawartego w ubiegłym roku pomiędzy obrońcami praw zwierząt i właścicielami zaprzęgów, mówiła dzisiaj minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
11: Konie znikną z tej najbardziej stromej, najtrudniejszej części trasy.
10: Mogą zniknąć w ogóle, obawia się Andrzej Mąka ze Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka.
12: Cena będzie na pewno, musi być mniejsza i ciężko jest będzie utrzymać te, bo koszty zostaną te same. ZUS zostanie ten sam, utrzymanie koni zostanie to samo.
10: Na razie na trasie do Morskiego Oka pracuje 60 wozaków i kursują 4 elektryczne busy. Przemek Taranek, Radio Z.
7: Przejazd zaprzęgiem konnym kosztuje 100 zł, elektrycznym busem 69. W Konotopiu koło Lipna poświęcono wczoraj ponad 55-metrowy pomnik Matki Bożej Miłosiernej. To więcej niż ma słynny Chrystus z Rio de Janeiro. W uroczystościach uczestniczył m.in. były prezydent Lech Wałęsa i setki wiernych.
13: No robi wrażenie. Tak. No może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się trochę bliżej podejdzie, no to...
14: Jest. Tak, w Europie najwyższa, 55 metrów, nie się nie mylę.
15: W Rio de Janeiro no to jest jakby robi dużo większe wrażenie, no bo bardziej spektakularna lokalizacja jest, tak?
7: Było też efektownie. Nad pomnikiem przeleciały 2 śmigłowce, z których zrzucono płatki czerwonych róż. Super mecz we Wrocławiu nie rozczarował. Piłkarze Manchester United i Milanu zachwycili publiczność. W ostatnim meczu kontrolnym obu drużyn przed rozpoczęciem nowego sezonu ligowego włoski klub triumfował 4-2. Wydarzenie śledził dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Spotkanie towarzyskie, a na boisku zawodnicy dali z siebie wszystko.
0: 6 goli Plejana Gwiazd na Murawie i supermecz, który prowadził najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak. Kibice mogli poczuć się jak w trakcie jakiegoś hitu rodem z Ligi Mistrzów. Nie minęła druga minuta, a Czerwone Diabły prowadziły po główce Maguire'a. Wyrównał Chukwueze, choć do przerwy powinno być 2-1 dla ekipy z Premier League. Tyle, że Fernandes zmarnował rzut karny. Na początku drugiej połowy dla United trafił Dorgu. Chwilę później na boisku przy wielkiej owacji pojawił się już słynny Luka Modrić i zmienił oblicze Milanu. Trafiali Sisse, Ramos i Loftus-Cheek. Było po supermeczu.
7: Za tydzień AC Milan w pierwszej kolejce Serie A zagra z Torino, a Czerwone Diabły na inaugurację Premier League zmierzą się na wyjeździe z Hull City.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: To miał być dzień, w którym spadnie deszcz, ale okazuje się, że może tylko pokropi. Wczoraj w prognozach deszczu na dzisiaj było więcej. No ale coś tam się pojawia, głównie na północy, przy czym to jest też dzień, w którym jeszcze upał potrzyma. Szczególnie na południu, w centrum kraju będzie 30, 31, 34 stopnie Celsjusza, ale jest niedziela. Dopiero 5 minut po godzinie 6 i akurat teraz jest jeszcze chłodno. Michał Adamski, cześć.

Matt Gunn i Ray Dalton w Radiu Z. Właśnie to Don't Worry. Nie martwmy się dzisiaj, bo co będziemy robić w poniedziałek, prawda? Niedziela nie jest od tego. Dzień dobry bardzo, to 16 sierpnia. W kalendarzu druga z rzędu czerwona kartka. Znowu mamy święto. Dzisiaj jest po prostu niedziela. Nie można dzisiaj sprzątać, dzisiaj trzeba odpoczywać i wrócić do domu z długiego weekendu. Polecam Radio Z na drogę. Oczywiście mam rady od mistrza oszczędnej i szybkiej jednocześnie jazdy. Dzisiaj też w programie o skutkach dobrego wybawienia na festiwalu muzycznym. Na konkretnym poznańskim przykładzie. Mam kawę. Mam nadzieję, że też już macie. I mamy mnóstwo muzyki numer jeden.

0: Zar w Radiu Z. 25 minut po 6:00, bardzo rano, tym bardziej, że to niedziela. No właśnie, zachęcony tym refrenem, gdzie śpiewają, że to jest właśnie ten świat, w którym żyjemy, że zajrzałem do internetu, żeby zobaczyć ten świat i zaraz wam opowiem, ale dajcie mi chwilę. Zaraz powiem wam wszystko, czym świat żyje, tylko muszę przekopać się w tym internecie przez te wszystkie zdjęcia czołgów, statków, samolotów. O, a tutaj pan Grochówka uśmiechnięty je. Co zostało nam po wczorajszym święcie? O tym za chwilę w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
6: Tak, chcę plusz.
4: Już kupuję, to najlepszy wybór.
5: Na 100%.
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz.
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
7: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Go i For Money. Ostatni dzień lata, spokojnie, to jeszcze nie dziś. Jeszcze trochę. Dwa tygodnie wakacji. 23 minuty do siódmej. Słuchajcie, dyskusja na pół internetu jest teraz na temat tego, jak ubrała się pierwsza dama wczoraj na święto Wojska Polskiego. No i chodzi głównie o ten drugi strój, o ciemnozielony garnitur, taki ala militarny. Słuchajcie, wypowiedzi ekspertów są takie. Pewien stylistyczny zgrzyt, albo dobry wybór dla blondynki, albo nie miała zamiaru zwracać na siebie nadmiernej uwagi. No nie udało się, a i owszem, ale słuchajcie, to nie jej wina. To przez męża, prezydenta. Bo on tam mówił i mówił i mówił i wszyscy patrzyli w tamtą stronę i w tamtą i ciągle. Radio Z i już. To tak tylko podrzucam, bo jest niedziela i zaraz idziemy do kościoła. Jeśli nie chcecie zwracać na siebie nadmiernej uwagi, po prostu weźcie pod uwagę, gdzie stoicie.

0: Radiu Z. 15 minut przed godziną 7 rano. Słuchajcie, ciekawy sposób na kryzys, bo chińskie samochody zaczęły psuć się na potęgę w Rosji od kiepskiej benzyny. Chińskie auta jeżdżą na Euro 5, takiej jak u nas. Władze w Rosji dopuściły jednak benzynę Euro 2 ze względu na kryzys paliwowy w kraju i teraz patrz. Zepsute auto nie jeździ, auta, które nie jeździ, nie trzeba tankować i cyk, po kryzysie.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: cudowna ta Zalia. Tylko kochaj mnie, to nowość w Radiu Z. Tymczasem Polska oblężona. I z góry, i z dołu. Szczegóły za chwilę. Radio Z i
1: już. Reklama. Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
1: Po reklamie.
0: Powoli dochodzi godzina 7, a więc czas na wiadomości w Radiu Z. A tema Iwona Kutyna. Prosimy.
6: Ogromny pożar skansenu na Podkarpaciu, spłonął zabytkowy kościół. Zarzuty dla dwóch kobiet, które zaatakowały Ukraińców, to w Poznaniu. Tatry oblężone, podobnie Bałtyk, Polacy korzystają z dobrej pogody.
0: Siódma.
6: Potężny pożar skansenu w Sanoku. Ogień zajął 3 zabytkowe budynki, m.in. drewniany kościół, który całkowicie został zniszczony. To zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, jeden z najstarszych w Polsce. Nikomu nic się nie stało, ale sanocki skansen pozostanie zamknięty dla turystów do odwołania. Nie odbędą się zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz sarmacki jarmark artystyczny. W rocznicę Bitwy Warszawskiej o filarach bezpieczeństwa mówił Donald Tusk, premier wziął udział w paradzie morskiej na wodach Zatoki Gdańskiej, która odbywała się równolegle do defilady wojskowej w Warszawie. Jak mówił szef rządu, najważniejsze są szczelne granice, sojusze, inwestycje w armię oraz rozwijającą się gospodarkę. Według Donalda Tuska niebezpieczeństwem wewnętrznym są w Polsce politycy widzący wroga w zachodniej Europie czy Ukrainie, a nie w Rosji.
7: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek.
6: Według premiera do szkodliwych decyzji wymierzonych w nasze bezpieczeństwo jest próba zablokowania 180 miliardów złotych, jakie Polska otrzyma w postaci pożyczek w ramach programu SAFE. Rosja zaatakowała w nocy pociskami balistycznymi Ukrainę, m.in. Kijów. W mieście wybuchły pożary, w dzielnicy Obołań zapaliły się 2 budynki mieszkalne. Duży pożar wybuchł na targowisku Pietrowka. Słychać było co najmniej 5 eksplozji. Celem były także inne miasta, m.in. Kremeńczuk, Kamieński i Krzywy Róg. Co najmniej jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Są zarzuty dla dwóch kobiet, które zaatakowały Ukraińców. Odpowiedzą m.in. za stosowanie przemocy, naruszenie nietykalności cielesnej i publiczne znieważenie. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w poznańskim Starym Mieście. Zaatakowani mężczyźni są pracownikami jednej z restauracji w Poznaniu właśnie. Agresorki przyznały się do winy. Zakopane oblężone. Na długi weekend w Tatry przyjechało więcej ludzi niż na Sylwestra. Hotele i pensjonaty są zajęte, tłumy turystów także na tatrzańskich szlakach. Wczoraj na trasach wyposażonych w łańcuchy były kolejki, m.in. na kopule szczytowej Giewontu, na Orlej Perci oraz na szlaku Narysy. Ciasno było także nad Morskim Okiem. Wszystkie miejsca parkingowe przed szlakiem zostały wyprzedane. Podobnie jest na drugim krańcu Polski, nad morzem. To najlepszy sezon od końca pandemii. Właściciele nieruchomości w zachodniopomorskich kurortach takiego obłożenia nie mieli od dawna. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
8: Wolnych pokoi nie ma praktycznie co szukać w sierpniu. Coraz mniej ofert zostało także na wrzesień. Jak mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej, tak dobrze nie było od lat.
9: I hotele zapewniają, że mają także rezerwacje na wrzesień i październik. Będzie to najlepszy sezon od lat.
8: Na sytuację coraz mocniej wpływają turyści zagraniczni. Nad polskie morze przyjeżdżają już nie tylko Niemcy, ale także Czesi i Węgrzy. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
6: A w Radio Z czas na sport i Mateusz Ligenza.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Katarzyna Wasik, mistrzynią Europy w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym. Polka po kapitalnym wyścigu zakończonym rekordem naszego kraju sięgnęła po pierwsze złoto dla nas na imprezie, która odbywa się w Paryżu.
12: W jakim stylu? Jak wilk waleczny, nigdy się nie poddający. Spełniło się moje największe marzenie, o którym nawet dzisiaj nie myślałam. Jak zobaczyłam tablicę, to dalej łapię się za głowę.
11: Brawa należą się także dla Mai Chwalińskiej i Magdaleny French. Nasze tenisistki awansowały do trzeciej rundy prestiżowego turnieju rangi 1000 w amerykańskim Cincinnati. Chwalińska ograła pewnie w dwóch setach Hiszpankę Christinę Buxę 6-2 i znów 6-2. Z kolei French postawiła się wyżej notowanej Łotyszce Jelenie Ostapenko 6-1 i 6-3. Maciej Janowski został indywidualnym mistrzem Polski w jeździe na żużlu. W Ostrowie Wielkopolskim po kapitalnej jeździe pokonał drugiego Bartosza Zmarzlika i trzeciego Kacpra Worynę. Na koniec piłka nożna, bo Adrian Benedyczak zdobył bramkę dla Kasimpasy w zremisowanym 1-1 meczu tureckiej ekstraklasy z Trabzonsporem. 25-letni napastnik wpisał się na listę strzelców z rzutu karnego.
0: Wielkopolska i Kujawsko-Pomorskie. Tutaj proszę spodziewać się dzisiaj deszczu. Chmur będzie zdecydowanie więcej niż deszczu dzisiaj, ale i słońce pojawi się. Do tego też będą miejsca, gdzie będzie gorąco. Na przykład północny zachód Polski, tak do 24, ale południowy wschód kraju to już 34 stopnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Chociaż nie, czekajcie, powiedziałem, że tu już 34 stopnie, a powinienem powiedzieć tu jeszcze 34 stopnie, bo jutro przy poniedziałku masowe ochłodzenie. 5 po 7. Słuchacie Radia Z, to jest dzień dobry bardzo, wakacyjne, letnie i do tego niedzielne. Michał Adamski, kłaniam się nisko i gram. Harry Styles, to za chwilę, a teraz Cher.

tu jest Siła Głosu, tu były trzy kawy wypite. Love Me Again to z czasów białej koszuli szelek zaczesanego do tyłu Boba. To sprzed 13 lat piosenka, dzisiaj występuje w czapce z Daszkiem. Z wiekiem jakby coraz młodszy, nie? John Newman w Radiu Z. To za nami, to już Kuba i Kuba, a za chwilę powiem, jakie poglądy polityczne ma sztuczna inteligencja.

0: Ktoś tu potrzebuje kawy. The Cranberries w Radiu Z. Cudowna piosenka Dreams. 25 minut po godzinie 7 rano. Słuchajcie, naukowcy z organizacji Just Facts zbadali sztuczną inteligencję, 4 wiodące chatboty i wnioski są 2. Sztuczna inteligencja kłamie jak z nut i po drugie oszukuje bardziej w stylu ludzi z lewicowymi niż prawicowymi poglądami. Poważnie, tak im wyszło. Kurczę, ale ile lat ma sztuczna inteligencja? 3-4 lata? I już możemy pokłócić się z nią przy stole w święta o politykę. Mówię wam, spieszmy się rozmawiać ze sztuczną inteligencją, bo tak szybko rośnie, że anim się obejrzymy, a pójdzie na swoje.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz!
6: Już kupuję! To najlepszy wybór
7: na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
7: Plusz?
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Maniak w Radiu Z w niedzielę, 19 minut przed 8 rano. Ale piękny festiwal za nami, Bittersweet Festival. Byliśmy w Poznaniu, studio mieliśmy na miejscu. Zobaczcie relacje na naszych Instagramach i Facebookach w internecie, jak tam było kolorowo, jak tam było beztrosko. Na przykład

0: Branko, jeśli przyjedzie Britney Spears na festiwal do Poznania za rok. To jest właśnie to, kochani. Prawdziwego fana nie po słowach, a po czynach poznasz. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu Z. Dzisiaj jeszcze upały. Gdzie się przed nimi chować? O tym za moment w wiadomościach o 8.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
15: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
14: Bez cukru i glukozy.
15: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
14: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
15: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
14: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
15: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
14: Dziękuję.
16: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radio Z. Dochodzi godzina 8, a więc czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
19: Święto wojska i polityczne przytyki, przemówienia i oskarżenia. Gdzie się schronić w upalne dni, powiemy za chwilę. Polska Wschodnia do zwiedzenia. Rusza lubelski czek turystyczny.
12: 8.
19: Wielka parada morska w Gdyni i wielka defilada sił powietrznych i lądowych w Warszawie. W obu tych miejscach w Święto Wojska Polskiego nasza armia chwaliła się najnowszym sprzętem, wyszkoleniem żołnierzy i siłą sojuszy. Dla najważniejszych polityków była to okazja do wzajemnych przytyków, złośliwości, a nawet mocnych oskarżeń. O tym wymiarze świętowania reporter Radia Z Tomasz Kubat.
20: Donald Tusk w Gdyni wypominał politycznym przeciwnikom nieudane próby zniszczenia programu Sejm.
21: Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, kiedy w Polsce nie będzie skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności.
20: Karol Nawrocki przekonywał w Warszawie, że zakupy najnowocześniejszego nawet sprzętu to zdecydowanie za mało.
22: Najważniejsza jest inwestycja w polskiego żołnierza, bo odwagi kupić nie można. Przywiązania do ojczyzny, patriotyzmu nie można kupić.
20: Na sztandarach Wojska Polskiego widnieje hasło Bóg, honor i ojczyzna, a nie Sejf. Te słowa z przemówienia prezydenta będą zapewne zapamiętane najmocniej.
19: Programu Sejf bronił mocno szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim przemówieniu tłumaczył, że większość pieniędzy pozyskanych z unijnych pożyczek poszło na zakupy w krajowym przemyśle zbrojeniowym. Koniec upałów, przynajmniej na najbliższe dni. Od jutra chłodniej i mokro, najwięcej deszczu na południu Polski, do tego burze. Dziś jednak wciąż gorąco, zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu. Obowiązują ostrzeżenia synoptyków, dlatego krakowski metropolita poprosił księży w całej archidiecezji o otwarcie kościołów i zachęca do szukania ochłody w świątyniach. Przemek Taranek ze szczegółami.
23: O otwarcie kościołów w czasie ekstremalnych upałów prosiły organizacje zrzeszające seniorów. Kardynał Grzegorz Ryś mógł tylko poprzeć taki apel, mówi rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Piotr Studnicki.
24: Ten apel został rozesłany do wszystkich księży proboszczów archidiecezji krakowskiej. No, ksiądz kardynał w ogóle jest za tym, żeby kościoły były otwarte. To jest dobry znak, to jest dobry symbol.
23: To nie oznacza, że otwarte będą wszystkie kościoły. Ostateczną decyzję podejmują jednak proboszczowie, bo to oni odpowiadają za bezpieczeństwo, często także za zabytki znajdujące się w świątyniach. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
19: Do jutra na najpopularniejszych trasach pociągi jeżdżą z dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest w składach między południem Polski a Wybrzeżem i w drugą stronę z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju czy Krakowa, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
25: Codziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami.
19: W podwójnej trakcji jeżdżą także pociągi Pendolino. Lubelski czek turystyczny zachęcić ma do wypoczynku na wschodzie Polski. 300 zł dostanie każdy, kto zarezerwuje co najmniej dwa noclegi w regionie. Kiedy rusza program i co warto zobaczyć, o tym Mateusz Kasiak.
26: Z dofinansowaniem po Lubelszczyźnie będzie można podróżować od września do listopada, a to świetna okazja, żeby przedłużyć sobie wakacje. Jest co zwiedzać na przykład na Zamojszczyźnie, mówi mi prezydent Zamościa Rafał Zwolak.
27: Susiec, piękny, malowniczy, meandry rzeki, Józefów, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj.
26: Z czeku mogą korzystać nie tylko seniorzy czy duże rodziny, ale tak naprawdę wszyscy pełnoletni, bez względu na wysokość dochodów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Czek wkrótce będzie można pobrać na stronie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. A w Radio Z czas na sport. Mateusz Ligenza.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Kapitalny dzień dla reprezentacji Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Wicemistrzynią w biegu na 400 metrów została Natalia Bukowiecka, a srebro w skoku wzwyż zdobyła Maria Żodzik. Brąz dołożyła także sztafeta 4x100 metrów kobiet. Nasza reprezentacja ma już 7 medali wywalczonych na tej imprezie. Za nami 3 kolejne mecze czwartej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin wygrało ze Śląskiem Wrocław 2-1. Festiwal strzelecki odbył się w Gliwicach. Piast przegrał z Wieczystą Kraków 3-4. Sensacja w Łodzi, bo Widzew uległ Koronie Kielce 1-2. Piłkarze Milanu lepsi od Manchesteru United w supermeczu rozegranym we Wrocławiu. Włoski klub wygrał 4-2 w ostatnim spotkaniu kontrolnym przed rozpoczęciem nowego sezonu ligowego. Kibice zobaczyli w akcji wielu znakomitych graczy na czele z Luką Modriciem, Bruno Fernandeszem czy Markusem Rashfordem. Rozjemcą widowiska był najlepszy polski sędzia Szymon Marciniak. Czy arbiter finału mundialu w Katarze ma w planach wystąpić jeszcze w jakimś wielkim międzynarodowym turnieju, takim jak Euro czy Mistrzostwa Świata?
30: Nie robię planów. To może być teraz gdzieś tam na dniach coś tam się rozstrzygnąć. Zobaczymy na początku września.
29: Tajemnicza wypowiedź być może związana jest z rozważaniem przez Marciniaka zmiany federacji, o czym spekulowano wielokrotnie w ostatnich latach.
0: A i znowu Polska podzielona. Na północy chłodniej chmury i deszcz, na południu chmury też się pojawią, ale tam dzisiaj upał. Wielkopolska, zachodniopomorskie, Kujawy i Pomorze, Warmia i Mazury. Tutaj deszcz, tu do 24 stopni max, ale na Podlasiu już do 30. Mazowsze 31, Lubelszczyzna 32, Podkarpacie 34 stopnie Celsjusza.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: 5 po 8. What is

fajsetek? Ja powiem szczerze, nie miałem, ale brat miał i ja też patrzyłem. Dzień dobry bardzo, w niedzielę, 16 minut po 8. To nie jest niedziela handlowa, taka będzie za tydzień. Za tydzień otworzą sklepy, a jutro obniżą ceny paliw. Ceny maksymalne ogłoszono już za 95, 6,41, a on będzie po 7,37. CPN wchodzi dopiero jutro, a więc za chwilę w Radiu Z o tym, jak dojechać do poniedziałku.

0: Radiu Z. 8:26 na zegarze. Od jutra tańsze paliwo. Jak dojechać do poniedziałku na oparach? Posłuchajcie Miko Marczyka. Nasz rajdowiec, rekordzista Guinnessa, z Łodzi do Paryża i z powrotem dojechał zwykłą Skodą na jednym baku. W Radiu Z mówił wtedy, jak jechać, żeby spalać mniej.
1: Jeżeli jedziemy po mieście, to często możemy mocno się rozpędzać i za chwilę hamować i cały czas koło nas na światłach stoją te same samochody, podczas gdy można by było spokojnie, płynnie się rozpędzić, tylko tyle, ile trzeba, odpowiednio wcześniej odpuścić gaz, dotoczyć się do świateł i to zużycie tarcz, klocków czy paliwa będzie dużo niższe. Myślę, że jesteśmy w stanie, tylko zmieniając technikę jazdy, ograniczyć zużycie paliwa tak nawet do 30%.
0: A 30% to sporo. Czyli tak, wolniej ruszać, płynnie jechać, do czerwonego dotaczać. I Radio Z głośniej, a niech trąbią z tyłu. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tak zakręconej

0: Borys Szyc.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
5: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
3: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
2: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
6: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Niedawno w Polsce przekroczyliśmy już 100 tysięcy lokali gastronomicznych. No i coś mi się wydaje, że to grozi głodem. To jak z tą szafą pełną ubrań, co nie? 100 tysięcy różnych lokali gastronomicznych. A ja nie wiem, co zjeść. Radio Z i
1: już. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

Zuid schowała depresję, noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: Ten vibe, czekam na płytę, hipnotyzujący głos. Tak piszą o nim dziewczyny, a chłopaki, pierwsze wrażenie super, powodzenia. Aktor, wokalista, 20-latek Metzner w Radiu Z. Za chwilę wiadomości o 9:00.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
4: mega,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Media Expert.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Media Expert.
3: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do godziny 9:00 i przenosimy się zatem do studia wiadomości Radia Z na miejscu Iwona Kutyna. Słuchamy.
9: Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 osób. Gigantyczny pożar na Pomorzu. Trwa dogaszenie pogorzeliska. Darmowe wyjściówki od Pogoni Szczecin dla tych, których na bilet nie stać.
1: Dziewiąta.
9: Katastrofa polskiego autobusu na Węgrzech. Według informacji podanych w mediach społecznościowych przez węgierskiego premiera Petera Madziara zginęło 12 osób, a 20 jest poważnie rannych. Łączymy się z reporterem Radia Z, Tomaszem Kubatem. Co wiadomo na ten moment?
10: Wszystko stało się dziś w nocy na autostradzie M3 tuż obok miejscowości Mezykeres, też niedaleko Miszkolca. Kierowca autobusu wiązącego 57 pasażerów prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Pojazd wypadł z jezdni i przewrócił się do rowu. To wstępna wersja wypadków przyjęta przez węgierską policję. Kierowcę zatrzymano. Na miejscu wciąż pracują służby. Potrzebny był dźwig, który podniósł przewrócony autobus. Dopiero wtedy była szansa na wyciągnięcie ostatnich osób, które były uwięzione pod pojazdem.
9: Radosław Sikorski potwierdził we wpisie w mediach społecznościowych, że autobus przewoził polskich turystów. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi, napisał szef polskiej dyplomacji. Stabilizuje się sytuacja po wielkim pożarze zakładu gospodarowania odpadami w Chlewnicy w powiecie słupskim. Trwa dogaszanie spalonych budynków. Akcja może potrwać nawet kilkadziesiąt godzin. W szczytowym momencie udział w niej brało ponad 200 strażaków z całego Pomorza. Maciej Bąk śledzi to, co dzieje się na miejscu. Jak sytuacja z toksycznym dymem? Dalej mieszkańcy nie powinni otwierać okien?
11: Tak, strażacy zalecają ostrożność, bo choć zagrożenie toksykologiczne spadło, to wciąż nie zostało w pełni wyeliminowane. Wszystko za sprawą jednego obiektu, który najtrudniej dogasić, mówi mi kapitan Piotr Basarab.
12: Głównym problemem jest dogaszenie kwatery składowej potężnych rozmiarów 100 na 200 metrów, gdzie składowane były odpady.
11: Równolegle trwają rozbiórki 4 spalonych hal oraz również zniszczonego przez żywioł budynku biurowego. Wczoraj w wyniku przegrzania pomocy medycznej wymagało 7 strażaków po nocy. Na szczęście ten bilans się nie zwiększył.
9: Firma prowadząca zakład działa w gminie Potęgowo od 25 lat. Fani pożegnali Bonnie Tyler. Piosenkarka zmarła 8 lipca w Portugalii. Fani nie tylko z Wielkiej Brytanii wyszli na ulicę Mambles, przez które przejechał karawan z trumną z ciałem artystki. Jutro uroczystość upamiętniająca jej życie. Artystka zostanie pochowana w rodzinnej miejscowości Skiwen.

0: Bonnie Tyler miała 75 lat. Szczecińska Pogoń zaprasza na mecz samotne matki z dziećmi. Klub przygotował darmową pulę biletów dla tych, których nie stać na wejściówki. Na najbliższe spotkanie 200 osób wejdzie na stadion za darmo. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocławski.
1: Na początku tego sezonu prezes klubu kupił 2000 wejściówek na poszczególne mecze. Teraz rozdaje je tym, którzy na bilety nie mogą sobie pozwolić. W ubiegłym tygodniu 50 wejściówek trafiło do dzieci z domu dziecka. Teraz kolejna pula ma trafić do samotnych matek. Jak przekazał w komunikacie właściciel Pogoni, pieniądze nie powinny stać na przeszkodzie w piłkarskiej pasji, więc przynajmniej w ten sposób chce umożliwić niektórym zobaczenie widowiska na żywo. Szczecin, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
0: Najbliższy mecz za tydzień. Pogoń zagra z Wisłą Kraków.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Pada deszcz, ale głównie na północy kraju, w Wielkopolsce, na Kujawach też możliwy. Natomiast na południu możliwe, że już jest zbyt ciepło. Będzie upał, ostrzeżenia obowiązują. Na Podkarpaciu dziś nawet 34 stopnie w cieniu. Na północy chłodniej, no tak do 22. 24 maksymalnie stopni Celsjusza. Chmury i deszcz. 4 minuty po godzinie 9. Michał Adamski, cześć. Dzień dobry bardzo. Ponownie.

Chłopaki starają się nie kochać. Nickelback w Radiu Z. To piosenka o piłce nożnej była, co nie? Co by się nie działo, jakby nie grali. W Polsce kochamy piłkę nożną. I raz na jakiś czas zdarzy nam się super mecz. O tym wczorajszym we Wrocławiu. Za chwilę.

0: Disco i Vince w Radiu Z. 9:21:30. Za nami jedno z największych wydarzeń sportowych w 2026 roku, czyli super mecz gwiazd AC Milan, Manchester United. Na miejscu we Wrocławiu był nasz człowiek Mateusz Ligenza. Mateuszu, opowiadaj, co tam się działo w tym meczu towarzyskim.
1: To nie było zwykłe spotkanie towarzyskie. To był super mecz rodem z Ligi Mistrzów. Obie drużyny nie oszczędzały się. Grały o wszystko na pełnej mocy i w jakościowym zestawieniu. Plejada gwiazd na murawie, czerwone diabły na początku galowo. Maguire, druga minuta i wyszli na prowadzenie. Wyrównał Chukwueze, ale przed przerwą powinno być 2-1 dla Manchesteru United, tyle że Fernandesz zmarnował rzut karny. Po zmianie stron szybko podwyższył Dorgu, ale wówczas pojawił się na murawie najsłynniejszy chorwacki piłkarz Luka Modric. Dostał gigantyczne wsparcie ze strony publiczności i to pociągnęło zespół Sisse, Ramos, Loftus-Cheek i Milan wygrał 4-2 i to on będzie miał lepsze wspomnienie z Wrocławia.
0: No właśnie, Mateusz Ligenza, dziękujemy. Są mecze o wszystko, są mecze o honor, a ten był meczem o wspomnienia. A które miasta najlepiej wspominają 20-latkowie? Słuchajcie Radia Z, o tym za chwilę. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
2: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
4: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przegwizdane, ale fajne. To Roxette w Radiu Z. Słuchajcie, jest ranking najlepszych miast dla pokolenia Z i pierwsze jest Tokio, ale nasz polski Kraków jest 13 i wyprzedza Paryż w tym rankingu najlepszych miast na świecie dla współczesnych 20-latków. Paryż i Kraków, słuchajcie, to są bardzo podobne miasta. Paryż ma bagietki, Kraków ma obwarzanki. Paryż ma Sekwanę, Kraków ma Wisłę. Tam wieża Eiffla, u nas wieża Mariacka, tam Louvre, u nas Wawel, oni mają metro, w Krakowie tramwaje. To, co odróżnia Kraków od Paryża, to, że bliżej w Tatry. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Sorry, tatusiu, nie wystroiłam się dla ciebie, śpiewa Becky G w Radiu Z i wcale nie chodzi o tatę. Za 4 minuty 10, o 10 będą wiadomości w Radiu Z. Bądźcie koniecznie. Radio Z i
1: już. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi godzina 10. Czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
16: Autokarem, który rozbił się na Węgrzech, wracała pielgrzymka z Podkarpacia. Obława Wielkopolsce. Policja szuka napastnika, który miał postrzelić kobietę. Tańsze paliwo od jutra. Rząd kontrolował będzie cenę.
0: Dziesiąta.
16: 12 Polaków zginęło w tragicznym wypadku autobusu, do którego doszło w nocy na Węgrzech. Siedmioro jest w bardzo ciężkim stanie. Blisko 40 osób zostało lekko rannych. Łączymy się z reporterem Radia Z, Tomaszem Kubatym, który zbiera doniesienia na ten temat. Czy wiadomo już, kto, skąd i dokąd jechał autokarem?
17: Na pokładzie było 57 pasażerów. Wracali z tygodniowego wyjazdu do bośniackiego sanktuarium w Medjugorje. Wyjazd miało organizować biuro turystyczno-pielgrzymkowe Flora Tour z Rymanowa Zdroju na Podkarpaciu. Autobus wynajęła firma Tadeusza Dykasa, który zapewniał mnie, że jego zdaniem raczej nie mogło chodzić o jakąś awarię.
18: Autobus był sprawny, proszę pana. Miesiąc temu autobus przechodził badania techniczne, także jest wszystko z autobusem w porządku.
17: Obaj kierowcy i ten prowadzący pojazd i jego zmiennik przeżyli wypadek. Właścicielowi autobusu nie udało się z nimi skontaktować i potwierdzić, czy przyczyną tragedii mogło być zaśnięcie za kierownicą. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję.
16: Ranni pasażerowie trafili do szpitala w Egerze, Debreczynie, Miszkolcu i Nidżerihazie. Wielkopolska policja szuka mężczyzny podejrzanego o próbę zabójstwa w Swarzędzu. Wczoraj po południu na klatce schodowej przy ulicy Wielkiej Rybackiej odnaleziono nieprzytomną kobietę z postrzałem głowy. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jak mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, sprawca użył prawdopodobnie broni czarnoprochowej.
19: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
16: Funkcjonariusze znają tożsamość sprawcy. Według lokalnych mediów poszukiwany jest byłym partnerem ofiary. Na stacjach będzie taniej. Od jutra przez 2 tygodnie obowiązywać będzie wakacyjna wersja programu CPN. Rząd wprowadza ceny maksymalne, dlatego za litr 95 zapłacimy jutro 6 zł 41 groszy, za diesla 7,37, mówi minister energii Miłosz Motyka.
20: Paliwo w Polsce dzięki wprowadzeniu pakietu CPN będzie jednym z najtańszych w Europie. O północy z niedzieli na poniedziałek te ceny będą zmienione. Już będzie widać na stacjach.
16: Motyka dodaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się na razie określić, czy CPN będzie przedłużany. Blisko 30 ton odzieży w ciągu miesiąca mieszkańcy Wrocławia oddali do mobilnego punktu zbiórki tekstyliów. To rekord i 3-krotnie więcej niż w zeszłym roku, kiedy zbiórka dopiero startowała. Nadal do pojemników na zmieszane odpady wrzucamy ubrania, ale coraz rzadziej. Za to coraz częściej korzystamy z mobilnego busa do zbiórki odzieży, zwanego we Wrocławiu Szotem, mówi Radiu Z Maciej Fedorczuk z miejskiej spółki Ekosystem.
21: Mieszkańcy się przekonują do tego rozwiązania, bo nie da się ukryć, że jest bardzo wygodne. Nie trzeba z tekstylia jeździć po całym mieście. Wystarczy w przysłowiowych klapkach zejść na swoim osiedlu w odpowiednim terminie i po prostu oddać tekstylia.
16: W lipcu 17% z tego, co trafiło do śmieci, to były ubrania, które jeszcze nadawały się do użycia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
0: Na północy, znaczy w zasadzie chmury to są wszędzie. Widziałeś chmury? Cześć Norbert.
23: Dzień dobry. Widziałeś? Ale takie niegroźne.
0: Niegroźne. Mhm. A na północy i na zachodzie takie groźniejsze, bo sporo nawet deszczu może z nich polecieć. A widziałeś słońce?
23: Widziałem, dużo
0: widziałeś?
23: Słońca.
0: A groźne co?
23: Nie, takie przyjemne.
0: Przyjemne? Tak. A przepraszam, bo my tu jesteśmy w Warszawie. Na południowym wschodzie groźne słońce, dzisiaj tam nawet 34 stopnie.
23: No to uważajcie, uważajcie na słońce.
0: I pijcie wodę.
22: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Pijcie wodę, a nie jak Norbert kawę.
23: Musiałeś mówić. Jeszcze powiedz, że piję w studiu, to już wtedy mam przeklapane.
0: Nie, szefie, ja do muzyki piję.
23: Oczywiście.
0: Czarna czy biała?
23: O. 4 minuty po 10, w takim razie zaczynamy. Wakacyjną wciąż jest jeszcze listę wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Na początek Michael Jackson.

0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia.
1: Zacznijmy od tego zaćmienia, bo to wszystkim tam zaćmiło. Nie wiem, czy tobie coś zaćmiło.
0: W uszach mi ćmiło po koncercie.
1: A mi ząb ćmi. Ale słuchaj, nie podoba mi się to wszystko, bo to jest tak, słuchaj, największe zaćmienie miała Hiszpania. Kurde. W Polsce sobie 80%, we Francji 92%, już mieli lepiej. Aha. Węgry 48%, to nie wiem, może przez tego Orbana jeszcze, wiesz, to pamiętam. Nie podoba mi się ta Unia, kurde. Ma być tak zorganizowane, że wszystkim ma tak samo.
0: Tu 100 i tu 100.
1: Dokładnie.
0: I tu 100.
1: Nie dość, że Hiszpania ma piękny kraj, to jeszcze nie mają tak jak my, że jak tylko lato to sinice. To jeszcze sobie zarobili, wiesz, że wliczono, że
0: ile?
1: Zarobili na tym zaćmieniu 347 milionów euro netto. Uważam, że jak Sikorski jest taki ostry i z maskiem, wiesz, się naparza, to niech załatwi nam to, że za rok u nas 99%.
0: Panie Sikorski, jak pan słucha, poprosimy.
1: Proszę się ogarnąć, ale słuchaj, wszystkim się udzieliło to zaćmienie. Najgorzej w TV Republice się udzieliło.
0: A nie oglądałem akurat.
1: Słuchaj, szczególnie pani Choleckiej, bo nazwała tu, uwaga, miała parę wpadek. Tak. Biedna, bo to jest żywiec, ale słuchaj, pierwsza wpadka to było, że nazwała zaćmienie zjawiskiem atmosferycznym.
0: Oj.
1: Dobra. Następnie przewróciła Kopernika w grobie. Proszę ja ciebie, bo powiedziała cytat. Proszę bardzo, jak przesunęło się już, ta ciemna plama, czyli Ziemia, która będzie zasłaniała słońce bardzo.
0: Szymon, ja zdawałem maturę rozszerzoną z geografii.
1: No i to powinieneś to wszystko wiedzieć.
0: To są, to tak nie jest, jak ona mówi.
1: No nie jest, to właśnie, na której ona planecie była, jak jej Ziemia przysłoniła. To właśnie. Następnie sobie dokonała rewolucji w geografii. Uwaga, księżyc nasuwa się, a to jest Majorka, ale Hiszpania, stolica Hiszpanii, czyli już w ogóle nie przenaś się tam stolicy do Majorki.
0: Ojej.
1: No więc się śmieję, że u mnie na osiedlu co druga pani Majorka teraz jest. Jest, że tak powiem, taka moda na te małe pieski.
0: Dobra. Jest i wiesz, spinasz im włosy na górze.
1: Nie, ja wiem. No, wyglądają...
0: I ubierasz je.
1: Tak. Jeżeli PiS i Konfederacja wygra, czyli to, co Republika, będzie wtedy obowiązujące.
0: Co zmieniamy?
1: Możemy być przekonani, że wtedy w podręcznikach geografii będzie, że jednak Majorka. W astronomii, no bo to będzie obowiązywało,
0: tak,
1: że jednak Ziemia zaćmiewa, że tak powiem. Tylko jedno, co jest najważniejsze dla tych w Republice, żeby nie zaćmiło tego konta na koniec, wiesz, o co chodzi, które jest im potrzebne do zbierania pieniędzy. A nie wiem, czy wiesz, Norbert, że po zaćmieniu słońca w wyszukiwarce Google'a w Polsce było hasło na topie jakie? Bolące oczy.
0: No widzisz, a tyle mówiliśmy w Radiu Z, żeby okulary zakładać specjalnie.
1: Dokładnie.
0: Przez płytę nie patrzeć.
1: Dokładnie. Tak jak wiesz, po meczu Polaków podobno hasło pierwsze to było przetarte oczy.
0: A u Iwana i Delfina? Tak. Czarne oczy.
1: A u Zenka?
0: Piękne, czarne. Zielone.

0: Tu Radio Z. 19 minut po godzinie 10. Za nami Katrin i AL Technology, a wysłuchacie listy Szymona. Za chwilę miejsce piąte.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: Kolego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
12: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicisz wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia, teraz miejsce piąte.
1: Miejsce piąte, kochani, mamy sukces. Rycerska kadra Polski, jest coś takiego, zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata za 2026 rok w Danii.
0: Co ty mówisz?
1: W drużynowej konkurencji 10 na 10.
0: Nie wiedziałem, że mamy rycerską kadrę.
1: Pokonaliśmy Francję.
0: Wow.
1: Dokładnie. Ósmy tytuł mistrzowski naszej kadry.
0: Coś ten Mbappé słabo tam.
1: Dokładnie. Słuchaj, no my się wiesz, siatkarzami zachwycamy, piłkarzami tak. Nie. A tu rycerze nam jacy rosną.
0: O, wow.
1: Kurczę, to jest cudowna sprawa. I to jest moja krewna. Wiesz, Norbert, że ja byłem w harcerstwie.
0: No wiem,
1: W 16 warszawskiej drużynie harcerzy imienia Zawiszy Czarnego. Rycerska krew płynie w moich żyłach. Rozumiesz? Bohater spod Grunwaldu. Kurczę, marzyłbym być pod Grunwaldem.
0: No widzę trochę, że masz takie aspiracje.
1: Mam, słuchaj.
0: Na koniu, widzę cię na koniu, w zbroi. Ja będę Norbert Biały. Norbert Biały.
1: Z Czarnej Podlaskiej.
0: No, pasuje mi.
1: Ale patrz, to jest właśnie ten mental. Na krzyżakach trenowany, na ogim mieczem, na potopie.
0: Szymon, ale kto te filmy pamięta teraz? To już dawno temu było.
1: No dobra, no to Odyseja. No
0: okej, okay, dobra.
1: Byłem. To... Ród Smoka.
0: Też
1: Władca
0: fajne.
1: Pierścieni.
0: Dobra, dobra.
1: No coś dla młodych niech będzie, no. Słuchaj, po co my wodujemy ORP Wicher? Nasz statek bojowy, słuchaj, i rozbijamy o niego butelkę szampana. W ogóle tak między nami, butelka szampana w biały dzień.
0: Ja widziałem, to było o 12.
1: Kurde, przy dzieciach powinno się Piccolo rozbijać.
0: Trochę wstyd.
1: Ja ciebie chrzczę, ale sam panem Piccolo, no. Właśnie, po co na przykład w ogóle na wczorajszej defiladzie Abramsy, słuchaj? Abramsy, jakieś rosomaki, klesze, kurczę. Niech jadą rycerze, rozumiesz? Kurde, Husaria, Wołodyjowski, Kmicic, Legolas z Legolandu, no. I to wszystko, wiesz, wita król polski, Karol I Kibolski.
0: I jeszcze kto do niego?
1: Donald Dziedzic Tuski.
0: Ale co jest
1: to? Dobra, bo ty powiesz, że to mało nowoczesne. No niech się odłają drony. Hej, kurczę, na dron bolszewika goń, goń, goń. Takie hasło.
0: A inni politycy? Masz jeszcze jakiś pomysł?
1: Już ci mówię, słuchaj, tak. Sławko z Męcenowa herbu hulajnogi. Słynny rycerz. Miller z Kazapowa. Jarosław Mądry Żoliborski. Zbyszko herbu. Zbyszko trzy cytryny ziobro.
0: Widzę ten herb. Jak przyje

0: Słuchacie wakacyjnej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego, a jeszcze w tej godzinie czwóreczka.
1: Z takich plotek filmowo-politycznych, które, nie wiem czy wiesz, ale nasz premier pojawił się na planie Rancza. Nie zagrał co prawda żadnej roli, ale trochę przyaktorzył, czyli rolę premiera zatroskanego o serial. Ale tak z drugiej strony, jakbym był premierem, Norbert, to chciałbym wpadać na jakieś plany. Na przykład jest szczególnie, nie wiem dlaczego, jakoś ciągnie mnie, żeby na jakiś, wiesz, plan filmu z Sielecką wpaść.
0: No nie wiedziałem, że ty w tę stronę.
1: A ty co?
0: Ja teledysk Bambi bardzo bym chciał zobaczyć.
1: Albo Jan Kleosi.
0: A ty wiesz, kto to jest?
1: Nie wiem, ale wyczytałem sobie, powiedz coś młodzieżowego.
0: Raperka, Szymon.
1: Tak, no, dobra, raperka.
0: Ona śpiewa o szklankach, rapuje.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, ale wiesz co, ja się na bryzce zatrzymałem. Natomiast słuchaj, prawica jest zła, że rząd zawłaszcza serial. Uważają, że Tusk wstawił tam swojego agenta, Daniela Lubryskiego, bo Daniel Lubryski od tego sezonu zagra nową postać Ignacego Japycza. I prawica jakoś łączy te fakty, ponieważ no wiadomo, że Daniel jest wielbicielem Donalda i boją się, że serial może stać się tubą rządu. I na przykład pokazywać, wiesz, wątek może być, że przychodnia w Wilkowyjach nie ma żadnych kolejek. Że lekarze nie zarabiają miliona. W ogóle pracują za darmo, że terminy NFZ są na wczoraj.
0: I pracują tylko 8 godzin dziennie.
1: Tak, dokładnie. I że słuchaj, na stacjach benzynowych w Wilkowyjach benzyna jest tańsza niż u Skolima. Dlatego w prawicy był na początku pomysł, żeby wysłać Jarosława Kaczyńskiego.
0: Do serialu?
1: No przecież on był kiedyś aktorem, dokładnie.
0: No tak.
1: Żeby zagrał po warunkach. Pomyśleć, że tak może Kusego. A jednak jest to akurat rola Kusego, to dla fanów Rancza jest nieobsadzona, ona jest symboliczna i będzie się zawsze należeć Pawłowi Królikowskiemu, którego już z nami nie ma.
0: To może ktoś inny.
1: Słuchaj, o, Jarek Jakimowicz.
0: Pasuje.
1: Kurde, idealnie.
0: Tak.
1: Słuchaj, przeciwwaga polityczna dla Japycza, poza tym może rozwijać ten serial, mieszać pod budką z piwem, niszczyć dialogi, być, słuchaj, nieśmieszny.
0: Urodzony
1: dokładnie
0: jest do tego.
1: On ma do tego naturalny talent, uważa. Na mycie w Sejmie w tej chwili trwają akurat przepychanki, czy serial powinien nazywać się Rancho Obywatelskie, czy też Rancho i Sprawiedliwość.

0: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Roman,
1: przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
2: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
1: Znam ten sposób. Kosztowny.
2: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
1: To dlatego taka koperta.
2: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: lato to set. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama. Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian,
6: no?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Kanter spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Po reklamie.
19: Tu Radio Z, dochodzi godzina 11, w studiu Iwona Kutyna, to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości.
20: Polacy, którzy zginęli w wypadku na Węgrzech, pochodzili z Podkarpacia. Para wpadła do jeziora, oboje nie żyją, tragiczny wypadek na Pomorzu. Lato nie odpuszcza, po chwilowym ochłodzeniu wrócą wysokie temperatury.
19: Jedenasta.
20: Tragicznie zakończona pielgrzymka do bośniackiego Medjugorje. Autobus, którym wracało do Polski 57 osób, rozbił się między pierwszą a drugą w nocy na węgierskiej autostradzie M3 niedaleko Miszkolca. 12 osób nie żyje. Na linii reporter Radia Z Tomasz Kubat, który zbiera najnowsze informacje na ten temat. Skąd pochodzą osoby poszkodowane w wypadku?
0: Wszystko wskazuje, że z terenu gminy Lubenia, położonej tuż pod Rzeszowem, wójt gminy złożył już oficjalne kondolencje w mediach społecznościowych i odwołał zaplanowane uroczyste dożynki. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul obiecała szybkie wsparcie dla bliskich ofiar.
21: Przygotowujemy pomoc psychologiczną dla rodzin i tak szybko, jak tylko ustalimy dane, taką pomoc psychologiczną będziemy kierować do tych osób.
0: Wojewoda poinformowała także, że przygotowywany jest transport do kraju tych rannych, których stan pozwala na przewiezienie do polskich szpitali.
20: Wciąż za wcześnie na jednoznaczne ustalenie przyczyn wypadku. Węgierska policja przypuszcza, że zmęczony długą jazdą kierowca mógł zasnąć. Rozpędzony pojazd zjechał z drogi i przewrócił się do rowu, a informacje dotyczące bilansu ofiar potwierdził rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
22: Śmierć poniosło 12 naszych obywateli, 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia, więc albo już wyszły, albo właśnie będą zaraz wychodziły ze szpitali.
20: Polski konsul jest w kontakcie ze służbami i szpitalami. Placówka w Budapeszcie uruchomiła zespół kryzysowy. Działa również specjalny numer dla bliskich ofiar wypadku. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zlecił wzmocnione kontrole firm przewozowych i autokarów. Czeka też na wyniki kontroli przewoźnika, którego autobus miał wypadek. Tragiczny finał kłótni nad jeziorem w Siemirowicach na Pomorzu. Utonęły dwie osoby, to mężczyzna oraz kobieta, która była w ciąży. Maciej Bąk zbiera informacje w tej sprawie. Co wiemy o okolicznościach tej tragedii?
23: W sobotę około 18:00 policja dostała informację o dwóch osobach topiących się w jeziorze Siemirowice. Pierwsi na miejsce dotarli druhowie OSP z gminy Cewice, którzy próbowali reanimować kobietę i mężczyznę. Niestety bezskutecznie. Jak przekazał szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, para bezpośrednio przed zdarzeniem kłóciła się na pomoście, po czym oboje wpadli do wody. Policja ustala teraz, co dokładnie wydarzyło się w sobotnie popołudnie nad tym jeziorem.
20: W jeziorze w Siemirowicach obowiązuje zakaz kąpieli. Do Polski wdziera się chłodne powietrze. Na północnym zachodzie zdecydowanie zimniej niż w pozostałej części kraju, pochmurno i deszczowo. Od jutra temperatura będzie spadać już wszędzie. W kolejnych dniach nie ma co się spodziewać upałów. Ale to jeszcze nie koniec lata, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
24: Te temperatury w przyszłym tygodniu chociaż niższe, to myślę, że takie bardziej optymalne, ale też nie będzie jakiegoś dramatu pod tym względem. To, że niższe, to wcale nie znaczy, że zimno, by temperatury od środy mogą sięgać 25-26, no a później stopniowo ta temperatura już powinna w całym kraju znowu wzrastać.
20: Pod koniec tygodnia na południu kraju możliwe upały, a więcej o pogodzie już teraz od Norberta.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: I na ten moment najcieplej w Kozienicach, ponad 29 stopni, najchłodniej w Elblągu, lekko ponad 16. Natomiast dzisiaj w ciągu dnia rzeczywiście temperatury będą wariować. W północnej części kraju 22 stopnie, 23, chociażby w Trójmieście czy w Koszalinie. W Warszawie 31, a w Rzeszowie 34. Pełne słońce i bez opadów.

0: Tak, gramy wam w Radio Z, a to jest kolejna godzina z listą Szymona i no, mamy skandal.
1: Mamy skandal. Norbert, właśnie, masz zastrzeżony PESEL?
0: Mam, bo ja się dowiedziałem, że wyciekły te dane i od razu spanikowałem w pierwszej sekundzie.
1: Ja mam zastrzeżony od 3 lat, bo się spodziewałem czegoś takiego.
0: A, przewidziałeś.
1: Coś, zastrzegłem mojej żonie PESEL, bo ja wiesz, z tego MyDR.
0: MyDR.
1: MyDR, tak. Czy z tej aplikacji dosyć często dostaję recepty, prawda? Bo to recepty się dostaje, tak?
0: Tak, a na co te recepty tam
1: bierzesz? No słuchaj, no dobra, teraz to od razu powiedz. Dobra, ja już ujawniam, ponieważ to wyciekło i wiadomo, że się dobiorą do celebrytów. Więc tak, biorę antydepresanty, biorę. Biorę leki na żylaki, biorę. I na te związane z tym asteroidy, jak to nazwać, nie chcę tak wprost. Omega 3.
0: Też.
1: Biorę, proszę bardzo. Biorę leki na ADHD, tylko że dzisiaj nie wziąłem, wiesz. Dlatego, że jak nie biorę leków, to wtedy jestem bardziej crazolski.
0: Taki, specjalnie bardziej na tą listę naszą.
1: Zawsze okay. I nawet szef mi powiedział, nie bierz tych leków na ADHD, bo jesteś smutny, ale i w dzień przynajmniej...
0: Jak już zrobisz program, to możesz wziąć.
1: Tak, i sobie... No i też myślę sobie, żeby uprzedzić ten atak hakerski, od razu mój PESEL, przynajmniej podam pierwsze liczby 6-7. Więc jak mi już to... 6-7.
0: 6-7, jesteś bardziej młodzieżowy niż myślisz.
1: No właśnie, jestem z roku 6-7, rozumiesz? A się tak zastanawiam, słuchaj, co zresztą? Zobacz, w Polsce jest 37 milionów obywateli, czy 37 milionów odjąć 19, to wychodzi 18 milionów, jakby nie ma, czyli co, nie biorą leków, nie mają recept, nie chodzą do lekarza, nie mają telefonów, SMS-ów. Jezus ma, to jesteś super zdrowi, szczęśliwi ludzie.
0: Ale Szymon, w ogóle...
1: Jak się do nich zapisać, no?
0: Po co komu 19 milionów PESELi? Co z tym zrobić?
1: Wiesz co, zastanawiałem się nad tym całą noc i wiem. Ukradli te 19 milionów PESELi dla niepoznaki, ale ich interesuje tak naprawdę jeden, jedyny, najważniejszy PESEL w tym kraju.
0: Że niby czyj?
1: Uwaga, Gosi Rozenek. No tylko tak. Po to. Jest tak stary, że nie ma bata, musi wśród nich być i słuchaj, to jest ta informacja.
0: Wreszcie się dowiemy.
1: Jak on wycieknie, to będzie koniec świata.

0: numer 1 w Radiu Z. To Tina Turner, za chwilę miejsce drugie w liście Szymona, wcześniej muzycznie u nas Kungs.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Media Expert.
6: Tak zakręcam.

0: Dobry strzyc.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Lista Szymona teraz w Radio Z, miejsce drugie.
1: Miejsce drugie, to sam zrobiłem dżingę. Miejsce drugie. Norbert i słuchacze, dziwne, że tak. Premier się pojawia z wizytą na planie rancha, a jakoś nie na przykład na Dolnym Śląsku.
0: A czemu tam?
1: No właśnie, gdzie w Dziwiszowie, w ogóle słowo, wiesz, Dziwiszów mogą się dziać dziwne rzeczy. Mm-hmm. Mianowicie trzy firmy dostały 4,5 miliona złotych pomocy dla powodzia.
0: To chyba dobrze.
1: No ale uwaga, jedna z nich należy do męża polityczki Koalicji Obywatelskiej, pani Anny Konieczyńskiej, więc koniecznie musiała te dostać pieniądze, która była i już nie jest, jak się okazuje, bo została natychmiast wyrzucona. Nie jest wiceprezeską rozdzielającej wsparcie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Oficjalne dane nie wskazywały, że nieruchomości znalazły się pod wodą, jak podała Wirtualna Polska, a tymczasem są na górce.
0: Chcesz mi powiedzieć, że rozdali pieniądze dla powodzi na budynki, które nie były zalane?
1: Tak, nie ma żadnych śladów zalania, ale nie wiem, może to jest tak, że patrz, wszystko super jest w naszym kraju. Wszystko idzie do góry.
0: PKB.
1: Ceny mieszkań, PKB. Rozumiesz, rycerze wygrywają, więc wszystko idzie do góry i też woda idzie do góry.
0: Razem
1: i zalewa, no. Nawet tam na górce, rozumiesz, no. Ja nie wiem, jak się powinni tłumaczyć, ale może jakaś taka narracja, że to był tylko plan serialu Dacza i że to była fikcja i aktorzy w ogóle w tym grali. Ale serio, wiesz co, Tusk powiedział, zwalniając tę panią, powiedział, że gorącym żelazem wypalimy takie nieprawidłowości. I myślę sobie, że kurczę, ostatnio spore z tych nieprawidłowości. Donald powinien chyba zmienić się w kowala i kuć żelazo, póki gorące, bo przecież zaraz potem wybuchła historia z tym, że minister finansów Domański Mały wozdał 1 mld złotych firmie, która przewalała pieniądze z odpadów. I to są jakaś potworna skala. I to ujawniło TVN24. I ja już widzę, skoro tylu jest kandydatów do wypalania, że w ogóle zamienić, słuchaj, kancelarię premiera
0: na
1: taki warsztat kowalski. Kowal 24H. Że 24 godziny. Albo na przykład Świat Kowali.
0: Widzę go.
1: Donald, słuchaj, taki, wiesz, spocony.
0: W takim fartuchu.
1: Osmolony, w takim skórzanym fartuchu. Paweł Kowal.
0: W duecie z nim.
1: Idealnie. I kują żelazo, póki gorące, słuchaj. I tak, wiesz, miechy, żelazo i taka kolejka tych wszystkich, wiesz, cwaniaków i wypalają im na łapach za to, że brały te łapy, nie wiem, no nie, na przykład takiego trajbala nieatrakcyjnego, albo na przykład, o, takie na ręce wypalają od razu napis. To

0: The Underdog Project. Słuchacie Radia Z i listy Szymona, wakacyjnej listy Szymona. Za chwilę to, na co wszyscy czekamy, czyli miejsce pierwsze. Wcześniej na naszej antenie między innymi Tilaw. Bądźcie z Zetką.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wiemy, że na to czekaliście. Czas na miejsce pierwsze.
1: Miejsce pierwsze, absolutny hit. Co teraz jest na liście przebojów Radia Z?
0: Dawid Podsiadło na Błysk, numer jeden.
1: Nie, no wiadomo, ten to jest.
0: No, wymiatasz.
1: I kolejny stadion trzeba już budować, żeby on tam wystąpił. Dobrze. Słuchaj, żyje tym cała Polska.
0: Tak.
1: Wróćmy do naszych newsów. Tak, Józef M., rolnik z gliwickiej dzielnicy Ostropa, pługiem zaor.

0: co chodzi. To je moje, nie, to je nasze i tak dalej.
1: Tak.
0: Więc od razu Polska się podzieliła, słuchaj, na zaoraczy i antyoraczy. Bo jednak ja myślę sobie od innej strony. Może to jest innowator, może to jest po prostu, kurczę, wizjoner. Może to taki rolniczy Elon Musk w ciągniku, bracie. Obsiał tą uliczkę rybacką i z tego miałaby wyrosnąć sześciopasmowa A6. Może on ma jakąś technologię.
1: A my mu przeszkodziliśmy.
0: Dokładnie. Aha. No, kurde, no. Ale zobacz, Norbert, no umówmy się, zobacz. Zaoranie asfaltu, no nie jest to łatwa sprawa.
1: No nie, no.
0: To brzmi jak, no mówię, konkurencja w Strongmanie. Wiesz, spacer farmera, przeciąganie tira, oranie asfaltu. Norbert, ty jako młody człowiek, tak, mówicie czasami, zaorał.
1: No, nie, no zaorał. Ale zaorał.
0: No dokładnie, tak. To teraz co wy powinniście mówić? Ale zaorał asfalt.
1: No nie, właśnie rolnik zaorał, nikt nie powinien być zdziwiony.
0: Dokładnie, ale obsiał asfalt nieposionym. Pudzian jak o tym usłyszał, aha, podobno, słuchajcie, postanowił zaorać asfalt obok swojego domu, bo to, wiesz, wyzwanie dla niego.
1: Tak.
0: Gołymi rękoma. No,
1: przygotowywał się do tego miesiącami, nie obcinał paznokci.
0: Dokładnie, a potem tylko sobie zaorał, wydłupał gruz pod paznokci i się może, wiesz, zabierać za swoje.
1: To Polska górą.
0: Nie dałoby nic, to nie dałoby nic.
1: On jeszcze mówi Polska górą.
0: Górą, tak. I doliną.

0: Gorza, Jason Derulo i Melody w Radio Z. Za nami lista Szymona. Pamiętajcie, że wracamy za tydzień od godziny 10. Tymczasem tragiczne wieści docierały dziś do nas w nocy z nadwęgierskiej autostrady M3. Rozbił się tam autobus z polskimi pielgrzymami. Na miejscu pracuje reporter Radia Z. Łączymy się z nim w wiadomościach o 12. Bądźcie blisko Radia Z. Radio Z.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pod oddziały, patrz!
3: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była, z największą ilością sprzętu.
4: Wszystko to, czym polskie wojsko może i powinno się chwalić.
5: Czołgi, no zawsze robią duże wrażenie.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Michał Wieliński,
9: Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
12: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
2: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
1: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
3: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
5: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
8: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Po reklamie.
11: Dochodzi 12, słuchacie Radia Z. W studiu widzę już Darka Klimczaka.
12: Jestem, dzień dobry.
11: Dzień dobry, zapraszamy na wiadomości.
12: 12 osób nie żyje, 10 jest ciężko rannych. Najnowszy bilans katastrofy autokaru. Tragiczne wieści także z Tatry. W tłumach na szlakach zmarła jedna osoba. Coś pozytywnego na koniec. Park Śląski w Chorzowie pięknieje z każdym dniem.
11: Dwunasta.
12: To jeden z najtragiczniejszych wypadków autokarowych z udziałem Polaków w ostatnich dekadach. Dzisiaj między pierwszą a drugą w nocy na węgierskiej autostradzie M3 rozbił się autobus z pielgrzymami wracającymi z Miedziugorje w Bośni i Hercegowinie. 12 osób zginęło. My teraz łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem, który zbiera najbardziej aktualne wiadomości na ten temat. Tomku, co z pozostałymi pasażerami?
13: Wszyscy są w węgierskich szpitalach w Egerze, Miszkolcu, Debreczynie i Nidzsélyházye. Jak przekazał na specjalnym briefingu Andrzej Osiak z Departamentu Konsularnego MSZ, 10 pasażerów zostało najbardziej poszkodowanych.
14: Spośród tych 10 osób w stanie ciężkim, 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
13: W sumie autobusem jechało 57 pasażerów, w tym ksiądz oraz dwóch kierowców. Ten, który w chwili wypadku kierował pojazdem, jak poinformował minister spraw wewnętrznych Węgier, Gabosz Poszwaj, został zatrzymany przez miejscową policję.
12: Najlżej ranni Polacy wkrótce mają zacząć opuszczać węgierskie szpitale. Przygotowywany jest już dla nich transport do kraju. Niebawem też ma zostać zakończona identyfikacja ofiar śmiertelnych. W związku z tym wypadkiem w Rzeszowie trwa nadzwyczajne posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze sprawdzają listę pasażerów i przygotowują pomoc dla rodzin poszkodowanych. O ustaleniu tożsamości uczestników wyjazdu mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to są mieszkańcy województwa podkarpackiego z kilku gmin, z kilku powiatów. Jak potwierdzimy, to na naszej stronie oficjalnie też podamy informacje i będziemy się kontaktować w tej chwili z samorządowcami z terenu tych gmin, gdzie osoby uczestniczyły w pielgrzymce.
12: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Przedłużony weekend jeszcze się nie skończył, a już wiadomo, że w Tatrach był tragiczny. Tylko minionej nocy ratownicy Topru interweniowali 13 razy w ciągu całej doby, blisko 30. Nad ranem zmarł turysta, u którego doszło do zatrzymania krążenia w drodze nad Czarny Staw pod Rysami. Na szlakach ogromny ruch, pod Rysami i Giewontem są długie kolejki. Toprowcy apelują w związku z tym o zabieranie zapasów wody i robienie przerwy w wędrówce, jeśli gorzej się poczujemy, tym bardziej, że jest bardzo ciepło. Przez lata zamiast być ozdobą straszył i niszczał. Teraz po modernizacji wszystko jest inaczej. Mówię o sercu Parku Śląskiego w Chorzowie, kanale regatowym. Odświeżono brzegi, wyremontowano mostki i wyspy, pojawiła się nowa zieleń, a także czyste dno, no i przede wszystkim czysta woda. To miejsce ma łączyć wypoczynek z rekreacją, mówi prezes Parku Śląskiego Paweł Bilingowski.
10: W planie od przyszłego sezonu jest powrót jednostek pływających, tak to określę, na pewno rowerki. Myślimy o tym, żeby zorganizować jakieś zawody stand-up paddle na tych słynnych słupach, które są również taką atrakcją, która coraz częściej się pojawia.
12: Park Śląski, który istnieje już 75 lat, przechodzi gruntowną modernizację. Odświeżone są alejki, powstają nowe atrakcje. Trwa też budowa trzeciej linii Elki, czyli najdłuższej kolejki nizinnej w Europie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: O tym, co dzisiaj, to już wam mówiłem. Wiecie, że północna część kraju do 23-4 stopni, do tego burze i opady deszczu. Południowa z upałami. W Rzeszowie dzisiaj 34 stopnie bez opadów. Natomiast w ciągu dnia północna, w ciągu nocy, przepraszam, dzisiaj północna część bez opadów, południowa z opadami, a na termometrach od 13 do 15 stopni. To jest przebojowe lato w Radiu Z, 3 minuty po 12. Ja nazywam się Norbert Winkowski i zapraszam. Jak rozpocząć godzinę 12 najlepiej? Myślę, że grając Artura Gadowskiego w Radiu Z. Ona jest ze snu, witajcie.

Uniting Nations w Radio Z, 12 minut po 12. Dzięki, że jesteście z nami. Szukam czegoś, żeby was zainteresować i czytam właśnie, że w Płońsku ktoś postanowił zrobić sobie nocne zakupy w kwiatomacie. O, problem polega na tym, że bez płacenia. Historia ma swój ciąg dalszy i za chwilę o nim opowiem. Radio Z i już. Teraz Mroz w Radio Z i za chwilę wracamy do historii z kwiatomacie.

Celine Dion w Radiu Z, 19 minut po 12. Moi drodzy, kwiatomat w Płońsku padł ostatnio ofiarą nocnego włamania. 41-latek wyrwał szklane drzwiczki jednej ze skrytek i zgarnął bukiet. Problem polega na tym, problem dla niego, że kamery nagrały wszystko, a policjanci od razu wiedzieli, kogo szukać, bo gościa znali już wcześniej z innych kradzieży. W każdym razie tak, kwiaty za 250 zł, szkody 10 razy większe. Wyobraźcie sobie, jak on musiał sobie przechlapać u tej swojej kobiety.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Po reklamie.
13: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Tak się cieszę, że gramy takie numery. To Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Margaret wpadła na złoty pomysł, moi drodzy. Karaoke z kampera. Wczoraj grała na dachu swojego kampera w chałupach. Dzisiaj zagra w Olsztynie w ramach Olsztyn Green Festival. Także można poszukać Margaret za pomocą jej mediów społecznościowych. No w Radiu Z za chwilę, na antenie. Hozier. Radio Z i już. On z kampera jeszcze nie grał, ale wszystko przed nim.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
11: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
1: Po reklamie.
13: Radio Z i już.
14: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: i do samego końca Sting. Englishman in New York w Radio Z. 5 minut do 13. Zapraszamy za chwilę wiadomości.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
7: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
11: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
10: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
12: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
8: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
17: Po reklamie.
18: Słuchacie Radia Z, dochodzi 13, to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Darek Klimczak.
19: Specjalny samolot z lekarzami poleci na Węgry do ofiar wypadku polskiego autokaru. Po pożarze kościoła zamyka się największa atrakcja turystyczna Sanoka. Koncert w Sanach na stulecie Gdyni nie dla każdego mieszkańca tego miasta.
18: Trzynasta.
19: Premier wysyła na Węgry samolot specjalny. Polecą nim lekarze oraz przedstawiciele MSZ-u. Donald Tusk ogłosił to w serwisie X. To oczywiście w związku z wypadkiem polskiego autokaru na autostradzie pod Miszkolcem. Jak wiecie, z naszych wiadomości zginęło w niej 12 Polaków. Informacje o tej tragedii od rana zbiera reporter Radia Z Tomasz Kubat. Mamy z nim teraz połączenie. Tomku, co dzieje się w tej chwili z rannymi w tym wypadku?
20: 47 rannych osób, w tym 10 w najpoważniejszym stanie, wciąż jest w węgierskich szpitalach. Specjalnym samolotem dolecieć mają na miejsce polscy lekarze, ale także dyplomaci, których zadaniem będzie udzielanie niezbędnej pomocy konsularnej. Donald Tusk napisał w swoim oświadczeniu: jesteśmy razem w tej trudnej chwili. Swoje kondolencje rodzinom ofiar złożył też w sieci węgierski premier Piotr Modzior, który podziękował też wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową. Prezydent Karol Nawrocki napisał na portalu X: łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar.
19: W przypadku minister infrastruktury Dariusz Klimczak zlecił wzmocnione kontrole firm przewozowych oraz autokarów. Kontrolerzy mają sprawdzać stan techniczny aut, czas pracy i odpoczynku kierowcy oraz sposób przewożenia pasażerów. Do odwołania zamknięty jest skansen ludowej architektury w Sanoku. Jak już mówiliśmy w Radiu Z, dzisiaj w nocy wybuchł tam pożar. Ogień spalił 3 zabytkowe budynki, w tym drewniany kościół z XVII wieku. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: Jak informują służby, na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogień strawił niestety w całości drewniany i zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z 1667 roku wraz z wyposażeniem. To jeden z najstarszych obiektów sakralnych tego typu w Polsce. Kościoła nie udało się niestety uratować, bo jak tłumaczą strażacy, cały był objęty ogniem już po przybyciu służb. Uszkodzone zostały również 2 znajdujące się w pobliżu budynki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to niemal 180 budynków dawnej architektury Podkarpacia. Jedna z największych atrakcji turystycznych tego miasta. Zdjęcia z nocnej akcji strażaków zobaczcie na radioz.pl. W Gdyni kontrowersje wokół koncertu z okazji setnych urodzin miasta. Urzędnicy zaprosili Sanach, które będą mogły jednak posłuchać jedynie osoby posiadające kartę mieszkańca. Problem w tym, że jak wskazują radni opozycji, mają jedynie 40% gdynian. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
21: Kiedy władze Gdyni ogłaszały te informacje, liczyły, że dla ludzi będzie to miła niespodzianka. Szybko jednak okazało się, że identyfikowanie tego, czy ktoś jest z Gdyni tylko i wyłącznie na podstawie karty mieszkańca, wyklucza z koncertu ponad połowę osób. Tym bardziej, że występ już za tydzień, a na wyrobienie tego dokumentu czeka się minimum miesiąc. Co prawda każdy posiadacz karty może wziąć ze sobą jedną osobę towarzyszącą, ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Radni opozycji proponują, by na występ w Sanach wpuszczać również na podstawie deklaracji podatkowej. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
19: Gdynia swoje setne urodziny obchodziła w lutym. Przez cały rok organizuje jednak imprezy. Na koniec informacja dla kierowców. Uważajcie bardzo dzisiaj na drogach. Jest wielki ruch, do tego gorąco. Najgorzej jest chyba na drogach prowadzących z nad i nad morze. Oto informacja od słuchacza na 321-321-100.
22: Krajowa S3, relacja Koleniów Szczecin, wzmożony ruch od strony Koleniowa w kierunku Szczecina. Krajowa S6, kierunek Koleniów Gdańsk, wzmożony ruch w obu kierunkach. Miejmy chociaż jeden dzień na S3 bez wypadku.
19: Oby tak było. Kolizję mamy niestety na autostradzie z Gdańska do Torunia i Łodzi. Przed Rusocinem stuknęły się 2 auta. Korek na kilka kilometrów tuż za zjazdem Gdańsk-Południe. Uważajcie na siebie, a wiadomości dla kierowców w Radiu Z co godzina od 16.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
18: Wciąż ostrzegamy i będziemy przypominać, uwaga na upały. W Terespolu teraz na Lubelszczyźnie aktualnie ponad 32 stopnie w cieniu, ponad 30 teraz między innymi na Śląsku, w Małopolsce czy Podkarpaciu. Te temperatury utrzymają się z nami do końca dnia, z kolei na północy chwila odpoczynku, 20-21 stopni.
24: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
18: Już 4 minuty po godzinie 13:00, to jest przebojowe lato w Radiu Z. A skoro lato i to przebojowe, to nie mogło zabraknąć zespołu Rotary na jednej z dzikich plaż. Razem z wami.

To Velvet w Radiu Z. 15 minut po 13. Za nami Bittersweet Festival, trzydniowe wydarzenie, które odbywało się w Poznaniu. Byliśmy na miejscu, bo przecież jesteśmy wszędzie tam, gdzie muzyka numer jeden. W każdym razie wczoraj jedną z gwiazd był Robbie Williams, który do kogoś zadzwonił w trakcie koncertu. Za chwilę powiem do kogo.

0: Bracket. To Bomb Funk MCs w Radio Z. 21 minut po 13. Słuchajcie, Robbie Williams wczoraj na Bittersweet Festival w Poznaniu zszedł ze sceny do jednej z fanek. No i wcale nie skończyło się na autografie. Dziewczyna miała plakat z napisem "Moja mama cię kocha". Więc wokalista złapał za telefon, połączył się z mamą na wideo i zaśpiewał specjalnie dla niej. Tak naprawdę wydarzyło się to wczoraj na Bittersweet Festival w Poznaniu. Mama zapatrzona w ekran, córka płakała z wrażenia. No absolutnie coś pięknego, w sieci możecie zobaczyć to nagranie. Aktualnie jest to viral.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz?
2: Tak, chcę plusz!
0: Już kupuję! To najlepszy wybór?
1: Na 100%!
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
1: Plusz?
3: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
1: Na 100%!
3: Dziękuję!
1: Na zdrowie!
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Nelly. Kelly Rowland, Dilemma. Słuchajcie, to jest pierwszy teledysk, który miałem nagrany na płytę CD. Koleżanka, sąsiedzi mi nagrali. Do tej pory pamiętam. 22 minuty do 14, a za chwilę w Radiu Z artystka, która na swoich mediach społecznościowych dziękuję Panu Bogu. Radio Z i już. Będzie to Roxy Węgiel.
1: Reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
13: Mega,
14: Marian, co ty robisz?
13: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
19: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicisz wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
19: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: Po reklamie.
20: Cześć, tu Roxy Węgiel, Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Somber w Radiu Z. 5 minut do godziny 14. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pani z pieskiem tu się przyszła schłodzić?
3: Z pieskiem i z trójką dzieci.
4: Fajnie się ochłodzić, tak.
5: W domu jak nie ma udziału.

0: sieci klimatyzacji tam potrafi być 35 stopni.
1: Ta pogoda, która jest teraz, jest, będzie normą.
2: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
5: Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Michał Wieliński, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę...
3: Oryginalnego plusza?
0: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Moim hobby jest udział w wyniach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
14: Ale chyba nie włosów.
13: Akurat włosy wypadają mi garściami.
14: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
13: Ale łysienia u ciebie nie widać.
14: No właśnie.
15: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
16: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
18: Uh-huh.
17: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: Słuchacie Radia Z, dochodzi 14. W studiu jest już Darek Klimczak. Zapraszamy na wiadomości.
23: Do rannych wypadków na Węgrzech lecą lekarze z Polski. W związku z tą tragedią jarmark dominikański skrócony na meczach, minuta ciszy. To już ostatni moment na ćwiczenia z terytorialsami.
22: Czternasta.
23: Do celu podróży Strzyżowa między Rzeszowem a Krosnym brakowało im około 300 km. Była głęboka noc, gdy autokar wiozący 57 osób wracających z pielgrzymki do Medjugorje rozbił się w okolicach miejscowości Mezy Keresztes na Węgrzech. W związku z tym wypadkiem jeszcze dzisiaj ma tam polecieć specjalny rządowy samolot. Na linii teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, kto i po co poleci tym lotem?
24: Na pokładzie będą dyplomaci, którzy mają wesprzeć naszą ambasadę w Budapeszcie w pomocy konsularnej dla poszkodowanych oraz
1: oraz służby medyczne. Jest duża szansa na to, że w drodze powrotnej samolot zabierze część rannych do kraju, przyznał w rozmowie ze mną rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Taki jest plan, no w zależności oczywiście od sytuacji na miejscu, no ale też po to tam lecą medycy, żeby to wszystko dokładnie ocenić.
1: Jeszcze nie wiadomo, kiedy samolot dokładnie ma wystartować. O jego wysłaniu zdecydował Donald Tusk po telefonicznej rozmowie z węgierskim premierem Péterem Modziorem.
23: Uczestnicy tej pielgrzymki pochodzili z Podkarpacia, z powiatów Leżajskiego, Jasielskiego, Rzeszowskiego i Strzyżowskiego. Kilkanaście osób mieszkało we wsi Siedliska w gminie Lubenia pod Rzeszowem. W związku z tragedią na Węgrzech dzisiejsze i jutrzejsze mecze pierwszej i drugiej ligi piłki nożnej będą zaczynać się od minuty ciszy. Taką decyzję podjął PZPN. W komunikacie związku nie ma słowa o meczach ekstraklasy. Także z powodu wypadku na Węgrzech organizatorzy jarmarku świętego Dominika w Gdańsku zdecydowali o odwołaniu części artystycznej ceremonii jego zamknięcia. Dzisiaj ostatni dzień 766. edycji tego najstarszego wydarzenia handlowego w Polsce. Kupcy, rzemieślnicy i artyści, z którymi rozmawiał dzisiaj nasz reporter Maciej Bąk, mówią, że w tym roku ludzi było więcej niż w ubiegłym. Więcej też było klientów z zagranicy.
3: Sporo było Słowaków, Holendrów, Norwegów.
21: A są klienci, którzy wracają do Was co roku, żeby coś tam nowego zakupić?
3: Co roku mamy takich swoich już odbiorców, którzy co roku przychodzą, szczególnie po kalendarze.
24: Bardzo nam tu podoba. Bardzo grzeczni ludzie, bardzo wdzięczni klienci. Bardzo miło, kiedy doceniają ręczną pracę.
25: Nie chwaląc się, ale jestem jedyną osobą, która robi taką techniką od 99 roku.
21: A jak można określić tę technikę?
25: Malowanie na tkaninie i łączenie trzech warstw tkaniny.
23: W tym roku wystawców na jarmarku świętego Dominika było nieco mniej niż zwykle. Ich liczbę ograniczono z uwagi na wakacyjne remonty dróg w centrum Gdańska. Co najmniej 5 strażaków zostało rannych podczas akcji gaśniczej w Portugalii. Ratownicy walczą z potężnym pożarem lasu przy granicy z Hiszpanią. Spaliło się blisko 40 tysięcy hektarów. Kilkadziesiąt rodzin zostało ewakuowanych. Lasy i nieużytki palą się także w północno-wschodniej Hiszpanii. I tutaj trzeba było ewakuować ludzi. Gaszenie ognia utrudniają porwisty wiatr i ponad 30-stopniowy upał. To już ostatni moment, żeby w tym roku rozpocząć przygodę z wojskami obrony terytorialnej. Na ochotników czekają szkolenia m.in. ze strzelania, mówi Radio Z kapitan Marta Gaborek, rzeczniczka lubelskich terytorialsów.
26: W ramach projektu uczestnicy przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe, podczas którego zdobywają umiejętności z zakresu m.in. strzelectwa, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i taktyki.
23: Liczba miejsc jest ograniczona. Szkolenia rozpoczną się 4 września.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Wciąż obowiązują alerty meteo, alerty ostrzegające nas przed upałami pierwszego i drugiego stopnia do godziny 21, więc mniej więcej do tej pory uważajcie na upały. Dzisiaj na termometrach w południowej i południowo-wschodniej Polsce powyżej 30 stopni. Noc zapowiada się ciepła, a jutro, moi drodzy, trochę odpoczynku.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Teraz Disturbed i 4 minuty po 14. Tu Radio Z.

Marvin Lee A Day, czyli Meatloaf w Radio Z. Przezwisko Meatloaf, czyli Klops, przylgnęło do niego już w dzieciństwie, ale nie pytajcie czemu. 15 minut po 14, tymczasem w Mielnie pojawiła się foczka. Prawdziwa, dosyć odważna i swoją odwagą zaskoczyła turystów. O niej opowiem wam za chwilę w Radio Z, bądźcie z nami.

0: To September w Radiu Z, a wy wyobraźcie sobie, że pływacie sobie na desce na tak zwanym supie w Mielnie. Woda, piasek, słońce i nagle ktoś się do was dosiada. Bez pytania. I jest to foka, a w zasadzie foczka mała. Wskakuje na deskę i rozgaszcza się jak u siebie. Co więcej, domagała się nawet głaskania. Plażowicze oczywiście oszaleli z zachwytu. W sieci widać mnóstwo nagrań z tego zdarzenia. Ale ratownicy ostrzegają, przypominają, że to dzikie zwierzę i lepiej się do niego nie przytulać. Ale wrażenie foczka na supie zrobiła. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tak, zakres.

0: Borys Szyc.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie!
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
12: Dziękuję.
14: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
15: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do -80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Blue Lagoon w Radio Z w niedzielne popołudnie. Słuchajcie, długi weekend nad polskim morzem dobiega końca. Na drogach jest tłoczno. Jeśli wracacie z nadzatoki, z Helu, z Trójmiasta, to dobrze wiecie, o czym mówię. Nasz reporter Maciej Bąk sprawdza, gdzie utrudnienia dają się we znaki najbardziej. Dlatego zachęcam, posłuchajcie koniecznie wiadomości Radio Z. Punktualnie o 15. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
4: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Słyszę twój głos. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz?
2: Tak, chcę plusz!
0: Już kupuję! To najlepszy wybór?
1: Na 100%!
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
1: Plusz?
3: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
1: Na 100%!
3: Dziękuję!
1: Na zdrowie!
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
6: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
5: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
7: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Jest niedziela, 16 sierpnia. Słuchacie Radia Z. Dochodzi 15. Czas na wiadomości. Darek Klimczak.
4: Pan Wiesław Siedlisk miał jechać tym autokarem. Dzisiaj dziękuję opatrzności. Podkarpacie opuszcza flagi. Minutą ciszy uczci pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. A w Polsce na drogach powroty z dłuższego weekendu. Niestety w korkach.
3: Piętnasta.
4: Podkarpacie i cała Polska w szoku po wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Jak informujemy was od rana w Radiu Z, wracali oni z Bośni i z Hercegowiny. Z Bośni i Hercegowiny, z Medjugorje. Była noc, gdy autokar zjechał z drogi na pobocze i się przewrócił. Zginęło 12 osób, 10 pasażerów jest w stanie ciężkim, w tym 5 osób w stanie zagrożenia życia. Poszkodowani są w szpitalach na Węgrzech. Na pielgrzymkę z powodów rodzinnych w ostatniej chwili nie pojechał pan Wiesław ze wsi Siedliska w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
5: Widać, opatrzność czuwa nade mną. Pojechali moi znajomi, przyjaciele. Gdzieś około godziny 6 dzwonił mąż tej jednej ofiary, że nie żyje jego żona i moja sąsiadka. No po prostu był to dla mnie naprawdę bardzo duży szok, bo znamy się na co dzień, nawet wypoczywaliśmy w tym roku na Węgrzech razem wspólnie.
6: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Szok i takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
4: Dodaję są Siedlisk Wojciech Tatara. Premier Tusk wysłał na Węgry specjalny samolot z lekarzami i pracownikami MSZ-u. Ruszyło też śledztwo prokuratury. Od jutra do środy na Podkarpaciu flagi będą opuszczone do połowy masztów. W poniedziałek w samo południe Urząd Wojewódzki w Rzeszowie minutą ciszy uczci też pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. Wiele imprez, dożynek w regionie zostało odwołanych. A teraz przenieśmy się na polskie drogi. Na nich spory ruch. Nad Polskim Morzem długi weekend kończy się korkami. Wpadają w nie wracający z Półwyspu Helskiego, Mierzei Wiślanej czy Trójmiasta. Łączymy się z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem. Maćku, gdzie te utrudnienia są teraz największe?
7: Największa męczarnia jest na dojeździe do bramek autostrady A1 w Rusocinie na obwodnicę od strony Gdyni. Korek ciągnie się od węzła Gdańsk Południe przez dobre 5 km i nie pomaga to, że udało się już usunąć skutki kolizji w tym miejscu. Równolegle zatkał się też już Pruszcz Gdański. Półwysep Helski stoi od Chałup do Władysławowa. Dalej sznur aut ciągnie się od Swarzewa do Pucka. Jadąc z kolei z Mierzei Wiślanej, po parę minut stracimy w Rybinie i Żelichowie. Spowolnienia są też miejscami na S7 w stronę Warszawy. Trójmiasto, Maciej Bąk,
4: Więcej informacji drogowych w Radiu Z już za godzinę i potem do wieczora. To teraz jeszcze coś miłego dla kierowców. Od jutra paliwa będą tańsze. Wejdzie kolejny program Ceny Paliw Niżej. Litr 95 będzie kosztować 6,41 zł. Litr oleju 7,37. CPN będzie obowiązywać przez 2 tygodnie. Rząd obniżył do 8% VAT na paliwo i wprowadził stałą marżę, mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Paliwo w Polsce dzięki wprowadzeniu pakietu CPN będzie jednym z najtańszych w Europie. O północy z niedzieli na poniedziałek te ceny będą zmienione. Już będzie widać na stacjach.
4: Motyka dodaje, że ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się na razie określić, czy CPN po tych 2 tygodniach będzie przedłużony.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Po południu najwięcej słońca na południowym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i południowym zachodzie możliwe burze z gradem. Gorąco, około 30 stopni w centrum i nawet 34 na południu, chłodniej na Pomorzu, a nad samym morzem maksymalnie 21 stopni, czyli Bałtyk dowozi, kolokwialnie rzecz ujmując, daje to, na co liczymy – ochłodzenie. Tyle, że przez cały rok. Hubert Radzikowski, dzień dobry, to jest Radio Z. Gramy upalnie.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC. Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert taniej.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
13: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
14: Oczywiście.
13: Dziękuję.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
15: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
14: Oczywiście.
15: Dziękuję.
14: Poproszę...
16: Oryginalnego plusza?
14: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
16: Oczywiście.
14: Dziękuję.
17: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
18: Uwaga!

0: jeden grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za jeden grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicisz wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
10: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
15: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
16: Ale chyba nie włosów.
15: Akurat włosy wypadają mi garściami.
16: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
15: Ale łysienia u ciebie nie widać.
16: No właśnie.
15: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
17: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
20: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
19: Bez cukru i glukozy.
20: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
19: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
20: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
19: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
20: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
19: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: To jest artystka z kategorii bardzo radosna, czyli Josiana. Cry, cry, cry w Radiu Z. Za 5 minut będzie godzina 16 i nasze wiadomości, do których dorzucimy także te najbardziej istotne dla tych, którzy za kierownicą. No i oczywiście są z nami, z Zetką.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Wilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
0: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej.

0: drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
3: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta, no sporo tych rzeczy.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
4: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Po reklamie.
15: Jest niedzielne popołudnie, jest Radio Z, czyli wszystko na miejscu. Teraz jeszcze Darek Klimczak i wiadomości. Zapraszamy.
16: Wojskowa kasa jeszcze dzisiaj poleci z lekarzami do ofiar wypadku na Węgrzech. Mieszkańcy będą dostawać SMS-y z informacjami o startach myśliwców. 19-letnia studentka fizyki z Krakowa, brązem kolarskiego zjazdu na Mistrzostwach Europy.
15: 16. Między 18 a 20 poleci porannych na Węgry specjalny rządowy samolot. Na jego pokładzie będą polscy dyplomaci oraz przedstawiciele resortu zdrowia. My łączymy się teraz z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem. Mateuszu, kto jeszcze poleci tym samolotem?
17: Na pokładzie będą też oczywiście służby medyczne, które pomogą w transporcie rannych z powrotem do Polski. Transport i szpitale organizowane są też na Podkarpaciu, mówi Józef Gdański, dyrektor Wydziału Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
18: Tych, którzy ewentualnie do nas dotrą, mam nadzieję pewnie na lotnisko w Jasionce, no to będziemy organizować dalszy transport do odpowiednich szpitali.
17: Jeśli będzie potrzeba, to na Węgry poleci też drugi samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
16: Jak wiecie z Radia Z, do wypadku doszło dzisiaj w nocy. Autokar wracał z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Wszyscy poszkodowani są w szpitalach na Węgrzech. Po kilku godzinach poszukiwań policjanci zatrzymali napastnika, który w małopolskich Kętach nożem ranił 4 mężczyzn. Ostatniej nocy na stacji benzynowej doszło tam do awantury między kilkoma osobami. 23-latek zaatakował nożem, jedna osoba trafiła do szpitala z ranami klatki piersiowej, 3 inne mają lżejsze obrażenia. Informacje o startach polskich myśliwców będą wysyłane SMS-em. Wykorzystywany ma być do tego alert rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To jedna ze zmian, które wejdą w życie po incydencie z lipca, gdy rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wiele wtedy było głosów krytyki o braku wystarczającej informacji. Jeśli w związku z sytuacją na Ukrainie polskie myśliwce będą podrywane, będziemy rozsyłać więcej informacji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
19: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą
14: mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio. Im więcej informacji, tym lepiej.
15: W sprawie wysyłania innych ostrzeżeń trwają jeszcze ustalenia między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Mamy sukcesy w kolarstwie górskim. 19-letnia Amelia Dudek zdobyła brąz Mistrzostw Europy w konkurencji zjazdu. Studentka fizyki krakowskiej AGH była jedną z najmłodszych zawodniczek tej rozgrywanej w Sofii konkurencji. Polega ona na zjeździe rowerem po stromej, prowadzącej po naturalnym terenie z licznymi przeszkodami trasie. Korzystajmy z ciepłej pogody, bo dzisiaj przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny i w kolejnych dniach nie ma się co spodziewać upałów. Ale to jeszcze nie koniec lata, zapewnia synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
19: Te temperatury w przyszłym tygodniu, chociaż niższe, to myślę, że takie bardziej optymalne, ale też nie będzie jakiegoś dramatu pod tym względem. To, że niższe, to wcale nie znaczy, że zimno, by temperatury od środy mogą sięgać 25-26, no a później stopniowo ta temperatura już powinna w całym kraju znowu wzrastać.
15: Pod koniec tygodnia na południu kraju znowu możliwe są upały. Na razie trudne powroty z nadmorza. W Radio Z wyjeżdżamy na drogi.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Stoicie na Półwyspie Helskim w stronę Władysławowa za chałupami. Tracicie w korku co najmniej pół godziny. Tylko kwadrans krócej stoicie potem przed Puckiem. Jeszcze dalej 10 km ma korek na ekspresowej szóstce od węzła Gdańsk Południe w stronę Torunia. Wleczecie się tutaj aż do węzła Rusocin. Duży ruch także na S7 na wysokości Nidzicy. Zator w stronę Warszawy ma 5 km. Zablokowany jest jeden pas przez kolizję dwóch samochodów. Do tego jest tam zwężenie. Uważajcie również na ekspresowej trójce w Zachodniopomorskiem we wsi Radzi Szewko. Między Gryfinem a Kluczem zderzyły się trzy auta, jeden pas w stronę Szczecina jest zablokowany. Ruch dzisiaj duży, chcemy wam pomóc dotrzeć do domów bezpiecznie, dlatego dzwońcie.
20: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
22: Popołudnie to słońce przede wszystkim na południowym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i południowym zachodzie możliwe burze z gradem. Gorąco. 30 stopni w centrum, a nawet 34 stopnie na południu. U nas jeszcze goręcej. Hubert Radzikowski, upalne granie w Radiu Z.
21: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
3: Mega okazje, a do tego turbo rabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Mamo, chcę pić!
14: Dzień dobry!
13: Chcę pić!
14: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
15: Pewnie plusz.
13: Tak! Chcę plusz!
14: Już kupuję! To najlepszy wybór
15: na 100%.
16: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
15: Plusz!
16: O tak! To te z palatynozą, idealną dla sportowców.
15: Na 100%!
16: Dziękuję!
15: Na zdrowie!
17: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
18: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
10: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
9: Tak, ciebie stać.
10: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
9: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
19: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Po reklamie.

0: I tak właśnie ma być. Radośnie. Alex Warren, Passenger w Radiu Z za 5 minut 17 i za 5 minut nasze wiadomości. Radio Z
1: i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Słyszę twój głos. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę
5: oryginalnego plusza.
6: Tak,
5: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na

0: aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Po reklamie.
9: Jest niedziela, 16 sierpnia, słuchacie Radia Z. Dochodzi 17, czas na wiadomości. Darek Klimczak.
10: Po rannych wypadku autokaru na Węgrzech poleci samolot z lekarzami. Zrobiło się gorąco i znów mamy tragiczny dzień nad wodą. Przed takim radiowozem trudno będzie uciec. Drogówka dostała właśnie bardzo szybkie BMW. Lekarze, ratownicy oraz dyplomaci polecą jeszcze dzisiaj z Polski na Węgry. Specjalny rządowy samolot wystartuje między 18 a 20. Leci po rannych, mówi Józef Gdański, szef Wydziału Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
11: Po to, żeby zabrać tychże rannych, których można zabrać, bo pewnie część medycy węgierscy się nie zgodzą na wypuszczenie ze szpitala, bo to, no bo stan nie pozwalał i zagrażałoby to życiu zdrowia.
10: Jeśli będzie potrzeba, na Węgry poleci także drugi samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. 7 osób utonęło wczoraj w Polsce. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od początku czerwca życie w wodzie straciło 130 osób. Im lepsza pogoda, im wyższe temperatury, tym ofiar więcej. Apelujemy o rozwagę, usłyszał nasz reporter Mateusz Kasiak od policjantów i ratowników.
12: Niestety wciąż najwięcej wypadków jest po alkoholu, mówi mi Anna Kamola z lubelskiej policji.
13: Które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi.
12: Są też kłótnie i spięcia, dodaje Patryk Michałowski z patrolu wodnego.
14: Najczęściej awarii łodzi. Pomagamy, żeby bezpiecznie dopłynęli, łódź scholować, dopłynąć do brzegu.
12: Służby przypominają, że w razie potrzeby po patrol można też zadzwonić pod numer alarmowy 112 Lublin. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: W zeszłym roku utonęło w Polsce niemal 300 osób. Kolejne dwie osoby zginęły w pożarach w Grecji. Płonie leżąca niedaleko Aten wyspa Salamis. Trzeba było z niej ewakuować kilkuset mieszkańców oraz turystów. Są tam dwa główne ogniska pożarów. Strażacy walczą z nimi zarówno z lądu, jak i od strony morza. Do tej pory w Grecji w walce z ogniem zginęło już 5 strażaków. Setkę nowiutkich, szybkich i wygodnych radiowozów BMW dostała właśnie polska drogówka. Do tego z unijnych funduszy policja kupiła 700 nowoczesnych laserowych mierników prędkości. O tym nowym sprzęcie teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Przed takim radiowozem, który pod maską ma prawie 400 koni, nie ucieknie żaden pirat drogowy. Kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju przeszło specjalne kursy, by móc okiełznać tak dynamiczne auta. Chwali się inspektor Leszek Jankowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej.
16: Byli szkoleni na profesjonalnym torze. uczyli się panowania pojazdem w szybkich warunkach, w sytuacjach ekstremalnych.
15: Treningi zorganizowano także z obsługi kilkuset nowych stacjonarnych mierników prędkości, z których każdy ma funkcję nagrywania i odtwarzania zarejestrowanych wykroczeń. Kolejnym zakupem mają być także bardzo szybkie auta na nieoznakowane radiowozy z wbudowanymi radarami.
10: Na samochody, mierniki prędkości oraz szkolenia policjantów wydano niemal 80 milionów złotych. Cała ta kwota pochodziła z unijnych programów. Urząd tego miasta jest uznawany za jeden z najbrzydszych w Polsce. Przypomina blaszany barak. Dlatego mieszkańcy Rumi pod Gdynią cieszą się, że powstanie nowy budynek. Właśnie rozstrzygnięto przetarg. Będzie nie tylko ładniejszy, ale pomieszczą się w nim także wszyscy urzędnicy, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
17: Obecny urząd miasta to jest 2000 metrów kwadratowych i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych. W związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować, bo zdarzało się nawet, że musieliśmy wynajmujemy w zasadzie przestrzenie.
10: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w ciągu 3 lat. Wiadomości o 18:00 usłyszycie od Oli Wojciechowskiej. Ja zapraszam jeszcze na informacje dla kierowców.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Wahadło na drodze krajowej 76 na Mazowszu we wsi Słup Pierwszy, to między Garwolinem a Stoczkiem Łukowskim, osobówka wjechała w drzewo, ranne są 2 osoby. Duży ruch i korki w kierunku Szczecina, stoicie na S3 Zagoleniowym oraz dalej na A6 za węzłem Kijewo. Utrudnienia także na wysokości Trzebnicy na S5 przez prace drogowe w kierunku Wrocławia, jedziecie tylko jednym pasem. Dokładnie to samo czeka Was na S7 na wysokości Białobrzegów w stronę Warszawy, z Radomia korek ma 5 km. Trochę większy zator na A1 za węzłem Kopytkowo na Pomorzu w kierunku Gdańska, także jedziecie jednym pasem. Uważajcie na siebie, a w wolnej chwili dajcie nam znać o utrudnieniach.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
21: Poniedziałek, słońce na zmianę z chmurami, miejscami deszcz i burze z gradem. Najmocniej popada na południu i południowym zachodzie. Temperatura od 20 stopni na północy, przez 25 stopni w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Nad morzem koło 19. Dzień dobry, Hubert Radzikowski. To jest Upalne Granie w Radiu Z.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.
13: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
0: Po reklamie.

0: Takie ładne, upalne granie tuż przed wiadomościami w Radiu Z. Zalia, tylko kochaj mnie. No to co, za chwilę wiadomości i gramy dalej. Radio Z
1: i już. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Lato świeci.

0: Wzmocnij z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Barbara, jakie pyszne jedzenie, kto to wszystko przygotował?
7: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki, jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
6: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji, sprytnie.
8: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 909.
9: Pan Wiesław w ostatniej chwili zrezygnował z pielgrzymki. Ukraina prosi Polskę o pomoc. Nasi rolnicy obawiają się napływu zboża. Prenatalne badania USG w zupełnie nowej jakości. Tak jest w szpitalu w Sieradzu.
10: 18.
9: Podkarpacie w szoku po tragicznej katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób, 10 pasażerów jest w stanie ciężkim, 5 z nich walczy o życie. Autobus wracał z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Poszkodowani trafili do szpitali na Węgrzech. Wśród osób, które miały jechać na pielgrzymkę był pan Wiesław ze wsi Siedliska w gminie Lubenia. W ostatniej chwili z powodów rodzinnych zrezygnował z wyjazdu. Premier Donald Tusk wysyła na Węgry specjalne samoloty z przedstawicielami MSZ i służbami medycznymi, a w sprawie katastrofy ruszyło także śledztwo prokuratury. Tragedia w bałtyckim kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Wczoraj wieczorem utonął tam 17-letni turysta z Polski. Chłopak kąpał się w morzu razem z rodziną w pobliżu molo. Silny prąd porwał troje dzieci. Ojciec zdołał uratować córkę. Ratownicy wyciągnęli na brzeg około 13-letniego chłopca. 17-latka nie udało się odnaleźć na powierzchni. Po około godzinie jego ciało znaleźli nurkowie. Ukraina ma coraz większy problem z eksportem zboża drogą morską. W lipcu i na początku sierpnia Rosja zaatakowała kilkadziesiąt razy ukraińskie porty nad Morzem Czarnym, a także statki. Kijów prosi między innymi Polskę o pomoc w transporcie zboża. Nasi rolnicy obawiają się jednak, że ukraińskie zboże trafi na polski rynek i obniży tym samym ceny. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Jakie jest stanowisko polskiego rządu?
11: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd nie dopuści do sytuacji, w której miliony ton zboża w niekontrolowany sposób zaleją polski rynek. Nadal obowiązuje rozporządzenie wprowadzające embargo na wwóz do Polski ukraińskiej.
9: Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Jakie jest stanowisko polskiego rządu?
11: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd nie dopuści do sytuacji, w której miliony ton zboża w niekontrolowany sposób zaleją polski rynek. Nadal obowiązuje rozporządzenie wprowadzające embargo na wwóz do Polski ukraińskiej pszenicy, kukurydzy i rzepaku.
12: Nie ma takiej możliwości, żeby powtórzył się rok 2022-2023, kiedy nasi poprzednicy wpuścili miliony ton zboża do Polski.
11: Ukraina zwróciła się też do Komisji Europejskiej z prośbą o 220 milionów euro pomocy dla swoich rolników. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: W sprawie tranzytu zboża Ukraina negocjuje nie tylko z Polską, ale także z Mołdawią, Rumunią, Słowacją i Węgrami. Obraz jak w kinie 3D. Szpital w Sieradzu ma nowoczesne ultrasonografy do badań prenatalnych. Dzięki nim przyszli rodzice zobaczą swoje dzieci bardzo dokładnie, a lekarze jeszcze lepiej ocenią zdrowie maluchów. Więcej teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
13: Lepsza jakość obrazu oznacza szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę, a to daje większe możliwości prowadzenia ciąży i leczenia schorzeń ginekologicznych, mówił mi ginekolog położnik z sieradzkiego szpitala Sylwester Król.
14: Możemy diagnozować, leczyć i oglądać płody na każdym etapie ciąży.
13: Jeden z aparatów trafił na położniczą izbę przyjęć. To ważne, bo do sieradzkiego szpitala trafiają nie tylko pacjentki z regionu, ale też m.in. z Wielkopolski. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Ten super nowoczesny sprzęt do USG kosztował ponad 500 000 zł. W Radio Z wyruszamy teraz na drogi. Mamy wiadomości dla kierowców.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
9: Zablokowana w stronę Poznania jest A2 w Łódzkiem, za węzłem Emilia osobówka uderzyła.

0: w barierę i 4 osoby są ranne. Nieprzejezdny jest też jeden pas w stronę Warszawy. 4 samochody zdarzyły się na Krajowej 92 w Wielkopolsce, we wsi Otoczna, między Wrześnią a Słupcą. Trasa jest zablokowana, objazd poprowadzono drogami lokalnymi. 6 kilometrów ma korek na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskiem. Za węzłem Goleniu w południe zdarzyły się 2 osobówki. Jeden pas w stronę Szczecina jest nieprzejezdny. I jeszcze Pomorze stoicie na Półwyspie Helskim w stronę Władysławowa. Za chałupami stracicie w korku prawie godzinę. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok Was dzieje się coś ważnego.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Poniedziałek z przelotnym deszczem i burzami, przede wszystkim na południu kraju, lokalnie także z gradem. Na termometrach spore różnice, nad morzem 19 stopni, w centrum 25, a na południowym wschodzie upalnie do 31 stopni. Hubert Radzikowski, dzień dobry. To jest Upalne Granie w Radiu Z.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Mega, mega, mega, mega, mega,
5: Marian,
6: mega,
5: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.

Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

the survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak do ostatniego dźwięku żegnaliśmy wzgórza Hollywood, ale nie żegnamy upalnego grania w Radiu Z. Sunrise Avenue, bye bye. A my czekamy już na wiadomości. Te za dokładnie 5 minut w Zetce. A później znowu gramy.
1: Jak lato, to Z. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Słyszę twój głos. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracji.

0: restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.
3: Jest niedziela, 16 sierpnia, powoli dochodzi 19. Czas na wiadomości. Z nami Ola Wojciechowska.
4: Ranni Polacy w węgierskich szpitalach. 10 osób walczy o życie. Zacięte starcie z pożarem pod Słupskiem. Na miejscu wciąż kilkudziesięciu strażaków. Nowe życie Parku Śląskiego. Kanał regatowy po generalnym remoncie.
3: Dziewiętnasta.
4: Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech trwa walka o życie osób, które w nim ucierpiały. 12 pasażerów zginęło, 10 osób jest w stanie ciężkim. Ranni trafili do szpitali w 4 węgierskich szpitalach, przy jednym z nich w Miszkolcu jest reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, powiedz, co wiadomo o stanie Polaków?
5: Na oddziałach jest tu 9 Polaków. 2 z nich przyjechało w stanie zagrażającym życiu i przebywa na intensywnej terapii. Jeden poszkodowany jest na oddziale neurochirurgii, a pozostali na traumatologii. To właśnie w tym szpitalu są też ciała 11 ofiar. Obecnie w Kostnicy trwa ich identyfikacja, mówiła mi Monika Sabo, przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu.
6: Są rodziny, które znalazły tutaj ofiar. Też mamy takich. I jeszcze czekamy, bo myślę, że jeszcze przyjeżdżają tutaj.
5: I to właśnie przedstawiciele Polonii pomagają w kontakcie pacjentów i ich rodzin z węgierskim personelem szpitala. Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z.
4: Wojewoda podkarpacka zapewniła pomoc psychologiczną poszkodowanym w wypadku na Węgrzech, a także ich rodzinom. Do dyspozycji jest 10-osobowy zespół psychologów. Już ponad dobę trwa żmudna walka z pożarem składowiska odpadów w Chlewnicy pod Słupskiem. Strażacy od wielu godzin przelewają pogorzelisko i dogaszają najmniejsze nawet zarzewia ognia, mówi rzecznik pomorskich strażaków, młodszy aspirant Dawid Westrych.
7: Kwadromy, czyli wielkie koparki z chwytakami, cały czas przeładowują posortowane odpady w wyznaczone miejsca w celu przelania wszystkich zarzewi ognia. Strażacy zbudowali kolejną magistralę wodną o długości około 3000 metrów w celu nowego punktu czerpania wody.
4: Strażacy zakładają, że przed nimi jeszcze wiele godzin ciężkiej pracy. Największym wyzwaniem dla nich pozostaje wielka hałda posortowanych odpadów, bo dostęp do niej nadal jest ograniczony. To był prawdopodobnie ostatni tak gorący weekend tych wakacji. Od jutra będzie chłodniej, a pochmurno i deszczowo zrobi się w całym kraju. Upału nie będzie, wróci normalne polskie lato, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
8: Będzie ten nadchodzący tydzień chłodniejszy, przynajmniej w tej pierwszej połowie, ale w drugiej połowie znów jest szansa, że ta temperatura będzie nam wyraźnie wzrastała, szczególnie w południowej części kraju i zachodniej.
4: Dzisiaj najcieplejszym miejscem w Polsce był Zamość. Termometry pokazały tam prawie 33 stopnie. Lublin rośnie w siłę jako turystyczny hit. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób. To kilka procent więcej niż rok temu. A magnesem jest turystyka filmowa, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
9: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
10: A jakie, oprócz tych pewnie zakątków, które są na ekranie gdzieś tam, turyści, które zabytki cieszą się największą popularnością?
9: Jest to krakowskie przedmieście, Plac Litewski z fontanną multimedialną, ale także interaktywnym portalem. Jest to także oczywiście Stare Miasto, jest to Ogród Saski, więc są to tereny, po których można spacerować.
4: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy i Włosi. Nowa scena, tysiące roślin, odmulone dno i wyremontowane mostki. Kanał regatowy w Parku Śląskim po długiej modernizacji wygląda dzisiaj dużo lepiej i zupełnie inaczej. Ma być miejscem wypoczynku i rekreacji. Mówi prezes Parku Śląskiego Paweł Bilingowski.
11: W planie od przyszłego sezonu jest powrót jednostek pływających, tak to określę, na pewno rowerki. Myślimy o tym, żeby zorganizować jakieś zawody stand-up paddle na tych słynnych słupach, które są również taką atrakcją, która coraz częściej się pojawia.
4: 75-letni Park Śląski od lat jest gruntownie modernizowany. Powstaje także trzecia linia Elki, czyli najdłuższej kolejki linowej w Europie. A teraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach w Radiu Z. Czas na wiadomości dla kierowców.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Niestety nadal zablokowana jest A2 w Łódzkiem w stronę Poznania. Przed węzłem Wartkowice osobówka uderzyła w barierę. Uciekajcie na objazd węzłem Emilia. Uważajcie też na ekspresowej Trójce na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego. Po zderzeniu trzech aut zablokowana jest trasa w kierunku Zielonej Góry. Objazd jest przez Gorzów. Problemy też na Krajowej 91 na Pomorzu. W Czarlinie między Tczewem a Gniewem także zderzyły się trzy osobówki i obecnie jest tam wahadło. Także wahadło na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku. W Łagiewnikach niedaleko Strzelina auto zderzyło się z ciężarówką. Utrudnienia mogą tutaj potrwać jeszcze 2 godziny. Dajcie nam znać, jeśli widzicie utrudnienia.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Jutro najcieplej na południowym wschodzie do 31 stopni, w centrum 25, na północy około 20. W wielu regionach pojawią się przelotne opady i burze. Najwięcej deszczu na południu i południowym zachodzie, tam również możliwy grad. U nas nie, u nas upalne granie. To jest Radio Z, Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
12: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
5: Tak,
4: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Cześć, tu Przona, Radio Z, muzyka numer 1.

0: To jest upalne granie w Radiu Z. Topiki Becky G. Sorry, papi. Papi wybacza, a za chwilę wiadomości w Zetce.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
10: Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
12: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Cały czas jest niedziela, 16 sierpnia, dochodzi 20. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
15: Specjalny samolot leci na Węgry na pokładzie medycy i urzędnicy. Toksyczna złota alga i masowe śnięcie.

0: Życie ryb w kanale Gliwickim. Drugie życie sukienki, czyli rekord zbiórki używanych ubrań we Wrocławiu.
1: 20.
0: Łamiący serce widok przed szpitalem w węgierskim Miskolcu. Docierają tam bliscy ofiar dzisiejszego wypadku, w którym 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Przed lecznicą jest specjalny wysłannik Radia Z, Jan Kielak. Janku, obserwujesz to wszystko, rozmawiałeś z rodzinami poszkodowanych, którzy powoli dojeżdżają do Miskolca.
2: Zgadza się. Bliscy poszkodowanych, gdy tylko dowiedzieli się o tragedii, wsiedli w samochody i przyjechali z Podkarpacia do węgierskich szpitali. Tu w Miskolcu są ciała 11 ofiar tej tragedii. Ich identyfikacja wciąż trwa, a widok rodzin ofiar łamie serca.
3: Mama na szczęście przeżyła, no ale niestety tata zmarł.
2: Mówił pan Grzegorz. Na oddziałach tego szpitala wciąż jest 9 rannych, z czego 2 w ciężkim stanie na oddziale intensywnej terapii. Miskolc, Jan Kielak, Radio Z.
0: Pasażerowie autokary, który uległ wypadkowi, to pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. A właśnie teraz z wojskowego lotniska Warszawa-Okęcie startuje specjalny samolot na Węgry na pokładzie 6 medyków i urzędnicy. Lekarze wspomogą swoich węgierskich kolegów i dokonają triażu. Zdecydują, czy możliwy jest już transport poszkodowanych do kraju. System ewentualnych powrotów mamy zabezpieczony. Jeśli będzie potrzeba, szef MON udostępnił nam wojskową kasę i wojskowy zespół ewakuacji pacjentów, mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Anna Kacperczyk.
4: Jako minister zdrowia w porozumieniu z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym mamy również do dyspozycji 2 samoloty, specjalnie przez specjalistyczne samoloty wyposażone i przystosowane do transportu chorych, do transportu ofiar wypadku, osób poszkodowanych.
0: Według aktualnych informacji stan 10 osób jest ciężki, 5 z nich walczy o życie. Złota alga znów zagraża rybom w kanale Gliwickim. Dziś wyłowiono tam ponad 150 kg śniętych ryb. Wody Polskie wstrzymały przepływ wody w 2 sekcjach kanału i trwają kontrole zarówno wody, jak i brzegów na całej długości kanału Gliwickiego. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to rozwiązać problem braku lekarzy niektórych specjalizacji. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy ministerstwo, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Według wyliczeń w Polsce liczba lekarzy rośnie w szybkim tempie. Dodatkowo medycy wybierają te najbardziej dochodowe specjalizacje, a to może odbyć się na systemie i leczeniu, uważa resort zdrowia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Co roku przybywa około 4000 lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego ministerstwo chce ograniczyć otwieranie nowych kierunków lekarskich i zachęcić do wyboru brakujących specjalizacji. Mieszkańcy Wrocławia idą na rekord. Oddają coraz więcej używanej odzieży do mobilnych punktów zbiórków tekstyliów. W ciągu miesiąca do Szota wrzucono 30 ton, czyli 3 razy więcej niż rok temu, gdy ta zbiórka dopiero startowała, mówi Radiu Z Maciej Fedorczuk z miejskiej spółki Ekosystem.
6: Mieszkańcy się przekonują do tego rozwiązania, bo nie da się ukryć, że jest bardzo wygodne. Nie trzeba z tekstyliami jeździć po całym mieście. Wystarczy w przysłowiowych klapkach zejść na swoim osiedlu w odpowiednim terminie i po prostu oddać tekstylia.
0: Zbiórką używanych ubrań zainteresowali się także naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Według ich badań do śmieci trafia coraz mniej dobrych ubrań. W Radiu Z czas na wiadomości ważne dla kierowców. Zaglądamy na drogi.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Korkuje się ekspresowa 17 na Mazowszu w Woli Duckiej. To jest odcinek Kołbiel-Warszawa. Zderzyły się 3 samochody. Jeden pas w stronę stolicy jest nieprzejezdny. W stronę Warszawy stoicie też na ekspresowej 8. Za Wyszkowem jest 5-kilometrowy zator, a powodem są prace drogowe. Nadal są też problemy na ekspresowej 3 na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego. Po zderzeniu 3 aut korkuje się w kierunku Zielonej Góry. I dzwonicie do nas z A1.
7: Stronę Łodzi przy przecięciu z A2 wielokilometrowy korek.
0: Duży ruch jest na wysokości węzła Łódź Północ. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok was dzieje się coś ważnego.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
8: A jutro najcieplej na południowym wschodzie, do 31 stopni, w centrum 25, na północy skromniej, około 20. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Najwięcej deszczu na południu i południowym zachodzie, tam możliwy również grad. Ale nie martwcie się, na razie zachowujemy pokorową twarz z Lady Gagą. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z.

0: Reklama.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
4: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
4: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Reklama.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
7: Teraz w Media Expert nowy

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Z, niedziela, 16 sierpnia, powoli zbliża się 21. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
3: Polscy lekarze lecą na Węgry, sprawdzą, czy ranni pielgrzymi mogą wrócić do Polski. MSWiA o mandatach dla drogowych piratów na razie nie będą wyższe. Sanach na stulecie Gdyni, ale nie dla wszystkich, niestety. Rządowy samolot z polskimi urzędnikami i lekarzami na pokładzie jest już w drodze na Węgry. 6 specjalistów leci, by ocenić, czy ranni w dzisiejszym wypadku mogą zostać bezpiecznie przetransportowani do Polski. Na ich przyjęcie czekają szpitale na Podkarpaciu, skąd pochodzili uczestnicy pielgrzymki. Minionej nocy w drodze powrotnej z Medjugorje ich autobus wpadł do rowu. 12 osób zginęło, 10 jest w stanie ciężkim, 5 pielgrzymów walczy o życie. Po tej tragedii Podkarpacie jest w żałobie. Jutro minutą ciszy samorządowcy uczczą pamięć ofiar, a do środy flagi państwowe w Urzędzie Wojewódzkim będą opuszczone do połowy masztu. W regionie cały czas trwa też sztab kryzysowy. O szczegółach opowie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Na pokładzie będą też oczywiście służby medyczne, które pomogą w transporcie rannych z powrotem do Polski. Transport i szpitale

0: Organizowane są też na Podkarpaciu, mówi Józef Gdański, dyrektor Wydziału Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
1: Tych, którzy ewentualnie do nas dotrą, mam nadzieję pewnie na lotnisko w Jasionce, no to będziemy organizować dalszy transport do odpowiednich szpitali.
0: Jeśli będzie potrzeba, to na Węgry poleci też drugi samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Węgierska policja przesłuchała już dwóch kierowców autokaru. Jednego zwolniono, drugiego zatrzymano, poinformował Wojciech Zajączkowski, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych podczas niedzielnej konferencji prasowej. Lato trwa. Pogoda sprzyja kąpielom. Dlatego ratownicy apelują o ostrożność, bo minionej doby w Polsce utonęło 7 osób. Weekendowe rozprężenie, słońce i relaks usypiają naszą ostrożność, mówi Radiu Z Piotr Synowiec, prezes WOPR województwa lubelskiego.
3: Żelazna zasada, nie kąpiemy się w miejscach, których nie znamy. Zawsze kąpiemy się w większych grupach, żeby wzajemnie się wspierać, ale przede wszystkim tutaj niestety apel od wielu, wielu lat, żeby jeśli spożywam alkohol, nie wchodzić do wody. Statystycznie, jeśli byśmy nie wchodzili do wody po alkoholu, to tych utonięć by było o połowę mniej.
2: Służby przypominają, że w razie potrzeby po patrol można zadzwonić pod numer alarmowy 112. Miały być rekordowe mandaty, ale na razie ich nie będzie. MSWiA prostuje informacje pojawiające się w mediach o zmianach w taryfikatorze i karach sięgających 7,5 tysiąca złotych za znaczne przekroczenie prędkości i 6 tysięcy za przejazd na czerwonym świetle. Nie ma w tej chwili takiej rekomendacji, mówi wiceszef resortu Czesław Mroczek.
4: Te analizy jeszcze się nie zakończyły, więc w tej chwili odpowiedź jest taka, że nie ma decyzji o tym, by podnosić te stawki, chociaż mamy świadomość, że szczególnie ta dolna granica, jeżeli chodzi o mandaty, jest już mocno nieadekwatna.
2: Minister przyznaje jednak, że dużo większe kary powinny być dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. O dużo surowsze mandaty oficjalnie poprosiło już Ministerstwo Infrastruktury. A teraz stulatka Gdynia i kontrowersje wokół jej urodzin, a dokładniej planowanego z tej okazji koncertu Sanach. Okazuje się, że zaproszeni mogą czuć się tylko wybrani, czyli ci, którzy mają kartę mieszkańca, a mają niespełna połowa Gdynian. O szczegółach teraz Maciej Bąk.
5: Kiedy władze Gdyni ogłaszały te informacje, liczyły, że dla ludzi będzie to miła niespodzianka. Szybko jednak okazało się, że identyfikowanie tego, czy ktoś jest z Gdyni tylko i wyłącznie na podstawie karty mieszkańca, wyklucza z koncertu ponad połowę osób. Tym bardziej, że występ już za tydzień, a na wyrobienie tego dokumentu czeka się minimum miesiąc. Co prawda każdy posiadacz karty może wziąć ze sobą jedną osobę towarzyszącą, ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów. Radni opozycji proponują, by na występ w Sanach wpuszczać również na podstawie deklaracji podatkowej. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Gdynia swoje setne urodziny obchodziła 10 lutego, ale świętuje przez cały rok. Choć jak widać, nie z każdym chce tę okrągłą rocznicę celebrować. W Radio Z zapraszam teraz na wiadomości drogowe.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Wahadło jest na drodze krajowej 78 na Śląsku. We wsi Świerklaniec, to niedaleko Tarnowskich Gór, osobówka uderzyła w drzewo i dwie osoby są ranne. Stoicie także w korku na A1 przed wjazdem do Bytomia. Za lotniskiem w Pyrzowicach są prace drogowe. Uważajcie na ekspresowej szóstce na Pomorzu w Świtałach. To między Słupskiem a Lęborkiem samochód wjechał w bariery. Tworzy się zator w stronę Gdańska. I korki także na A4 na trasie z Tarnowa do Krakowa. Największy ruch jest na wysokości węzła Targo. Blisko. Dłużej jedziecie także do Warszawy na ekspresowej 7. Za Modlinem są prace drogowe. Dajcie nam znać, jeśli widzicie utrudnienia.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: Dziś noc z większą ilością chmur, a w południowo-wschodniej połowie kraju także z przelotnym deszczem i burzami. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr. Temperatura od 11 stopni na północy, przez 15 w centrum, do 19 na południu. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, witajcie, to jest Radio Z.

0: Prawdy. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
7: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
7: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak lato, to set. Lato Z. Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
7: Po reklamie.
8: Słuchacie Radia Z, dochodzi 22. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
9: MSZ potwierdza, kierowca polskiego autokaru zatrzymany przez węgierską policję. Długi weekend nie dla ratowników w górach, to były trudne 3 dni. Wars w nowej roli. W Warszawie powstanie wyjątkowy hotel. Potwierdziły się informacje o zatrzymaniu jednego z kierowców autokaru, który rozbił się w nocy na Węgrzech. Drugi, po przesłuchaniu przez tamtejszą policję, został zwolniony. Tuż przed wylotem rządowego samolotu do Budapesztu, dziś wieczorem, powiedział o tym dziennikarzom wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Z ministrem rozmawiał reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, czy to oznacza, że kierowca jest typowany jako sprawca katastrofy, w której zginęło 12 Polaków?
10: Na taki wniosek, zdaniem ministra Wojciecha Zajączkowskiego, jest jeszcze za wcześnie. Wciąż trwa śledztwo lokalnej policji. Zmiennik kierowcy, który w momencie wypadku odpoczywał, po przesłuchaniu został jednak zwolniony. Wciąż nie zakończono identyfikacji śmiertelnych ofiar katastrofy. Między innymi dlatego, że nie wszyscy mieli przy sobie dokumenty.
11: To jest jedna rzecz. Być może niektóre ciała zostały zniekształcone w takim stopniu, że to utrudnia identyfikację.
10: Powiedział wiceminister Zajączkowski. Dodał, że spośród wszystkich poszkodowanych, którzy trafili do 4 węgierskich szpitali, 10 pasażerów autobusu jest nadal w ciężkim stanie. 5 z nich w najtrudniejszym. Wciąż walczy o życie.
9: Do Budapesztu rządowym samolotem polecieli także konsulowie i lekarze. Ci ostatni mają ocenić, czy stan zdrowia rannych w wypadku pozwala na ich bezpieczny transport do Polski. Wyjątkowo pracowity długi weekend dla ratowników górskich. Aż 52 osoby wymagały pomocy toprowców, których wzywano głównie do zasłabnięć, urazów i problemów z wydostaniem się z trudnego terenu. Medyczny śmigłowiec latał i transportował rannych do szpitali kilkanaście razy. Dzisiaj nad ranem, mimo reanimacji, zmarł turysta, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka. Na profilaktykę nigdy nie jest za późno. Seniorzy

0: Lublina będą mogli za darmo zaszczepić się przeciwko pneumokokom, czyli groźnym bakteriom wywołującym ciężkie choroby układu oddechowego. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Bakterie atakują płuca, są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych z obniżoną odpornością i z chorobami przewlekłymi.
2: Dlatego serdecznie zachęcamy mieszkańców w wieku senioralnym do uczestnictwa w miejskim programie.
1: Mówiła mi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. Szczepienia realizuje w sumie 16 placówek na terenie całego miasta. Zainteresowani mogą zgłaszać się do przychodni niezależnie od miejsca, w którym korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Lubelski program będzie działał do 2030 roku. Wars wysiada z pociągu i melduje się w hotelu w Warszawie. Spółka otwiera przy Puławskiej swój pierwszy hotel z 50 pokojami. Umowy na organizację wydarzeń już spływają, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
3: Jest część gastronomiczna, również o dosyć dużej powierzchni. Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb.
0: Obecnie Wars posiada sieć restauracji, a także kawiarnie na Dworcu Centralnym w Warszawie.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Poniedziałek będzie pochmurny, choć na północy i w centrum z przejaśnieniami. W całym kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem i ulewami. Temperatura od 19 do 20 stopni nad morzem i na Podhalu, przez 23 stopnie w centrum, aż do 30 na południowym wschodzie. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, witajcie.

0: Reklama.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
0: Po reklamie.
2: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Po reklamie.
4: Jeszcze mamy niedzielę, 16 dzień sierpnia, 23 dochodzi. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
5: W węgierskich szpitalach walka o życie Polaków rannych w wypadku autokaru. Wielkopolska policja zatrzymała poszukiwanego od wczoraj 51-latka. Finansowy bonus za nocleg. Tak Lubelszczyzna kusi turystów. W węgierskich szpitalach lekarze walczą o zdrowie i życie rannych w tragicznym wypadku polskiego autokaru. 10 osób jest w stanie ciężkim, wielu innych poszkodowanych trafiło do szpitali. Minionej nocy na autostradzie w okolicach Mezokeresztes autokar wracający z Medziugorje wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. W węgierskim Miszkolcu jest wysłannik Radia Z Jan Kielak. Janku, jak wygląda sytuacja teraz na miejscu?
6: Dwie osoby wciąż są w stanie krytycznym i walczą o życie na oddziale intensywnej terapii. Pozostali ranni są na traumatologii i neurochirurgii. Do szpitala przyjechały z Polski rodziny poszkodowanych. Niestety część z nich dowiedziała się najgorszego. Pan Grzegorz w tragedii stracił ojca. Mama, która siedziała obok w autokarze, przeżyła.
7: No teraz pewnie trzeba spędzić noc. No i do mamy trzeba wrócić i no jak już też porozmawiać.
6: W kostnicy szpitala są ciała 11 ofiar tragedii. Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z.
5: W Budapeszcie wylądował już polski rządowy samolot. Nasi lekarze, którzy tam polecieli, mają ocenić, czy osoby ranne w wypadku mogą bezpiecznie być przetransportowane do Polski, a mają trafić do szpitali na Podkarpaciu, mówi Józef Gdański, dyrektor Wydziału Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
8: Tych, którzy ewentualnie do nas dotrą, mam nadzieję pewnie na lotnisko w Jasionce, no będziemy przygotowywać transport, opiekę medyczną, która będzie wymagana w takiej sytuacji i pewnie ustalamy miejsca w szpitalach, do których kto będzie przewożony.
5: Jeśli będzie taka potrzeba, na Węgry poleci także drugi samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. Poszukiwany od wczoraj przez policję 51-latek został właśnie zatrzymany na terenie Swarzędza, poinformowali mundurowi z Poznania. Przy mężczyźnie znaleziono i zabezpieczono broń. 51-latek jest podejrzewany o postrzelenie swojej byłej partnerki. Kobieta w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Polskie elektrownie i sieci energetyczne pod szczególną ochroną. Kraje bałtyckie dostały ostrzeżenie od CIA o możliwych tzw. prowokacjach pod fałszywą flagą. Rosja miałaby użyć do tego celu ukraińskich dronów. O tym, jak chronione są u nas kluczowe obiekty, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: Instytucje cywilne odpowiadające za przesył gazu czy prądu współpracują ze służbami i wojskiem. Sieci elektroenergetyczne mają podpisaną umowę ze Sztabem Generalnym Wojska o współpracy na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa energetycznego państwa, wyjaśnia minister energii Miłosz

0: Motyka.
1: Śmigłowce, patrole, zwiększona ochrona, ale także tam, gdzie jest to konieczne, siatki antydronowe. Naprawdę Polska jest znacznie lepiej przygotowana.
0: Wzmożona jest także ochrona m.in. budowanego terminalu gazowego w Gdańsku czy gazoportu w Świnoujściu.
2: Z kolei Bloomberg ostrzega Europę przed eskalacją rosyjskich ataków hybrydowych. Politycy będą musieli wypić piwo, którego sami sobie naważyli. Pomysł na nocną prohibicję w całym kraju wcale nie jest taki pewny. Na przeszkodzie stanęły tarcia w koalicji. I to mimo twardej deklaracji wiceszefowej Komisji Zdrowia o ponadpolitycznej zgodzie. Wygląda na to, że wrzesień będzie czasem bardzo trudnych rozmów. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Wszystko wskazuje na to, że słowa posłanki Polski 2050 były mocno na wyrost, bo w obozie władzy trudno o potwierdzenie tej ponadpolitycznej zgody na odgórny, nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Koalicja Obywatelska zastrzega, dopiero będziemy dyskutować. Marek Sawicki z PSL-u wręcz dobitnie, właściwie sugeruje brak zgody.
4: Przecież mamy samorządy i samorządy mają pełne prawa do tego, żeby decydować. Nie odbieramy im tego prawa.
3: Polityczne rozmowy, zapewne niełatwe w tej sprawie, będą po parlamentarnych wakacjach.
2: Oprócz zakazu nocnej sprzedaży, poselski projekt przewiduje także zakaz reklamy i promocji alkoholu, także trunków 0%. Góry mogą tego nie wytrzymać. Więcej elektrycznych busów to więcej turystów w Tatrach, a co za tym idzie, więcej zagrożeń dla bezcennej przyrody. Park Narodowy ma dzisiaj 4 takie pojazdy wożące turystów nad morskie oko, ale chce kupić kolejnych 16. Z tymi informacjami teraz reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Tatry odwiedza już ponad 5 milionów turystów rocznie. Kolejne kursy e-busów tylko zwiększą ich liczbę, ostrzega Radosław Siusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot.
6: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
5: Właśnie trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
7: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
5: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. Przemek Taranek, Radio Z.
2: TPN otrzymał prawie 30 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska właśnie na zakup dodatkowych elektrycznych busów. W górach więcej turystów może być problemem, ale lubelskie chce ich przyciągnąć. Na zachętę proponuje lubelski czek turystyczny. 300 zł dostanie każdy, kto zarezerwuje co najmniej 2 noclegi w regionie. Kiedy dokładnie rusza program i co warto zobaczyć, o tym Mateusz Kasiak.
8: Z dofinansowaniem po Lubelszczyźnie będzie można podróżować od września do listopada, a to świetna okazja, żeby przedłużyć sobie wakacje. Jest co zwiedzać, na przykład na Zamojszczyźnie, mówi mi prezydent Zamościa Rafał Zwolak.
9: Susiec, piękny, malowniczy, meandry rzeki, Józefów, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj.
8: Szczeku mogą korzystać nie tylko seniorzy czy duże rodziny, ale tak naprawdę wszyscy pełnoletni bez względu na wysokość dochodów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Czek już wkrótce będzie można pobrać na stronie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wiadomości Radia Z polecają się punktualnie o północy. Pracuje nad nimi już Michał Krasucki. Dobrej nocy.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Jutro sporo chmur, przelotny deszcz i burze, miejscami także grad. Najmocniej popada w centrum i na południu, lokalnie do 35 litrów wody na metr. Od 20 stopni na Pomorzu przez 23 w centrum do 30 na południowym wschodzie. To jest Radio Z. Miejcie spokojną noc, koniecznie z nami. Hubert Radzikowski, pa, pa.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
5: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: Zaczynamy nowy tydzień, poniedziałek, 17 sierpnia. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Do celu podróży z Strzyżowa między Rzeszowem a Krosnem brakowało im około 300 km. Była głęboka noc, gdy autokar wiozący 57 osób wracających z pielgrzymki do Medziugorje rozbił się w okolicach miejscowości Mezy Keresztes na Węgrzech. 12 pasażerów zginęło, 10 osób jest w stanie ciężkim. W związku z tym wypadkiem poleciał tam specjalny rządowy samolot. Kto i po co poleciał tym lotem, o tym nasz reporter Tomasz Kubat.
1: Na pokładzie będą dyplomaci, którzy mają wesprzeć naszą ambasadę w Budapeszcie w pomocy konsularnej dla poszkodowanych oraz służby medyczne. Jest duża szansa na to, że w drodze powrotnej samolot zabierze część rannych do kraju, przyznał w rozmowie ze mną rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Taki jest plan, no w zależności oczywiście od sytuacji na miejscu, no ale też po to tam lecą medycy, żeby to wszystko dokładnie ocenić.
1: O jego wysłaniu zdecydował Donald Tusk po telefonicznej rozmowie z węgierskim premierem Péterem Modziorem.
0: Uczestnicy tej pielgrzymki pochodzili z Podkarpacia, z powiatów leżajskiego, Jasielskiego, Rzeszowskiego i Strzyżowskiego. Kilkanaście osób mieszkało we wsi Siedliska w gminie Lubenia pod Rzeszowem. Do środy na Podkarpaciu flagi będą opuszczone do połowy masztów. Dziś w samo południe Urząd Wojewódzki w Rzeszowie minutą ciszy uczci też pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. Wiele imprez, dożynek w regionie zostało odwołanych. Tragedia w bałtyckim kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. W sobotę wieczorem utonął tam 17-letni turysta z Polski. Chłopak kąpał się w morzu razem z rodziną w pobliżu molo. Silny prąd porwał troje dzieci. Ojciec zdołał uratować córkę. Ratownicy wyciągnęli na brzeg około 13-letniego chłopca. 17-latka nie udało się odnaleźć na powierzchni. Po około godzinie jego ciało znaleźli nurkowie. Nie ma na to leku, ale może pomóc rozmowa, wsparcie i obecność innych, którzy przeżywają to samo. Chodzi o żałobę, z którą wielu osobom trudno mierzyć się samemu. Dlatego specjaliści z Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie, Chorzowie, tworzą grupę wsparcia dla osób po stracie bliskiej osoby. Spotkania będą prowadzić psychologowie, wśród nich Joanna Chmiel-Starzyńska, która podkreśla, że ze smutkiem i złością po stracie nie trzeba zostawać samemu.
3: Najtrudniejsze to właśnie jest poczucie pustki i osamotnienia właśnie w przeżywaniu żałoby.
4: Ta grupa jest właśnie taką przestrzenią przede wszystkim do rozmawiania o tych emocjach, które towarzyszą w procesie żałoby.
0: Dodaje psycholożka Klaudia Janik, która również będzie prowadziła spotkania, a ruszą one od września. Wystarczy zgłosić się telefonicznie do szpitala. Obraz jak w kinie 3D. Szpital w Sieradzu ma nowoczesne ultrasonografy do badań prenatalnych. Dzięki nim przyszli rodzice zobaczą swoje dzieci bardzo dokładnie, a lekarze jeszcze lepiej ocenią zdrowie maluchów. Więcej reporter

0: Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
1: Lepsza jakość obrazu oznacza szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę, a to daje większe możliwości prowadzenia ciąży i leczenia schorzeń ginekologicznych, mówił mi ginekolog położnik z sieradzkiego szpitala Sylwester Król.
2: Możemy diagnozować, leczyć i oglądać płody na każdym etapie ciąży.
1: Jeden z aparatów trafił na położniczą izbę przyjęć. To ważne, bo do sieradzkiego szpitala trafiają nie tylko pacjentki z regionu, ale też m.in. z Wielkopolski. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Ten super nowoczesny sprzęt do USG kosztował ponad 1,5 miliona złotych. W Lublinie rusza kolejna edycja bezpłatnych szczepień dla seniorów przeciw pneumokokom. Mogą z nich skorzystać ci mieszkańcy, którzy dotąd nie byli szczepieni przeciw tym groźnym bakteriom, które atakują płuca, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
3: Są to bakterie, które są groźne nie tylko dla dzieci, ale także dla osób dorosłych, a szczególnie dla osób starszych z przewlekłymi chorobami i obniżoną odpornością organizmu. Dlatego serdecznie zachęcamy mieszkanki, mieszkańców w wieku senioralnym do uczestnictwa w miejskim programie.
0: Szczepienia realizuje 16 placówek na terenie całego miasta. Zainteresowani mogą zgłaszać się do przychodni niezależnie od miejsca, w którym korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej. Wielkie miasta mogą stracić możliwość pobierania opłaty turystycznej, alarmują aktywiści z Krakowa. Chodzi o zmiany, które odkryli w projekcie ustawy zamieszczonym na stronach Rządowego Centrum Legislacji. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Zgodnie z projektem opłaty miały pobierać gminy, które mają odpowiednie walory klimatyczne lub krajobrazowe. Ale nieoczekiwanie Ministerstwo Finansów zamieniło słowo lub na słowo oraz, wyjaśnia Maciej Fijak z Miejskiego Ruchu Społecznego Akcja dla Krakowa.
5: Było tam słowo lub, że można wybrać jedno albo drugie. Dzisiaj jest to oraz, czyli spełniać trzeba oba te warunki.
4: A Kraków mógłby zyskać od 100 do 200 milionów złotych rocznie z opłaty turystycznej, wyliczają aktywiści, a pieniądze przeznaczyć na przykład na rozwój transportu publicznego i dodatkowe sprzątanie miasta. Przemek Taranek, Radio Z.
0: W ubiegłym roku Kraków odwiedziło ponad 16 milionów turystów. Jeszcze dziś na najpopularniejszych trasach pociągi jeżdżą z dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest w składach między południem Polski a wybrzeżem i w drugą stronę z północy kraju do Zakopanego, Krynicy, Zdroju i Krakowa, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
6: Codziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami.
0: W podwójnej trakcji jeżdżą także pociągi Pendolino. Do Polski wdziera się chłodne powietrze. Na północnym zachodzie zdecydowanie zimniej niż w pozostałej części kraju. Pochmurno i deszczowo. Dziś temperatura będzie spadać. W kolejnych dniach nie ma co spodziewać się upałów, ale to jeszcze nie koniec lata, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
7: Te temperatury w przyszłym tygodniu chociaż niższe, to myślę, że takie bardziej optymalne, ale też nie będzie jakiegoś dramatu pod tym względem. To, że niższe, to wcale nie znaczy, że zimno, by temperatury od środy mogą sięgać 25-26, no a później stopniowo ta temperatura powinna w całym kraju znowu wzrastać.
0: Pod koniec tygodnia na południu kraju możliwe upały. Na koniec tych wiadomości niezwykłe odkrycie na krańcach Wszechświata. Astronomowie korzystający z teleskopu Jamesa Webba zaobserwowali kosmiczny obiekt o rozmiarach całego Układu Słonecznego. Pod wielką chmurą gazu przypominającą gigantyczną gwiazdę kryje się supermasywna czarna dziura. To pierwsze w historii obserwacji kosmosu takie połączenie. Obiekt świeci 100 miliardów razy jaśniej niż jakakolwiek znana gwiazda. Naukowcy mają nadzieję, że to odkrycie pomoże wyjaśnić tajemnicę powstania pierwszych obiektów we wszechświecie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Podkarpacie i cała Polska w szoku po wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Jak informujemy w Radiu Z, wracali oni z Bośni i Hercegowiny z Medziugorje. Była noc, gdy autokar zjechał z drogi na pobocze i się przewrócił. Zginęło 12 osób, 10 pasażerów jest w stanie ciężkim. Poszkodowani są w szpitalach na Węgrzech. Na pielgrzymkę z powodów rodzinnych w ostatniej chwili nie pojechał pan Wiesław ze wsi Siedliska w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
4: Widać, opatrzność czuwa nade mną. Pojechali moi znajomi, przyjaciele. Gdzieś około godziny 6 dzwonił mąż tej jednej ofiary, że nie żyje jego żona i moja sąsiadka. No po prostu był to dla mnie naprawdę bardzo duży szok, bo znamy się na co dzień, nawet wypoczywaliśmy w tym roku na Węgrzech razem wspólnie.
5: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Szok i takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
3: Dodaje sołtys Siedlisk Wojciech Tatara. Premier Tusk wysłał na Węgry specjalny samolot z lekarzami i pracownikami MSZ-u. Ruszyło też śledztwo prokuratury. Już ponad dobę trwa żmudna walka z pożarem składowiska odpadów w Chlewnicy pod Słupskiem. Strażacy od wielu godzin przelewają pogorzelisko i dogaszają najmniejsze zarzewia ognia, mówi rzecznik pomorskich strażaków, młodszy aspirant Dawid Westrych.
6: Kwadromy, czyli wielkie koparki z chwytakami, cały czas przeładowują posortowane odpady w wyznaczone miejsca w celu przelania wszystkich zarzewi ognia. Strażacy zbudowali kolejną magistralę wodną o długości około 3000 metrów w celu nowego punktu czerpania wody.
3: Strażacy zakładają, że przed nimi jeszcze wiele godzin ciężkiej pracy. Największym wyzwaniem dla nich pozostaje wielka hałda posortowanych odpadów, bo dostęp do niej nadal jest ograniczony. Od lekkich pojazdów rozpoznawczych Żmija przez kołowe transportery opancerzone Rosomak, bojowe wozy piechoty Borsuk, aż po ciężkie czołgi i armatochaubice. To tylko część najnowszych i najcenniejszych przykładów techniki wojskowej, jaką dysponuje polska armia, a jakie pokazały się w wielkiej defiladzie w Warszawie. W mocnym słońcu i mimo upału pokaz oglądały na żywo tysiące ludzi. Przeważali mężczyźni, zwłaszcza młodzi, ale było także sporo kobiet. To, co je przyciągnęło, pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: A mój narzeczony jest w wojsku, także jego święto, taki ważny dla nas dzień, więc chcę zobaczyć czołgi.
8: Za mundurem panna sztorm.
9: No ale dużo kobiet z mężczyznami przyszło.
8: Nie miały wyjścia chyba.
9: Pewnie tak, ale to też jest fajne doświadczenie. Fajnie być w takich okolicznościach. Trochę też taki obowiązek obywatelski.
3: Tegoroczna defilada odbyła się pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Potężna część prezentowanego sprzętu będzie bowiem kupiona za pieniądze z europejskich pożyczek, ale wyprodukowana w naszych zakładach zbrojeniowych. Informacje o startach polskich myśliwców będą wysyłane SMS-em. Wykorzystywany ma być do tego alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To jedna ze zmian, które wejdą w życie po incydencie z lipca, gdy rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wiele wtedy było głosów krytyki o braku wystarczającej informacji. Jeśli w związku z sytuacją na Ukrainie polskie myśliwce będą podrywane, będziemy rozsyłać więcej informacji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczek.
10: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego żeby też po prostu

0: wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio. Im więcej informacji, tym lepiej.
1: W sprawie wysyłania innych ostrzeżeń trwają jeszcze ustalenia między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Duże zmiany na drodze do Morskiego Oka. Od września o ponad połowę skrócona zostanie trasa konnych zaprzęgów. Dojadą tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Nie będzie natomiast zmian w połączeniach realizowanych przez 4 elektryczne busy, które wożą turystów pomiędzy Zakopanem i Morskim Okiem. O szczegółach nasz reporter Przemek Taranek.
2: Skrócenie trasy to realizacja porozumienia zawartego w ubiegłym roku pomiędzy obrońcami praw zwierząt i właścicielami zaprzęgów, mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik. Kloska.
3: Konie znikną z tej najbardziej stromej, najtrudniejszej części trasy.
2: Mogą zniknąć w ogóle, obawia się Andrzej Mąka ze Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka.
4: Cena będzie na pewno, musi być mniejsza i ciężko jest będzie utrzymać te, bo koszty zostaną te same. ZUS zostanie ten sam, utrzymanie koni zostanie to samo.
2: Na razie na trasie do Morskiego Oka pracuje 60 wozaków i kursują 4 elektryczne busy. Przemek Taranek, Radio Z.
1: Przejazd zaprzęgiem konnym kosztuje 100 zł, elektrycznym busem 69. Turystyczny boom na Lublin tylko w pierwszej połowie tego roku. Miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. Kozi gród coraz chętniej odwiedzają goście z zagranicy, mówi Radio Z Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
5: Największą grupę odwiedzających stanowiły osoby z Wielkiej Brytanii, ale także Izraela, czy Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Co ciekawe, odnotowaliśmy bardzo duży wzrost turystów z Włoch, co może być efektem uruchomienia kierunku lotniczego Lublin-Rzym.
1: Najczęściej turyści zwiedzają Stare Miasto, Zamek Lubelski, Skansen, Muzeum na Majdanku, ale także historyczne szlaki lubelskie. Mieszkańcy Wrocławia idą na rekord. Oddają coraz więcej używanej odzieży do mobilnych punktów zbiórki tekstyliów. W ciągu miesiąca do Szota wrzucono 30 ton, czyli 3 razy więcej niż rok temu, gdy zbiórka dopiero startowała, mówi Radio Z Maciej Fedorczuk z miejskiej spółki Ekosystem.
6: Mieszkańcy się przekonują do tego rozwiązania, bo nie da się ukryć, że jest bardzo wygodne. Nie trzeba z tekstyliami jeździć po całym mieście. Wystarczy w przysłowiowych klapkach zejść na swoim osiedlu w odpowiedni terminie i po prostu oddać tekstylia.
1: Zbiórką używanych ubrań zainteresowali się też naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Według ich badań do śmieci trafia coraz mniej dobrych ubrań. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 2:00.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.